wracać do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Punktualnie o 6 już teraz zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
1: Prawdziwe upały w Polsce już od dziś. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami dla 10 województw w zachodniej, południowo-zachodniej i centralnej części kraju. Ostrzeżenia zaczną obowiązywać za 4 godziny. W ciągu dnia temperatura wyniesie nawet 34 stopnie, w nocy do 20. W kolejnych dniach będzie jeszcze cieplej, w niedzielę nawet 38. W związku z nadchodzącą falą upałów ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zwróciła się do głównego inspektora pracy z prośbą o podjęcie wzmożonych kontroli. Inspektorzy sprawdzą, jak pracodawcy chronią pracowników w związku z wysokimi temperaturami. Te powyżej 30 stopni są groźne nie tylko dla seniorów, ale także dla osób młodych i aktywnych fizycznie, przypominają lekarze, bo zwiększają ryzyko odwodnienia, osłabienia i udaru cieplnego. Dlatego w czasie upałów należy chodzić w cieniu, pić dużo płynów i nie przebywać w nagrzanych przestrzeniach, przypomina dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach, Łukasz Pach.
2: Zwracajmy uwagę na to, że dzieciaki nie mogą zostać w samochodzie. Nie mogą zostać osoby starsze, ale też o tych naszych braciach mniejszych, zwierzęta. Wszystkich, którzy mogą ulec udarowi cieplnemu, nagrzaniu organizmu, nie wolno zostawić w miejscu zamkniętym w samochodzie.
1: Lekarze przypominają też, że jeśli dojdzie do udaru cieplnego, w pierwszej kolejności próbujemy pomóc sami, przenosząc osobę w chłodniejsze miejsce i podając jej chłodne napoje. A jeśli to nie pomoże, idziemy do lekarza lub wzywamy pogotowie.
3: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
1: Delegacje z całego świata wezmą udział w rozpoczynającej się dziś w Gdańsku konferencji odbudowy Ukrainy. Kilka tysięcy gości ze świata polityki i biznesu będzie dyskutować o wsparciu gospodarczym i obronnym dla tego kraju. Paweł Radzewicz.
4: Udział w konferencji wezmą najważniejsi przedstawiciele Unii Europejskiej i kluczowi gracze z całego świata, mówi minister Eliza Zeidler.
5: Mamy reprezentację blisko 70 państw, około 30 organizacji międzynarodowych, bardzo duże delegacje oficjalne z obszaru gospodarczego.
4: Nieobecność ukraińskiego prezydenta nie będzie kłopotem, zapewnia minister Paweł Kowal.
6: Ta decyzja z naszego punktu widzenia jest decyzją, która przesuwa ciężar konferencji trochę z obszaru polityki na gospodarkę i ten praktyczny wymiar i my ją witamy z radością.
4: Konferencja będzie toczyła się na 5 płaszczyznach. To biznes, bezpieczeństwo i obronność, rozwój regionalny, kapitał ludzki, a także integracja z Unią Europejską.
1: Sport. Republika Południowej Afryki kontra Kanada. To pierwsza znana para 1/16 finału piłkarskiego mundialu. Mecz w niedzielny wieczór czasu polskiego w Los Angeles rozpocznie zmagania w fazie pucharowej. Nie było przełamania na mączce. Sezon na trawie też zaczął się źle. Iga Świątek odpadła już w swoim pierwszym meczu w turnieju w Bad Homburg. Rozstawiona z jedynką Polka, która rok temu dotarła w niemieckim turnieju do finału, przegrała z Emmą Navarro 5-7, 6-2, 3-6.
3: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: A w kwestii pogody, moi drodzy, bezwzględne informacje, które słyszycie nie tylko w naszych serwisach i o pełnej godzinie, ale także przypominamy od czasu do czasu, trzeba się nastawić na to, że będzie gorąco, że będzie cieplutko w tych najbliższych dniach i trzeba nastawić się na to, że choć teraz poranek na poziomie 18-17 stopni, to tych stopni z każdą minutą będzie przybywać. W cieniu chłodniutko i pamiętajcie, by dzisiaj i w najbliższych dniach tego cienia się trzymać. Maksymalnie dziś 31 stopni, podobnie będzie jutro, ale do 36 stopni już w sobotę i do 39 w niedzielę i poniedziałek. To naprawdę nie są żarty. Z drugiej strony w dalszej perspektywie też 24, 25, 27 stopni. Może trochę popada w połowie przyszłego tygodnia, ale na razie musimy przetrwać.
3: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.

0: Macie cieszyć się latem, porankiem i wieczorem, jeżeli w ciągu dnia jest za gorąco. 6 po 6, Bartek Staniaszek, witam Was w Radiu Sochaczew. Dzień marynarza dzisiaj, jak w czerwcu pogoda służy, rolnik tylko oczy mruży, ale rolnicy pewnie też niezadowoleni, bo jak za zimno, to z warzywkami źle, a jak za gorąco, no to nie wiem, co się dzieje. Pewnie nawadniać trzeba, natomiast Was do nawadniania też będę zachęcał. Ile tej wody trzeba pić, dowiecie się z Radia Sochaczew.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
0: Madonna na dobry początek, True Blue, właśnie na 94,9 w czwartkowy poranek. Dzień dobry, kłaniam się.

Coś porywającego jak ta melodia właśnie w Radiu Słuchacze w 14 minut po godzinie 6. Earth, Wind and Fire oczywiście. Za moment jeszcze jeden hit Ashera, a potem kalendarium w Radiu Słuchacze.

0: 20 minut minęło od 6:00. Kartka z kalendarza w radiu. Słuchacze, w mojej drodzy, 25 dzień czerwca. Końcówka roku szkolnego. O czym teraz będę mówił, to raczej czasy przeszłe. 1447 rok, dokładnie takiego dnia jak dziś, w katedrze wawelskiej arcybiskup gnieźnieński Wincenty Kot koronował na króla Polski Kazimierza IV Jagiellończyka, choć nie wiem, czy było tak gorąco. W 1453 w Poznaniu został spalony na stosie za herezję husyta i burmistrz z Bąszynia Mikołaj Grundberg. Ciekawe, czy gdyby te kary wróciły, to czy ludzie tak chętnie mówiliby nieprawdę, wprowadzali w błąd, albo obiecywali, co popadnie, prawda? No. W 1792 w Ostrogu na Wołyniu po raz pierwszy wręczono ordery Virtuti Militari. Udekorowano nimi 15 oficerów i żołnierzy biorących udział w zwycięskiej bitwie pod Zieleńcami z Rosjanami. W 1911 w Lwowie założono Polski Związek Piłki Nożnej, a w 1997 roku Sejm RP przyjął ustawę o świadku koronnym. Rok później na parkingu przed swoim domem w Warszawie został zamordowany były komendant główny policji generał Marek Papała.
1: Radio Sokaczew. Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sokaczew. Na nas możesz liczyć.
2: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu. Tomarbit.pl.
3: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502 370 202.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
6: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

0: nocy to tylko Radio Sochaczew 94 i 9 FM. Jeszcze więcej muzyki w samochodzie.
1: Już tylko 29 minut pozostało do godziny 7, moi drodzy, a dziś walczymy z podstawowym pytaniem, jak znieść upał i wysokie temperatury. Może nie walczymy, ale szukamy porad, zbieramy informacje związane z tym, jak sobie radzić. Co zrobić z mieszkaniem i z naszym domem, by tak wnętrze się nie nagrzewało? Czy warto zerknąć w kierunku północnej Afryki i zastanowić się, co robią Beduini, by znieść wysokie temperatury w warunkach pustynnych? Odpowiedzi na te pytania w Radiu Sochaczew już w najbliższych minutach. Będziemy Was inspirować, byście szukali rozwiązań związanych z tym właśnie, jak lepiej radzić sobie w upalny dzień. Oczywiście zachęcamy do większej ilości picia wody, zachęcamy do tego, by w ciągu dnia na ostrym słońcu nie przebywać, by wszelkie aktywności robić rano i wieczorem, ale każda porada, gdy musimy jednak coś tam poogarniać ze swoich spraw i jechać do pracy, mile widziana.

0: 25 minut do 7, nawet wam nie powiedziałem. Wpadajcie na nasze media społecznościowe, zaglądajcie na Facebooka, tu zbieramy porady związane z tym, jak przetrwać upał. 46 863 22 22. Wszelkie sugestie mile widziane. Także pozdrawiam wszystkich rolników, którzy nie śpią od wczesnych godzin. Jadąc do pracy widziałem w okolicy godziny 5 i 6, jak pracują na polach właśnie, by wyrobić się wtedy, gdy warunki nieco lepsze, gdy chłodniej na zewnątrz, bo już za moment z każdą godziną, z każdą minutą ta temperatura rośnie, a dziś czeka nas jeden chyba z najgorętszych dni w ostatnim czasie, więc musicie na siebie uważać. Co robić? Takie informacje właśnie znajdziecie dziś na 94.9.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94.9 FM. Radio Sochaczew. Autopromocja.
2: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
3: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
4: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew, 1 maja 15.
5: Sponsorem programu jest serwis klimatyzacji samochodowej. Naprawa sprężarek, przewodów, chłodnic. Napełnianie gazem, odgrzybianie. Felixów 1.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit, Piorunów 9B, koło Błonia.
7: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi. Podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Funduszy Europejskich.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Buongiorno!
13: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch Starciński Salami Snack. Ciao!
14: Castorama.
15: Teoria
16: i praktyka.
15: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
16: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
15: Tak?
16: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
18: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
9: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
19: Uśmiechu o poranku życzy sponsor betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

14 minut do 7. Doda zatańczy z aniołami, a my tańczymy wokół lodówki, zastanawiając się, jak schłodzić sobie kwaterę, by przetrwać dzisiejszy upał. Moi drodzy, jeszcze nie jest tak źle, ale warto zastanowić się nad pierwszą rzeczą, czyli zamykamy szczelnie okna i żaluzje, zasłaniamy chałupę, zasłaniamy to dosłonecznienie, ograniczamy napływ gorącego powietrza do pomieszczenia, szczególnie po stronie nasłonecznionej, wszystko po to, by maksymalnie wychłodzić wnętrze. Jeśli zastanawiacie się, czy zimne napoje pomagają, to doraźnie tak, ale jest to zjawisko chwilowe, ponieważ obniżamy na moment temperaturę ciała. To przynosi nam chwilową ulgę. Warto jednak zachować umiar i wybierać płyny lekko schłodzone zamiast wody z lodem, aby uniknąć szoku termicznego, bólu gardła czy skurczów żołądka. Niestety zimne picie to chwilowa ulga. Co takiego robią beduini na pustyni, że nie jest im gorąco? Odpowiedź na to pytanie po godzinie 7, a my już odliczamy do wiadomości. Dużo porad dzisiaj w Radiu Sochaczew znajdziecie w związku z tym, by się nie zagotować.

0: Autopromocja. Jaki jest twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13. Dzień dobry w sobotę.
1: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacji, czyszczenie filtrów DPF, Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
1: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80, klub partnerski Legii Warszawa.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Firma Cambis oferuje szeroką gamę produktów własnych oraz renomowanych producentów polskich i zagranicznych. Bramy garażowe własne oraz firm Wiśniowski i Horman. Drzwi stalowe nietypowe. Drzwi zewnętrzne stalowe i drewniane. Drzwi wewnętrzne. Ogrodzenia, bramy, furtki. Automaty do bram garażowych i ogrodzeniowych. Kamę, fak, beninka, tołusek. Balustrady i schody. Taczki budowlane, ościeżnice drzwiowe. Panele ogrodzeniowe, płyty betonowe i akcesoria. Najtaniej w regionie. Uwaga! Nowość. Projekty komputerowe. Cambis. Komorów koło Campinosu. Telefon 22 725 03 47. 22 725 03 47. www.cambis.com.pl.
4: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie. Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
5: Kia. Movement that inspires.
6: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
7: Radio Sochaczew na dzień dobry.
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
10: A już teraz o 7 w Radiu Sochaczew wiadomości.
11: Gminne boisko sportowe w Wólce Smolanej zniszczone. Jest to oświadczenie wójta. Od tej przykrej informacji zaczynamy. Najbliższą sobotę kolejny bieg cichociemnych. Trasa nad Bzurą już wytyczona. W tym serwisie mamy też ostrzeżenie IMGW. Przed nami fala upałów. W weekend szykuje się pogoda tropikalna. Monika Figut, zapraszam na wiadomości lokalne. Zaczynamy od przykrej informacji. Boisko sportowe w Wólce Smolanej na terenie gminy Brochów zostało zniszczone. Jak donosi wójt Piotr Szymański, nieznani sprawcy dosłownie rozjechali i zryli znaczną część murawy. W specjalnym oświadczeniu włodarz informuje o zgłoszeniu sprawy odpowiednim służbom. Apeluje też do mieszkańców, by reagowali na wszelkie takie sytuacje. Zniszczona płyta boiska oznacza nie tylko straty materialne, ale też ograniczenie dostępu do obiektu, na czym ucierpią zwłaszcza dzieci i młodzież.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
11: Najbliższą sobotę kolejny bieg cichociemnych w Sochaczewie. Trasa z przeszkodami nad Bzurą została już wytyczona. To wydarzenie to prawdziwa okazja do zmierzenia się z własnymi możliwościami i słabościami. Sprostanie przygotowanym przez organizatorów wyzwaniom przynosi jednak ogromną satysfakcję. Co ważne, od jakiegoś czasu w zawodach mogą wziąć udział dzieci.
12: Bieg dedykowany jest właśnie kategorii 8, 10, 11, 12. Zaczyna on się o godzinie 9, a dla nas starszaków o 9.30. Ci, którzy mają powyżej 15 roku życia, już biegną na dystans 5 km. Ja się chyba najlepiej bawię właśnie przy tych żuczkach małych, no bo 8-latek nieraz musi być, jak jest niezbyt dużego wzrostu, to musi być pod kuratelą rodzica, no bo jak wpadnie w to błoto nasze nadbzużańskie, no to i zdarzały się przypadki skutecznego utknięcia.
11: Mówił organizator wydarzenia Sławomir Cypel z Dragon Fight Club. Jeśli chodzi o dzieci, jest też nowa, dobra informacja.
12: Te dzieci, które się zgłosiły w tych biegach, są z Sochaczewa, mają ogromną przyjemność uczestniczenia za darmo dzięki dofinansowaniu pana Daniela Kamila Janiaka. Notabene będąc przy tej osobie, chciałem bardzo uprzejmie podziękować za patronat honorowy, który burmistrz miasta Sochaczewa objął nasze zawody. Ponadto mamy też patronat pana posła na Sejm Macieja Małeckiego, który wspiera nas od samego początku, oraz marszałka województwa mazowieckiego pana Adama Struzika.
11: IMGW ostrzega przed kilkudniową falą upałów. Według synoptyków aż do wtorku temperatura w naszym powiecie przekraczać będzie 30 stopni Celsjusza. W niedzielę w cieniu ma wynosić aż 39 stopni. I to wszystko w pełnym słońcu, prawie bez chmur i bez deszczu. To warunki iście afrykańskie. Jak sobie z nimi radzić? Zapytaliśmy mieszkańców.
13: Lody, zimne napoje,
14: mrożona kawa.
13: Nie ruszać się.
15: Myślę, że jak każdy próbuje je przetrwać. Po prostu nie wychodzimy z domu do wieczora, bo z dwójką dzieci to byłoby nieodpowiedzialne.
16: Woda, ciepła i spacer.
17: Nawadnianie i cień.
18: Jakieś chłodne napoje?
17: Woda, głównie woda.
18: A wyjeżdża może pani nad wodę, na wakacje gdzieś?
17: Zdecydowanie tak, nad wodę.
19: No już byłam i jadę teraz do Włoch.
20: Jak jest taki upał, to staram się jednak nie wychodzić w ogóle z domu.
11: Na wysokie temperatury szczególnie narażone są małe dzieci i osoby starsze.
21: Większość kraju na pomarańczowo to ostrzeżenia pogodowe drugiego stopnia w 3-stopniowej skali przed upałami. W sumie chodzi o 13 województw na biało, czyli bez alertów północna Polska i powiaty na krańcach południowego, dolnego i górnego Śląska oraz na południu Małopolski i Podkarpacia. Na zachodzie termometry już dziś pokażą nawet 35 stopni w cieniu. Ochłody można szukać pod prysznicem, warto pić dużo wody. Najlepiej natomiast nie otwierać okien. Mówi Krzysztof Petelczyc, fizyk z Politechniki Warszawskiej.
22: Jeżeli na zewnątrz jest cieplej niż w środku, to każde otwarcie okna będzie powodować ogrzanie pomieszczenia, a nie jego schłodzenie.
21: W weekend miejscami nawet 40 stopni, podkreślmy, w cieniu.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
21: Służby wyjaśniają wczorajszy incydent w warszawskim metrze. Rano policja zatrzymała mężczyznę, który wszedł do tunelu na Ursynowie. To 22-letni Francuz. Podczas przesłuchania nie chciał współpracować i odmówił składania wyjaśnień. W związku z możliwym zagrożeniem policja przeszukała tunele metra, a także stację wraz z jej zapleczem. Mundurowi sprawdzali przede wszystkim, czy nie podłożono tam materiałów wybuchowych. Dziś mają się odbyć kolejne czynności z zatrzymanym mężczyzną.
0: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
23: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
10: 18 stopni mamy w Sochaczewie, bardzo ciepło, pięknie i wspaniale i w ogóle super, tylko że z każdą minutą i z każdą godziną tych stopni będzie nam przybywać niczym szuflą, by do pieca dorzucać, moi drodzy. 31 stopni to wynik maksymalny dziś, do tego wszystkiego podobne warunki jutro i pełne słońce, a najlepsze czeka nas w weekend. 36 stopni w sobotę i do 39 nawet w niedzielę, do 37 w poniedziałek, a to oznacza, że te temperatury w słońcu mogą być jeszcze wyższe. 29 w połowie przyszłego tygodnia, ale mogą pojawić się i dni deszczowe, więc musimy przetrwać te 4 najbliższe dni, moi drodzy, unikać słońca i naprawdę z odpowiedzialnością podchodzić do tego, jak spędzamy czas na zewnątrz. Musimy się nawadniać i do tego wszystkiego będziemy Was zachęcać. Pamiętajmy, głowa nie jest od tego, żeby się deszcz do środka nie lał. Swoje trzeba też przemyśleć pod kątem właśnie

Kijki morskie, a powiem wam, że znam i takich, którzy w ogóle nie mają nic wspólnego z morzem, a jak się zbliża weekend, to uwielbiają popłynąć. 6 po 7, nie wiem czy mówiłem, powiem jeszcze raz. W każdym razie Urszula na początek, Joe Corey za moment, potem hit dnia i najlepsza muzyka także na słoneczny dzień właśnie w Radiu Sochacze. Startujemy!

0: dnia. Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
1: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
0: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.
2: Jak słyszycie, Elton John to zawsze dobry pomysł. Także kwadrans po siódmej i także jako hit dnia w radiu Sochaczew.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą-pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: 22 minuty minęły od 7, moi drodzy. Za moment powalczymy z upałem w iście afrykańskim stylu. Zerkniemy na saharyjskie rejony, zerkniemy na północ kontynentu, by sprawdzić, jakie tam metody są popularne w związku z wysokimi temperaturami. Inspiracyjnie w Radiu Sochaczew i poradnikowo dzisiaj w związku z tym, że fala upałów zalewa nas i nie będziemy narzekać, że za ciepło, że źle, bo to pamiętajcie, każdy dzień narzekania to jest o kilka godzin albo o dzień dłuższa zima, więc my po prostu będziemy zbierać te wszystkie porady związane z tym, jak przetrwać ciepły albo gorący dzień.
1: Reklama. Centrum Szkoleń Zawodowych w Henrykowie obok Sochaczewa zaprasza na kursy prawa jazdy kategorii C oraz C plus E z jazdami po Płocku. W ofercie jazda ciągnikiem siodłowym w cenie. Prowadzimy również szkolenia okresowe, kwalifikacje wstępne, kursy ADR oraz nalewaki, szkolenia na wózki widłowe oraz HDS-y wraz z uprawnieniami UDT. Badania psychologiczne oraz lekarskie wykonujemy na miejscu. Wykonujemy również badania psychologiczne na broń. Zadzwoń i już dziś 607 206 206, 607 206 206, centrumszkoleń.org.pl.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515 515 352 lub 661 861 201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
6: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

0: 29 minut do godziny 8, moi drodzy, a tutaj Sound of Legend, I'm so excited. Takie hity na doskonały dzień i wspaniałe samopoczucie serwujemy wam, moi drodzy, i to zupełnie za darmo na 94,9. Jak znieść upał? Zbieram wasze porady, informacje z tym związane. 46 860 322 22. Wiemy, że zimne napoje przynoszą ulgę doraźną, tylko chwilową. Warto pamiętać, żeby nie stawiać na napoje z lodem, ale te takie lekko schłodzone, żeby uniknąć szoku termicznego, bólu gardła czy skurczów żołądka. I warto patrzeć na północną Afrykę. Nie wiem, czy wiecie, że Beduini piją gorącą herbatę, aby skutecznie schłodzić organizm w warunkach pustynnych, a picie gorącego napoju zmusza ciało do intensywnego wydzielania potu. To właśnie parowanie potu z powierzchni skóry zapewnia realnie naturalne obniżenie temperatury, działając dużo efektywniej niż picie płynów mocno schłodzonych. Więc jeżeli w pracy możecie się wspólnie pocić, nie przeszkadza wam lekki zaduch, to pamiętajcie, że wspólna herbata może poprawić nie dość, że wasze relacje, to jeszcze pomóc wam znieść upały i podnieść temperaturę ciała. Zawsze chodzi o to, żeby się w sumie pod turbanem nie zagotowało, prawda?
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew.
0: A z racji tego, że mamy teraz biegające hity, czyli za moment Bryan Adams, Run to You, a teraz już Natalia Kukulska w biegu, to przypominamy, że dzisiaj to raczej w stylu Despacito, czyli powolutku, bez pośpiechu, z czymś chłodnym w dłoni. No i pamiętajcie, ostre słońce koło południa może być niebezpieczne, w związku z tym lepiej ogarnąć wszystko przed południem albo później wieczorem, jak się zrobi chłodniej, i dbać o siebie, po prostu zwyczajnie dbać o siebie i swoich bliskich, o najmłodszych, o tych starszych, którzy mogą być sami, może potrzebują chociażby zgrzewki wody. Dbajcie o swoje relacje, a za moment posłuchamy wspólnie, co tam słuchać na sochaczewskich drogach.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest Centrum Elektryczne z Konieczni. Warszawska 2. Oświetlenie, automatyka, przewody z dowozem na budowę.
3: Moi drodzy, jak codziennie praktycznie sytuacja raczej niezmienna. Aut więcej w okolicy ulicy Warszawskiej. Tutaj czekacie na przejazd na światłach. Sporo samochodów na Piłsudskiego 15 sierpnia, ale i 600-lecia czy w Trojanowie. Jeśli chodzi o obwodnicę, jest ona w pełni przejezdna. Drogi wylotowe także przejezdne. 50-ką ruszacie w kierunku A2 i tutaj też zaskoczenia nie ma. A2 jest przejezdna zarówno w kierunku Łodzi, jak i w kierunku Warszawy. Ciasno na odcinkach między Sochaczewem a Stolicą. Na 92 przez Ożarów Mazowiecki, Ołtarzew i Błonie pojedziecie troszeczkę wolniej. Tutaj ten skręt, prawoskręt w Ołtarzewie przykorkowany, natomiast delikatne spowolnienie jest na wysokości właśnie Błonia, jeżeli wybieracie A2. Jeśli chodzi o 580, to tutaj praktycznie żadnych utrudnień nie ma. Łowickie rejony północne, wyszogrodzkie rejony, te drogi wszystkie też są przejezdne, więc spokojnych podróży życzy Wam Radio Sochaczew.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest Centrum Elektryczne z Konieczni. Warszawska 2. Oświetlenie, automatyka, przewody z dowozem na budowę.
4: Radio Sochaczew.
5: Autopromocja.
6: Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14.25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą, i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
7: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88. A koło Campinosu.
8: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew Olimpijska 10.
9: Sponsorem programu jest Invest Put DA. Kostka brukowa, ogrodzenia oraz wykonawstwo. Janów 82 przy Rondzie Wróżkach.
5: Autopromocja.
10: Reklama.
11: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
12: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
14: Radio Sochaczew na dzień dobry.
9: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
15: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
16: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
10: Reklama.

0: do godziny 8. Tak jest. Florida Sia za nami, kombi przed nami, kochać cię za późno. Dancing in the Moonlight, może jeszcze zdążymy z tym hitem, moi drodzy. Ruchy trenerskie w powiecie sochaczewskim. Zmiany w Orkanie, zmiany w Promyku. W Promyku nowy trener, o tym wszystkim opowiem wam po godzinie 8, a teraz odliczamy do wiadomości właśnie.
1: Radio Sochacze. Jeszcze więcej muzyki.
2: Jeszcze więcej muzyki.
1: 94,9 FM.
0: Chociaż w sumie już teraz mogę wam powiedzieć, Promyk Nowa Sucha ma nowego trenera. A kogo? A to powiem po godzinie 9, 8 właściwie, po 8, tak. Tak długo, do 9 nie będę kazał wam czekać. Więc o piłkarskich zmianach na pewno usłyszycie u nas w Radiu Sochacze właśnie.

0: Reklama.
1: Z połem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Polędwiczki wieprzowe 21,59 za kilogram. Karkówka wieprzowa 20,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 27 czerwca lub do wyczerpania zapasów.
2: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać!
3: Zespołem PSS w Sochaczewie ogłasza przetarg pisemny ofertowy nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym, położonej w Sochaczewie przy ulicy Chodakowskiej 23. Powierzchnia całej nieruchomości 431 m kwadratowych, powierzchnia zabudowy 159 m kwadratowych. Cena wywoławcza 649 tysięcy zł brutto. Oferty należy składać do 21 lipca do 14 w siedzibie spółdzielni Sochaczew, ulica Narutowicza 6/8, sekretariat, pierwsze piętro. Szczegóły przetargu na sochaczew.spolem.org.pl w zakładce aktualności.
4: Radio Sochaczew na dzień dobry.
5: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU, Czerwonka Parcel 93, mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Uśmiechu o poranku życzy sponsor, betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
8: Czas na wiadomości w Radiu Sochaczew na zegarze 8.
9: Gminne boisko sportowe w Wólce Smolanej zniszczone. Jest to oświadczenie wójta. Od tej przykrej informacji zaczynamy. Najbliższą sobotę kolejny bieg cichociemnych. Trasa nad Bzurą już wytyczona. W tym serwisie mamy też ostrzeżenie IMGW. Przed nami fala upałów. W weekend szykuje się pogoda tropikalna. Monika Figut, zapraszam na wiadomości lokalne. Zaczynamy od przykrej informacji. Boisko sportowe w Wólce Smolanej na terenie gminy Brochów zostało zniszczone. Jak donosi wójt Piotr Szymański, nieznani sprawcy dosłownie rozjechali i zryli znaczną część murawy. W specjalnym oświadczeniu włodarz informuje o zgłoszeniu sprawy odpowiednim służbom. Apeluje też do mieszkańców, by reagowali na wszelkie takie sytuacje. Zniszczona płyta boiska oznacza nie tylko straty materialne, ale też ograniczenie dostępu do obiektu, na czym ucierpią zwłaszcza dzieci i młodzież.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
9: Najbliższą sobotę kolejny bieg cichociemnych w Sochaczewie. Trasa z przeszkodami nad Bzurą została już wytyczona. To wydarzenie to prawdziwa okazja do zmierzenia się z własnymi możliwościami i słabościami. Sprostanie przygotowanym przez organizatorów wyzwaniom przynosi jednak ogromną satysfakcję. Co ważne, od jakiegoś czasu w zawodach mogą wziąć udział dzieci.
10: Bieg dedykowany jest właśnie kategorii 8, 10, 11, 12. Zaczyna on się o godzinie 9, a dla nas starszaków o 9.30. Ci, którzy mają powyżej 15 roku życia, już biegną na dystans 5 kilometrów. Ja się chyba najlepiej bawię właśnie przy tych żuczkach małych, no bo 8-latek nieraz musi być, jak jest niezbyt dużego wzrostu, to musi być pod kuratelą rodzica, no bo jak wpadnie w to błoto nasze nadbzurzańskie, no to i zdarzały się przypadki skutecznego utknięcia.
9: Mówił organizator wydarzenia Sławomir Cypel z Dragon Fight Club. Jeśli chodzi o dzieci, jest też nowa, dobra informacja.
10: Te dzieci, które się zgłosiły w tych biegach, są z Sochaczewa, mają ogromną przyjemność uczestniczenia za darmo dzięki dofinansowaniu pana Daniela Kamila Janiaka. Notabene będąc przy tej osobie, chciałem bardzo uprzejmie podziękować za patronat honorowy, który burmistrz miasta Sochaczewa objął nasze zawody. Ponadto mamy też patronat pana posła na Sejm Macieja Małeckiego, który wspiera nas od samego początku, oraz marszałka województwa mazowieckiego pana Adama Struzika.
9: IMGW ostrzega przed kilkudniową falą upałów. Według synoptyków aż do wtorku temperatura w naszym powiecie przekraczać będzie 30 stopni Celsjusza. W niedzielę w cieniu ma wynosić aż 39 stopni. I to wszystko w pełnym słońcu, prawie bez chmur i bez deszczu. To warunki iście afrykańskie. Jak sobie z nimi radzić? Zapytaliśmy mieszkańców.
11: Lody, zimne napoje,
12: mrożona kawa.
11: Nie ruszać się.
13: Myślę, że jak każdy próbuje je przetrwać. Po prostu nie wychodzimy z domu do wieczora, bo z dwójką dzieci to byłoby nieodpowiedzialne.
14: Woda, ciepła i spacer.
12: nawadnianie i cień.
14: Jakieś chłodne napoje?
12: Woda, głównie woda.
14: A wyjeżdża może pani nad wodę, na wakacje gdzieś?
15: Zdecydowanie tak, nad wodę.
16: No już byłam i jadę teraz do Włoch.
17: Jak jest taki upał, to staram się jednak nie wychodzić w ogóle z domu.
9: Na wysokie temperatury szczególnie narażane są małe dzieci i osoby starsze.
18: Dziś dwie sesje Rady Miasta Warszawy, absolutoryjna i nadzwyczajna. No, obydwu radni wysłuchają informacji prezydenta Warszawy na temat sytuacji w Szpitalu Południowym. Wczoraj o szpital pytany w prokuraturze był natomiast były ordynator Emil Jędrzejewski. Chodziło o sprawę osób, które miały ucierpieć przez niewłaściwe zarządzanie SOR-em w placówce, o czym wcześniej doktor miał mówić w wywiadzie w Kanale Zero. Teraz odmówił odpowiedzi, zasłaniając się brakiem obrońcy. Podał jedynie dane dwojga pacjentów, co do których śmierci ma poważne wątpliwości.
19: Wydźwięk medialny wskazywać może, że mamy do czynienia z jedną z poważniejszych spraw dotyczących polskiej służby zdrowia od czasu łódzkich chłopców z Chór. Natomiast nic na dzień dzisiejszy procesowo na to nie wskazuje.
18: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. Doktor Jędrzejewski w wywiadzie bezpośrednią odpowiedzialnością za śmierć pacjentów na SOR-ze Szpitala Południowego obarczył kierownika oddziału Dawida Kacprzyka. Przesłuchanie Jędrzejewskiego prokuratura przełożyła na poniedziałek do czasu pojawienia się jego obrońcy. Z kolei Dawid Kacprzyk zapowiedział już skierowanie sprawy do sądu. Medyk oświadczył, że doktor Emil Jędrzejewski rozpowszechnił nieprawdziwe informacje na jego temat.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
18: Dziś na stacjach tańsza benzyna, olej napędowy bez zmian. Mowa o cenach maksymalnych opublikowanych przez ministra energii. Benzyna 95 nie może kosztować więcej niż 5 zł 96 groszy za litr. To spadek o 1 grosz w porównaniu do wczoraj. O grosz tańsza też 98, 6,67. Koszt litru oleju napędowego to z kolei maksymalnie 6 zł i 11 groszy.
20: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
21: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
20: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: Już mamy 24 stopnie w Sochaczewie, więc cieplutko i robi nam się cieplej z każdą minutą i z każdą godziną. Maksymalny wynik dziś to około 31 stopni, więc bierzcie to pod uwagę planując aktywności. Jeżeli jest coś pilnego do załatwienia, starajmy się to zrobić rano, ewentualnie gdzieś tam później popołudniem, a jak nie, to przełożyć na inny dzień. Podobne warunki jutro, jeszcze cieplej w sobotę i niedzielę, nawet do 39 stopni. Także gorący będzie początek przyszłego tygodnia.
20: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
21: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusowska.

0: basenu naszego pływalni miejskiej Orka, w której także możemy się nieco schłodzić. Szczegóły za moment.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.

14 minut po 8. Błagam cię o więcej, jakbym siebie słyszał, gdy żona mi dawkuje śniadanie po tym, jak się zważy, moi drodzy. Ale nie o takich rzeczach będziemy rozmawiać, o rzeczach przyjemnych. Będziemy mówić, jak pikniki rodzinne kibiców Legii Warszawa, ten drugi już w naszym mieście organizowany będzie niedługo. Kiedy? Szczegóły za momencik opowiedzą sami współorganizatorzy.

0: 20 minut minęło od godziny 8, moi drodzy. Szybka sprawa. Daniel Basiński już teraz w Radiu Sochaczew opowie o pikniku rodzinnym organizowanym właśnie przez sochaczewskich legionistów. Ważne wsparcie także Urzędu Miasta, jeżeli chodzi o tę imprezę.
1: Jako grupa sochaczewskich legionistów chcielibyśmy zaprosić całe rodziny na piknik rodzinny kibiców Legii Warszawa, który odbędzie się 28 czerwca 2026 roku na stadionie Mosir w Sochaczewie przy ulicy Warszawskiej. Piknik zaczyna się o godzinie 11, będzie się kończył o godzinie 15. Z atrakcji to będziemy mieli dmuchańce, watę cukrową, gry i zabawy, animacje i oczywiście wiele więcej konkursów i różnych gier. A co do misia, jak najbardziej jest już przyklepane, że miś pojawi się tego dnia razem z nami na stadionie przy ulicy Warszawskiej. I mało tego, w tym roku dodatkowo będzie jeszcze jeden miś, Legio Miś. To jest miś taki kibiców Legii. Może też dlatego, że to będzie już nasz drugi piknik, bo w tamtym roku też się odbył. Z tego miejsca też chciałbym bardzo serdecznie podziękować burmistrzowi miasta Sochaczew Danielowi Janiakowi, który podjął się tego i piknik jest pod honorowym patronatem burmistrza naszego miasta oraz Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji za możliwość skorzystania z obiektów przy ulicy Warszawskiej.
2: Radio Sochaczew. Autopromocja. Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Pobaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
3: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
4: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
5: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Nowo otwarty salon quadów i crossów Motobuzia w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 zaprasza. Sprzedaż i autoryzowany serwis quadów marki CF Moto, Goes i Beretta oraz crossów Beretta. W ofercie także szeroki wybór części i akcesoriów oraz kaski, gogle i rękawice. Quady i crossy w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 czekają właśnie na Ciebie.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730-531-531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
9: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
10: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
2: Radio Sochaczew na dzień dobry.
5: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Kożuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
2: Reklama.

Powiem wam, że są artyści, którzy mają pełne ręce roboty i do takich artystów na pewno należy Skolim. Ja wiem, że są tacy, którzy mogą być oburzeni, że używam słowa artysta, ale fakty są niezaprzeczalne. Skolim jest artystą, bawi tłumy, dostosował repertuar do odbiorców, sprawia, że tysiące fanów podążają na koncerty. Przekaz jest łatwy i przyjemny, taki ma być. Ma ta muzyka wywoływać uśmiech na twarzy i dziesiątki wywiadów na ten temat. Dziesiątek wywiadów udzielił Skolim na ten temat. I dlatego myślę, że skala robi wrażenie. Druga rzecz, Skolim udostępnił swój plan koncertowy na czerwiec, lipiec i sierpień i tych wydarzeń są po prostu dziesiątki. Wśród nich dni takie jak na przykład 28 dzień sierpnia, Białystok, Legnickie Pole, Onyx, Tarnowskie Góry, po 3-4 koncerty w ciągu jednego dnia, ale w planie to cieszy jest także 23 sierpnia Sochaczew, więc trzymajmy mocno kciuki, by bezpiecznie doleciał, wylądował, zagrał, wyśpiewał i zrobił show. Także jeżeli chcecie znaleźć informacje na temat koncertów Skolima, to jest tego mnóstwo w necie, na profilu artysty, a wśród tych punktów jest i Sochaczew i to bardzo, bardzo cieszy. A cóż to za impreza, to pewnie wiecie. Jak nie, to warto sprawdzić, ale jeszcze wam o tym przypomnę.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest Centrum Elektryczne z Konieczni. Warszawska 2. Oświetlenie, automatyka, przewody z dowozem na budowę.
3: Powiem wam, że jakichś sensacji drogowych nie ma. Wiadomo, Aleją 600-lecia, ulicą Warszawską pojedziecie wolniej, ciasto na światłach. W pozostałych miejscach raczej ruch odbywa się płynnie, wielkich utrudnień brak, wylotówki drożne, obwodnica tak samo. Więc między stolicą a Sochaczewem na tym odcinku 92 i 580 może troszeczkę więcej samochodów. Przez większe miasta pojedziecie wolniej, ale jeśli chodzi o proste odcinki, to ten dojazd jest bardzo dobry. A dwójka niezakorkowana między Łodzią a Warszawą, do tego wszystkiego wylotów do Łowicza, czy Wyszogrodu, czy też w kierunku Sannik, te drogi są przejezdne. I niech tak zostanie jak najdłużej, a ja wam życzę spokojnych podróży.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest Centrum Elektryczne z Konieczni. Warszawska 2. Oświetlenie, automatyka, przewody z dowozem na budowę.
4: Radio Sokaczew. Autopromocja. Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Poznaj Kia EV2. Twój pierwszy krok w kierunku elektromobilności. Kompaktowa z zewnątrz, wszechstronna w środku. Zaskoczy Cię przestrzenią i pojemnym bagażnikiem. Idealna do miasta, gotowa na dalsze podróże. Z baterią o pojemności 61 kWh oferuje do 453 km zasięgu. Kia EV2. Więcej na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Przygotuj się na niezapomnianą podróż do Krainy Ogrodowych Cudów. Rozpocznij już dziś swoją przygodę z hurtownią Krusz Garden. Solidnie podsypujemy nowościami. Nasiona, ziemia ogrodowa, kora, nawozy, narzędzia ogrodnicze, roboty koszące. Hurtownia Krusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
9: Bielsko-Biała, polska stolica kultury. Zbigniew Preissner i wyjątkowy koncert My Life, Preissner's Music. 27 czerwca o godzinie 19:00, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Niezwykłe emocje i poruszające kompozycje jednego z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej na świecie. Na koncert Zbigniewa Preissnera zapraszają Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej oraz Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej. Bilety dostępne na stronie biletserwis.pl. 27 czerwca, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej.
10: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
11: Co się zmieniło?
10: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
12: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
4: Radio Sochaczew na dzień dobry.
13: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
14: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
15: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
4: Reklama.

0: I'm Not Rich, czyli oczywiście z Siagi w Radiu Sochacze. W 7 minut do godziny 9, moi drodzy, są takie miejsca, które chłodzą przyjemnie i są bezpieczne. Takim miejscem jest wodny plac zabaw na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie. I to jest fantastyczna strefa, w której najmłodsi mieszkańcy mogą chazać, pluskać się na bezpiecznym, miękkim podłożu. Tam jest taki wielki przycisk, który uruchamia całą zabawę. I między godziną 10 a 20 od maja do sierpnia możecie korzystać właśnie z tych fantastycznych atrakcji, a wejście jest bezpłatne. Tak tylko przypominam, jeśli szukacie miejsc, które pomagają w walce z wysokimi temperaturami, to myślę, że to miejsce będzie bardzo chętnie wybierane przez młodszych i starszych, a my już odliczamy do wiadomości, te punktualnie o 9.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: Reklama.
1: Zespołem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Ser Gouda Hajnówka 18,99 za kilogram. Mleko łaciate 2%, 1 litr 3,59 za sztukę. Ser topiony Plastry 130 gramów Lactima 4,19 za sztukę. Jogurt Skyr 150 gramów Piątnica 3,29 za sztukę. Promocja obowiązuje do 29 czerwca lub do wyczerpania zapasów.
2: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
3: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
4: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi. Podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Funduszy Europejskich.
0: Radio Sochaczew na dzień dobry.
5: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
8: A punktualnie o godzinie 9 zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
9: Koncepcja zagospodarowania terenów nad zalewem w Boryszewie gotowa. Miejsce czeka prawdziwa metamorfoza, w planach nawet basen. Szczegóły już za chwilę. 5 rodzinnych ogrodów działkowych z Sochaczewa z dofinansowaniem marszałka. W tym serwisie mamy też zaproszenie na wakacyjne warsztaty z SCK. Monika Figut, czas na wiadomości lokalne. Na zlecenie starostwa powiatowego powstała koncepcja zagospodarowania terenów nad zalewem w Boryszewie. Przedstawiono ją na ostatniej sesji Rady Powiatu. Koncepcja zakłada nie tylko stworzenie przestrzeni do odpoczynku nad samym zbiornikiem wodnym. Jej najważniejszym założeniem jest częściowa odbudowa i przebudowa budynku sąsiedniej cegielni, który stanie się ośrodkiem życia kulturalnego i integracyjnego.
10: W głównej nawie powstanie wielofunkcyjna przestrzeń umożliwiająca organizację koncertów, wystaw, targów. Przewidziano częściowe zadaszenie nawy głównej, które pozwoli na organizację wydarzeń niezależnie od warunków atmosferycznych. Przewidziano również zaplecze gastronomiczne, techniczne, sanitarne. Charakterystyczne kominy cegielni pozostaną symbolem miejsca. W bezpośrednim sąsiedztwie cegielni powstanie scena oraz ogólnodostępne place zewnętrzne, przeznaczone do organizacji wydarzeń plenerowych, spotkań i integracji mieszkańców. Układ kilku placów umożliwi jednoczesne prowadzenie aktywności i wydarzeń.
9: Mówiła naczelnik Wydziału Mienia Anna Skóra. Jak dodała starosta Jolanta Gonta, problemem pozostaje możliwość kąpieli w zalewie, który jako stosunkowo niewielki zbiornik wody stojącej do tego się nie nadaje. Chodzi oczywiście o jakość wody i bezpieczeństwo kąpiących.
11: Mieliśmy taki zamiar pierwotnie, żeby był zasilany z rzeki Bzury i odprowadzana woda do rzeki Pisi. Oczywiście byłoby to bardzo kosztowne, wymagałoby to dużych nakładów, ale zwiększyłoby nakłady jeszcze to, że różnica poziomów jest taka, że zalew jest wyżej.
9: Z tych powodów w koncepcji zaproponowano budowę odkrytego basenu kąpielowego.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
9: 5 rodzinnych ogrodów działkowych z terenu Sochaczewa skorzysta z pieniędzy pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego, a także z budżetu miasta. Dotacja została przyznana w ramach programu Mazowszy dla działkowców. Dzięki niej nasi mieszkańcy będą mogli utwardzić alejki swoich ogrodów czy wyremontować infrastrukturę.
12: To też bardzo, bardzo dobra wiadomość, ponieważ w zeszłym roku nie było takiej sytuacji, a w tym roku udało się pozyskać kwotę 50 tysięcy złotych z Urzędu Marszałkowskiego dla 5 rodzinnych ogródków działkowych. Taką samą kwotę przeznaczy również jako wsparcie naszych działkowców z Sochaczewa, miasto Sochaczew, więc 100 tysięcy złotych łącznie na bazie działań 2 samorządów miasta Sochaczew i Urzędu Marszałkowskiego trafi do naszych działkowców. I też za to wsparcie serdecznie dziękuję całemu zarządowi na czele z panem marszałkiem Adamem Struzikiem.
9: Mówił burmistrz Sochaczewa Daniel Janiak. Urząd Miasta oraz Sochaczewskie Centrum Kultury zapraszają najmłodszych mieszkańców na wakacyjne warsztaty artystyczne pod hasłem Dookoła Świata. To 5 dni pełnych kreatywnej zabawy, podróży przez różne kultury i ekologicznych inspiracji. Pierwszy turnus odbędzie się od 29 czerwca do 3 lipca w SCK w Borszewie, a drugi od 6 do 10 lipca w SCK w Chodakowie. Zapisy trwają.
13: Pracodawca może skrócić nam w upały dzień pracy, przypomina Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Już decydują się na to m.in. niektóre urzędy, jak Starostwo Powiatowe w Puławach czy w gminie Czarna w powiecie dębickim. Już zapowiedziały, że dziś czy jutro będą czynne krócej. Specjalne ostrzeżenia przed upałami zamieściło też w mediach społecznościowych Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.
14: Pij dużo niegazowanej wody, unikaj słodzonych napojów i energetyków. Sprzyjają odwodnieniu. Unikaj wysiłku fizycznego. W ciągu dnia pozostań w chłodnym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
13: Alerty drugiego stopnia przed upałami zaczną obowiązywać w większości krajów południe. Dziś miejscami 34 stopnie, w sobotę i niedzielę nawet ponad 40 i to w cieniu.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
13: Jeszcze jedno badanie, którego wyniki raczej nie zaskakują. Najlepszym ślubnym prezentem jest gotówka. Tak uważa 3/4 ankietowanych. Autorzy polskiego badania zwrócili uwagę, że tradycyjne prezenty rzeczowe, na przykład sprzęt domowy, odchodzą w zapomnienie. Eksperci przekonują, że respondenci rozróżniają stopień bliskości między weselnymi gośćmi a młodą parą. W przypadku najbliższej rodziny największy odsetek badanych uznał, że dołączenie do koperty z pieniędzmi upominku jest właściwym gestem. Drobny upominek pełni bowiem funkcję symboliczną, pokazuje zaangażowanie, podkreśla wyjątkowość relacji i sprawia, że prezent nabiera bardziej osobistego charakteru.
15: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
16: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
15: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: No to co w kwestii pogody? Czy możemy liczyć na spadki temperatury? No zdecydowanie nie. Ciepło i będzie jeszcze cieplej, moi drodzy, więc trzeba na siebie uważać i unikać ostrego słońca. Do tego pić dużo wody, regularnie w równych odstępach. Wtedy będzie nam łatwiej znosić te wysokie temperatury, aczkolwiek tych sposobów jeszcze przedstawię kilka w tej godzinie. Natomiast 25 stopni mamy w tym momencie w Sochaczewie, maksymalnie dzisiaj to 31 kresek na plusie. Podobnie będzie jutro, jeszcze cieplej w sobotę, do 36 stopni, a w niedzielę prawie 4 dychy na termometrze. Podobnie będzie w poniedziałek, więc ta temperatura odczuwalna. może być naprawdę, naprawdę wysoka. Od połowy przyszłego tygodnia dopiero niższe temperatury w granicach 25 stopni i możliwe przelotne opady deszczu.
15: Sponsorem pogody była firma Wega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
16: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
15: Pogodnego dnia życzy

0: No moi drodzy, jeżeli jesteście uważnymi słuchaczami Radia Sochaczew, to doskonale wiecie, że w magazynie sportowym mieliśmy trenerów Macieja Brażuka i Tomasza Malesę z Orlen Orkana Sochaczew, autorów kolejnego 6. z rzędu medalu, tym razem brązowego. Ale to nie jedyne dobre informacje płynące właśnie z magazynu sportowego, ponieważ trener Maciej Brażuk zdradził jeszcze szczegóły związane z karierą, kolejnym krokiem kariery Marcela Marczewskiego, naszego młodego zawodnika, który rewelacyjnie spisywał się w tym sezonie w seniorskiej ekipie Orkana.
1: Przekonujemy się kolejny raz, że mamy bardzo dobre szkolenie w Sochaczewie, od najmłodszych grup młodzieżowych, później poprzez akademię. Koleją rzeczy ci zawodnicy docierają do drużyny seniorów, tutaj prezentują się bardzo dobrze, a jakby ich celem wiadomo, że jest zrobienie kariery międzynarodowej i granie na najwyższym poziomie w barwach reprezentacji Polski. I to jest jakby cel każdego sportowca. W tej chwili no, udało się doprowadzić do tego, że Marcel Marczewski podpisał zawodowy kontrakt na najbliższe 2 lata z drużyną Aurillac. To jest francuska drużyna z poziomu Pro D2. Miejscowość położona między Albi a Clermont-Ferrand, także bardzo dobra drużyna z bardzo mocną szkołą. Zresztą miejscowość położona w górach, zimno. Trzeba mieć charakter, żeby w tej ekipie grać. Dlatego cieszymy się, gratulujemy Marcelowi. Liczymy na jakby jego bardzo dobre występy i rozwój w Akademii Francuskiej. Jest to poziom zawodowy, także będzie musiał ciężko pracować.
0: Radio Sochaczew. Rewelacja, trzymamy kciuki za Marcela oczywiście, a teraz już Bledka w Radiu Sochaczew, a po godzinie 9:20 rozmowa z gościem dnia.

0: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
1: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
2: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
3: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
6: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy.
5: Gotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
6: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi.
5: 918 178.
6: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
7: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
8: Niepubliczne przedszkole oraz żłobek Świat Malucha zapraszają do wspólnej zabawy. Zapewniamy kreatywne zajęcia, niskie, czesne, kameralną atmosferę, naukę języków obcych oraz wykwalifikowaną opiekę. Wszystkie zajęcia dodatkowe w cenie czesnego. Świat Malucha, Sochaczew, ulica Staszica 52 i Traugutta 42. Telefon 602 634 137. Światmalucha.net.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
11: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
13: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
14: Kia. Movement that inspires.

0: Sochaczew na dzień dobry.
1: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
2: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
3: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
4: Gośćmi w studiu Radia Sochaczew są wójt gminy Kampinos Piotr Grzelak. Dzień dobry.
5: Dzień dobry Państwu.
4: Oraz przewodnicząca Rady Gminy Kampinos Agnieszka Bożajewska. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
4: Spotykamy się, będziemy rozmawiać o tych najbardziej aktualnych informacjach właśnie z terenu gminy Kampinos. No i zaczynamy od informacji najbardziej aktualnej, czyli od sesji absolutoryjnej, od sesji, na której również wotum zaufania nad takimi uchwałami głosowali radni. No i to dobra wiadomość.
5: W życiu samorządowca to taka jedna z ważniejszych rzeczy, można powiedzieć. To jest uzyskanie wotum zaufania oraz absolutorium za wykonanie budżetu za 2025 rok. To dla mnie i całego samorządu bardzo istotny sygnał, że działania podejmowane na rzecz mieszkańców spotykają się z pozytywną oceną. Raport o stanie gminy oraz realizacja budżetu pokazały, że konsekwentnie realizujemy przyjęte cele, skutecznie pozyskujemy środki zewnętrzne i prowadzimy inwestycje, które poprawiają jakość życia mieszkańców.
4: Sesja absolutoryjna, wotum zaufania, to powiedzmy jeszcze krótko, jak właśnie przebiegła ta sesja ostatnio.
6: Wójt uzyskał jednogłośnie zarówno wotum zaufania, jak i absolutorium. Poparcie przede wszystkim to dowód na to, że budżet za poprzedni rok wykonaliśmy z pełną dyscypliną finansową. Choć pierwotnie planowany był deficyt, dzięki twardej dyscyplinie zamknęliśmy rok 2025 nadwyżką budżetową w kwocie aż ponad 464 tysięcy. Nasza gmina nie posiada żadnych zobowiązań ani długów. W tym miejscu chciałabym skorzystać z okazji w imieniu całej Rady Gminy. Składam jeszcze raz, gratuluję i chciałabym podziękować panu wójtowi i całemu zespołowi Urzędu Gminy Kampinos. Chcę również podziękować wszystkim radnym Gminy Kampinos, w tym moim zastępcom, wiceprzewodniczącym Rady, Oli Urbańskiej i Grzegorzowi Perkowskiemu. Przede wszystkim za ich merytoryczną postawę, za ich zaangażowanie i codzienną pracę. Jednogłośne absolutorium to jest nasz wspólny sukces. Dowód na to, że potrafimy ponad podziałami pracować wspólnie dla dobra mieszkańców naszej gminy. I również dziękuję tutaj samym mieszkańcom za ich codzienne wsparcie, no i zaufanie. Mhm.
4: Pani przewodnicząca dzisiaj debiutuje tutaj u nas w Radiu Sochaczew. To zapytam, jak się przewodniczy takiej radzie, no i jak się układają te relacje pomiędzy radnymi a wójtem?
6: Tak, jest to mój debiut, tak jak pan tutaj wspomniał. Bardzo się cieszę, że mogę z państwem tutaj być. Mogę powiedzieć, że po 2 latach pełnienia funkcji przewodniczącej Rady Gminy Kampinos. Powiem, że był to czas intensywnej pracy organizacyjnej, współpracy z radnymi, wójtem, pracownikami urzędu. Moim zadaniem było przede wszystkim sprawne organizowanie pracy Rady, prowadzenie sesji, dbanie przede wszystkim o to, aby były przestrzegane procedury podczas podejmowania uchwał, żeby wszystko przebiegało zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jeśli chodzi o relacje wśród radnych, to uważam, że są bardzo poprawne. Jako radni reprezentujemy interesy mieszkańców całej gminy, ale też konkretnych sołectw i zabiegamy o potrzeby naszych mieszkańców z danych okręgów. Dyskusje bywają różne, natomiast udaje nam się współpracować w taki sposób, aby dojść do porozumienia. Jednak przy budżecie wiejskiej gminy musimy bardzo ostrożnie i mądrze ważyć każdą decyzję materialną, majątkową.
4: I przechodzimy teraz do tego, co aktualnie w gminie Kampinos się dzieje i tego, co się będzie dziać w najbliższej przyszłości, a przed wami m.in. organizacja letnich półkolonii.
6: Tak, dokładnie. Organizujemy letnie półkolonie dla dzieci. Już od 15 czerwca rozpoczęły się zapisy na kolejną edycję półkolonii organizowanych przez gminę Kampinos oraz nasz zespół szkolno-przedszkolny w Kampinosie. Przygotowaliśmy tutaj bogaty program obejmujący zajęcia teatralne, warsztaty kreatywne, różne wycieczki edukacyjne, również wizyty w gospodarstwach agroturystycznych, wyjazd do parku w Julinku, spotkania ze strażakami, zajęcia przyrodnicze w Puszczy Kampinoskiej. Chcemy, aby nasze dzieciaki mogły aktywnie, bezpiecznie i ciekawie spędzić wakacje, rozwijając przy tym oczywiście swoje zainteresowania i jednocześnie poznając walory naszego regionu, tak?
4: To na pewno o tych półkoloniach będziemy mówić i na nie zapraszać. Panie wójcie, przechodzimy do kolejnych tematów aktualnych, tematów związanych z tym, co się dzieje na terenie gminy. I tutaj wiem, że cały czas zarówno staracie się pozyskiwać dotacje, jak i realizujecie różnego rodzaju programy.
5: Panie redaktorze, zanim przejdziemy do tego tematu, właśnie jeszcze wspomnę, że jest możliwość zapisywania się. Są jeszcze ostatnie miejsca na półkolonie i zachęcamy wszystkich chętnych, a widać, że warto do zapisywania, do kontaktu ze szkołą i tam zapisania się na te zajęcia zorganizowane wspólnie przez szkołę i gminę. Natomiast tak, działania też związane z ochroną środowiska i poprawą efektywności energetycznej są realizowane na terenie naszej gminy. Z ogromną satysfakcją chciałem poinformować, że gmina Kampinos pozyskała 191 800 zł dofinansowania w ramach programu Mazowsze dla klimatu 2026. Środki te zostaną przeznaczone na realizację zadania pod nazwą oświetlenie energooszczędne na terenie gminy Kampinos. Nasz projekt uzyskał bardzo wysoką ocenę i znalazł się wśród najlepiej ocenionych przedsięwzięć w tegorocznym naborze. Dzięki temu poprawimy bezpieczeństwo mieszkańców, ograniczymy zużycie energii oraz zmniejszymy koszty funkcjonowania infrastruktury oświetleniowej. To cieszy, wiemy, że tego typu inwestycji mieszkańcy oczekują.
4: Powiedział pan wójt o bezpieczeństwie, o tym bezpieczeństwie też musimy tutaj powiedzieć, bezpieczeństwie na drodze, bo nowe przepisy pojawiły się i w tym roku już obowiązują. Przypomnijmy także wszystkim tym, których dotyczą te przepisy.
5: Bezpieczeństwo jest jednym z priorytetów oczywiście również, dlatego przypominamy o nowych przepisach dotyczących obowiązku noszenia kasków przez osoby poniżej 16 roku życia podczas jazdy rowerem, hulajnogą elektryczną i innymi urządzeniami transportu osobistego. Zachęcam wszystkich rodziców i opiekunów do zwracania uwagi na przestrzeganie tych zasad. To niewielki element wyposażenia, który może uratować zdrowie, a nawet życie młodych użytkowników dróg.
4: Rozmawiamy o tym, co dzieje się w gminie Kampinos. No i a propos tego, co dzieje się, to różnego rodzaju wydarzenia. Miały miejsce, mają miejsce i będą miały miejsce. Może zaczniemy od krótkiego podsumowania tego, co ostatnio się wydarzyło.
5: W ostatnim czasie odbyły się również wydarzenia kulturalne, które doskonale pokazują, jak silne są lokalne tradycje i jak wielu mieszkańców angażuje się w ich pielęgnowanie. 17. Powiatowy Przegląd Twórczości Ludowej oraz 19. Szukanie Kwiatu Paproci w chacie Kampinoskiej zgromadziło licznych wystawców, twórców ludowych, artystów oraz mieszkańców. Było to wyjątkowe spotkanie pełne muzyki, rękodzieła, regionalnych smaków i rodzinnej atmosfery. Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim organizatorom Stowarzyszenie Towarzystwo Kampinoskie. Oni, nawiasem mówiąc, 30-lecie obchodzili i to też pokazuje, jak silne są więzi społeczne w naszej gminie. Uczestnikom oraz partnerom wydarzenia. I też koło gospodyń wiejskich Rzeźkie Babki w Strzyżewie swoją akcją społeczną ubogaciło też to wydarzenie. Dzięki takim inicjatywom budujemy lokalną tożsamość i pokazujemy nasze dziedzictwo kolejnym pokoleniom.
6: Nie sposób tutaj w tym momencie nie wspomnieć o działaniach naszych strażaków również. Między innymi odbył się strażacki Dzień Dziecka w Strzyżewie. Było to wydarzenie przygotowane z ogromnym zaangażowaniem przez druhów ochotników oraz lokalne środowiska społeczne. Dzieci mogły korzystać z wielu atrakcji, poznawać sprzęt ratowniczy, aktywnie spędzić czas. Takie inicjatywy nie tylko integrują mieszkańców, ale również promują bezpieczeństwo i działalność ochotniczych straży pożarnych.
5: I przed nami kolejne integrujące wydarzenie. Już 27 czerwca odbędzie się Dzień Dziecka na rozpoczęcie wakacyjnej przygody, organizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich oraz Ochotniczą Straż Pożarną w Szczytnie. Organizatorzy przygotowali liczne warsztaty, gry, konkursy i atrakcje dla najmłodszych. Serdecznie zapraszamy w imieniu organizatorów wszystkich mieszkańców do udziału w tym wydarzeniu. Korzystając z okazji, chciałbym podziękować wszystkim mieszkańcom za aktywność, zaangażowanie społeczne i współpracę. Dziękuję radnym, sołtysom, pracownikom urzędu, jednostkom organizacyjnym, organizacjom pozarządowym, kołom gospodyń wiejskich, strażakom, ochotnikom oraz wszystkim osobom, które każdego dnia przyczyniają się do rozwoju naszej gminy.
4: Zostając w temacie wydarzeń, które przed nami, to bardzo ważne wydarzenie dla mieszkańców gminy Campinos, a więc otwarcie ośrodka zdrowia w nowym miejscu, zupełnie nowy budynek. Kiedy to nastąpi?
5: Szczególnie cieszy nas zbliżające się otwarcie nowego ośrodka zdrowia, które nastąpi 1 lipca 2026 roku. To inwestycja długo oczekiwana przez mieszkańców. Dostęp do podstawowej, dobrej opieki zdrowotnej blisko miejsca zamieszkania ma ogromne znaczenie, zwłaszcza dla seniorów, rodzin z dziećmi oraz osób mających utrudniony dostęp do placówek medycznych poza terenem naszej gminy. Wierzę, że nowy ośrodek będzie ważnym elementem poprawy komfortu życia mieszkańców.
6: Tak jak pan wójt powiedział, przenosimy się do całkowicie nowo wybudowanego, nowoczesnego budynku, które spełnia najwyższe standardy opieki medycznej. Jest to taki duży krok dla naszej gminy. Pacjenci zyskają komfortowe warunki, nowoczesne gabinety, no i głównie lepszy dostęp do lekarzy na miejscu.
4: Czyli już od 1 lipca będzie można z tej oferty korzystać. A o aktualnościach z terenu gminy Campinos w Radiu Sochaczew mówił wójt Piotr Grzelak. Bardzo dziękuję.
5: Dziękuję za uwagę i serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Sochaczew.
4: A także Agnieszka Bożejewska, przewodnicząca Rady Gminy Campinos.
6: Dziękuję pięknie za rozmowę. Dziękuję.
0: Gość dnia w Radiu Sochaczew.

0: więcej muzyki. 94,9 FM. Autopromocja.
1: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
2: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
3: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
1: Miłego słuchania życzy sponsor programu Solar Innova. Fotowoltaika z magazynami energii. Lubieje w 3D przy obwodnicy.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Bud DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Bud DA. Kompleksowo i solidnie. Janów 82. Telefon 503-325-234.
6: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
7: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
8: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
9: Słyszysz? Tak, do ciebie mówię. Odpowiedz sobie na jedno pytanie. Czy chcesz kostkę? Czy gwarantowany uśmiech, gdy widzisz swój ogród, spoglądając codziennie przez okno? W lakostka.pl nie kupujesz kostki czy tarasu. Kupujesz gotową wizję swojej posesji. Fotorealistyczny projekt, nowoczesne aranżacje, produkty klasy premium od marki Brookbed i to wszystko w najlepszych cenach. Przyjedź, sprawdź i daj się zainspirować. Kożuszki Parcel 45. Do zobaczenia.
0: Radio Sochaczew na dzień dobry.
5: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Kożuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
1: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
4: Reklama.

Mówi się, że zimna woda zdrowia doda. Pytanie tylko, czy mróz pomoże? Jak nie, to chociaż mrozu na te upały na zewnątrz. Mrozu, czyli nie ma miejsca jak dom, to już teraz nowość od tego wokalisty. Ale i Lolobos, czyli El Mariachi nam tutaj pograją radośnie. Nie wiem, czy muzyka pomoże w walce z wysokimi temperaturami, ale herbatka na pewno, bo jak beduini podobno piją, żeby podnieść temperaturę ciała, to może i w przestrzeni biurowej ta metoda się sprawdzi. W każdym razie lepiej się wspólnie pocić i narzekać, że jest za gorąco, niż marznąć na przystanku autobusowym i mówić, że jest zimno i brr.

0: Autopromocja. Co słychać na Mazowszu?
1: W każdy piątek o godzinie 9.15.
0: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
4: Po MPSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Polędwiczki wieprzowe 21,59 za kilogram. Karkówka wieprzowa 20,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 27 czerwca lub do wyczerpania zapasów.
5: 3 dni i jedna wyjątkowa impreza. Od 26 do 28 czerwca Żyrardów świętuje. Czekają koncerty gwiazd, barwna parada i food trucki na łące przy Ekoparku. Święto Lnu. Kultura, tradycja, dziedzictwo. Zapraszamy.
6: Radio Sochaczew na dzień dobry.
7: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
2: Reklama.
10: A już teraz o 10:00 punktualnie w Radiu Sochaczew wiadomości.
11: Co najmniej 32 osoby zginęły, a ponad 700 zostało rannych w trzęsieniu ziemi w Wenezueli. Te dane nie obejmują jednak stanu, który został dotknięty żywiołem w największym stopniu. O szczegółach Tomasz Orchowski.
12: Dwa trzęsienia o magnitudzie ponad 7 w tym samym miejscu Wenezueli doprowadziły do zawalenia się budynków i zamknięcia głównego lotniska kraju. AFP opisuje, że w stolicy wybuchła panika. Odnotowano 20 wstrząsów wtórnych. Najbardziej dramatyczna sytuacja jest w stanie La Guaira na obrzeżach Caracas, gdzie zawaliły się dziesiątki budynków. Można powiedzieć, że sytuacja w La Guaira to prawdziwa tragedia i że obszar ten stał się strefą klęski żywiołowej. Mówiła tymczasowa prezydentka Delcy Rodriguez. Pomoc Wenezueli zaoferował prezydent Stanów Zjednoczonych. Będziemy tam dla naszych nowych i wspaniałych przyjaciół, przekazał Trump.
11: Polski resort dyplomacji przekazał tymczasem, że nie ma informacji, by w Wenezueli ucierpiał jakikolwiek Polak.
2: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
11: Zatrzymany wczoraj Francuz, przez którego na kilka godzin wstrzymano ruch pociągów warszawskiego metra, będzie dziś przesłuchiwany przez prokuratora. Wczoraj 22-latek nie był rozmowny, powiedział tylko, że przyjechał na wakacyjną wycieczkę, mówi aspirant sztabowa Marta Haberska ze stołecznej policji.
13: Podczas zatrzymania przy mężczyźnie nie znaleziono żadnych przedmiotów, które mogłyby świadczyć o zamachu, nie znaleziono też dokumentu, ale oczywiście będziemy te wszystkie okoliczności wyjaśniać.
11: Wstępnie brane jest pod uwagę postawienie zarzutów zamachu na urządzenie infrastruktury. Za co może grozić nawet do 8 lat więzienia. Po przesłuchaniu śledczy zdecydują, czy będzie wniosek o areszt dla mężczyzny.
14: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
7: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
15: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
16: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Czechy, Haiti i Katar, te trzy drużyny rozegrały właśnie swoje ostatnie mecze na mundialu, bo trzy grupy już zakończyły rywalizację. Tę z literką A z kompletem punktów wygrał Meksyk. Współgospodarze ograli Czechy 3-0. Niespodziankę sprawiła RPA, pokonując Koreę Południową 1-0, a to dało jej awans do fazy pucharowej. Z grupy B awansowały Szwajcaria i Kanada. W bezpośrednim meczu lepsi byli Helweci, wygrali 2-1. Bośnia i Hercegowina pokonała Katar 3-1 i z 4 punktami zapewne awansuje z 3 miejsca w grupie. Grupę C wygrała Brazylia, pokonując gładko Szkocję 3-0, mówi trener Carlo Ancelotti. W końcu gramy jako zespół i to jest nasz cel. Czy jesteśmy idealni? Nie, nie jesteśmy. Wciąż są rzeczy, które możemy poprawić. Na przykład szybkość. Kiedy kontrolujemy grę, możemy przesuwać się piłkę nieco szybciej pomiędzy zawodnikami. Jestem zadowolony, ponieważ drużyna bardzo się poprawiła od pierwszego meczu. Jesteśmy solidni, a to bardzo ważne w perspektywie nadchodzącej fazy pucharowej. Z drugiego miejsca awansowało Maroko, pokonując Haiti 4-2. Nie było przełamania na mączce. Sezon na trawie też zaczął się źle. Iga Świątek odpadła już po pierwszym meczu w turnieju w Bad Homburg. Rozstawiona z jedynką Polka, która rok temu dotarła w niemieckim turnieju do finału, przegrała z Emmą Navarro 5-7-6-2-3-6. Teraz przed świątek jeszcze trudniejsze zadanie, bo będzie bronić pełnej puli na wielkoszumowym Wimbledonie, który ruszy w poniedziałek. A coraz bliżej głównej drabinki londyńskiego turnieju jest Katarzyna Kawa, bo wygrała wczoraj z Włoszką Lucrecją Stefanini 6-4-2-6-6-2. W decydującym meczu zagra z Amerykanką Kylą Day. Wymęczone zwycięstwo polskich siatkarzy w pierwszym meczu turnieju Ligi Narodów w Gliwicach. Biało-czerwoni przegrywali już z Belgią 0-2, ale zdołali odwrócić losy meczu. Ledwo w czwartym secie wygrali 28-26, a w tiebreaku 15-13. Dziś Polacy zagrają z Turcją, która gładko ograła wczoraj Chiny 3-0. W innym meczu naszych kolejnych rywali Argentyna pokonała Niemcy 3-2.
14: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
7: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
15: Sponsorem programu jest Kamiks. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
6: Radio Sochaczew na dzień dobry.
10: No to popłyniemy w rytmie najfajniejszych przebojów. Various Monks zamigotał świat. To na początek. Shakira za moment. Savage Only You. 3:50. Witam was cieplutko na falach Radia Sochaczew. W dniu marynarza właśnie 25 czerwca. Dzisiaj Łucja, Maksym i Dorota świętują imieniny.

0: 17 minut minęło od godziny 10. Mówi się, że niedaleko pada jabłko od jabłoni, moi drodzy, a wszystko to za sprawą córki Pawła Golca, czyli Mai Golec, która idzie w ślady muzyczne rodziny i rozwija swoją karierę. Wokalistka wydała single takie jak Daleko czy W innym świecie, a z kolei Antonina Golec, czyli córka Łukasza Golca, również rozwija swój talent, występując jako utalentowana saksofonistka. I właśnie Maję Golec słyszeliśmy ostatnio w jednej ze śniadaniówek ze swoją nowością. Klimat trochę inny, ale te instrumenty na żywo jakby troszeczkę przypominały o rodzinnych muzycznych tradycjach. W każdym razie trzymamy kciuki. Dobrego folku i popu nigdy za wiele. W każdym razie mam nadzieję, ja przynajmniej, że Golec Orkiestra, czyli bracia Golec, to będą grali tak jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy do końca świata i o jeden dzień dłużej. Tego się trzymam.
1: Radio Sokaczew. Reklama. Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie. Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
2: Kia. Movement that inspires.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko.
8: Została nam już tylko apteczka.
7: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
8: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
7: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
9: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
7: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
9: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
10: Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro, 100% Pro.
15: Oddział Boryszew RG w Sochaczewie zatrudni do nowo otwartego Wydziału Produkcji Kompozytów oraz do Produkcji Budowlanej. Praca w systemie zmianowym. Oferujemy umowę o pracę, premię uznaniową oraz pakiet benefitów. Kontakt rekrutacja @boryszewerg.com.pl lub w siedzibie firmy Sochaczew, ulica 15 Sierpnia 106.
16: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
17: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
18: Zatrudnię wykładowcę i instruktora nauki jazdy w każdym wymiarze czasu pracy. Bardzo atrakcyjne wynagrodzenie. Telefon 602 498 126.
4: Radio Sochaczew na dzień dobry.
19: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
20: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
21: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
22: Reklama.

0: Obiad dnia w Radiu Sochaczew.
1: Udanego dnia życzy sponsor obiadu Pasza Kebab. Turecka tradycja w zasięgu ręki. Oto Park Sochaczew, Wójtówka 2D.
2: Czwartkowy kulinarny zawrót głowy, moi drodzy. Pasza Kebab, Oto Park, Wójtówka 2D, poleca się. Dziś Pasza Kebab na getsy z kurczaka, boks lub talerz oczywiście, co by podjeść konkretnie. Fryteczki tam, surówki, sos do wyboru, no i napój w zestawie. Polecam, życzę smacznego i sięgajcie do menu, tutaj wiele fantastycznych propozycji.
1: Udanego dnia życzy sponsor obiadu Pasza Kebab. Turecka tradycja w zasięgu ręki. Oto Park Sochaczew, Wójtówka 2D.
3: Radio Sochaczew. Autopromocja.
4: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
3: Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
6: Sponsorem audycji jest mechanika samochodowa, naprawa i diagnostyka busów i samochodów osobowych. Sochaczew, Żyrardowska 49.
7: Sponsorem programu jest Centrum Stomatologiczne Eldent. Twój piękny uśmiech. Sochaczew, ulica Traugutta 27.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
8: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
9: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit, Piorunów 9B, koło Błonia.
10: Czy wiesz, że woda

0: korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
1: Kamieniarstwo budowlane i nagrobkowe DJ Urbaniak. Producent nagrobków i elementów granitowych. Oferujemy szybkie terminy realizacji, profesjonalne wizualizacje 3D oraz 5-letnią gwarancję z możliwością przedłużenia. Odwiedź nasze biuro w Paprotni przy ulicy Cmentarnej 25. Wejdź na nagrobkigranit.pl lub zadzwoń 665 166 199. Kamieniarstwo DJ Urbaniak. Z granitu wydobywamy piękno.
2: Marek, szefowa cię prosi.
3: Potem.
2: A teraz co robisz?
3: Walczę z potem.
2: Zrób to skutecznie.
3: Ale jak?
2: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
4: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
5: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
6: Radio Sochaczew na dzień dobry.
7: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
10: Reklama.

0: Perfekt, czyli klasyk Niewiele Ci Mogę Dać w Radiu Sochacze w 10 minut przed godziną 11, a my dalej z poradami związanymi z tym, jak przetrwać te ekstremalne temperatury. I nie mówimy tutaj o 30 stopniach, tylko mówimy o sobocie, gdy na termometrach wartości bliskie 4 dyszkom, a to zjawisko niecodzienne. Upał potrafi być nie tylko uciążliwy, ale niebezpieczny też dla zdrowia, dlatego warto pamiętać o takich podstawowych rzeczach, jak unikanie tego ostrego słońca, jak spędzanie czasu na świeżym powietrzu gdzieś tam w godzinach porannych i wieczornych, gdy robi się chłodniej. Także z jedzeniem należy uważać. Warto jeść oczywiście w małych porcjach, małych ilościach. Warto zwracać uwagę na pragnienie, nudności, wymioty, czy splątanie albo ból głowy. Są to objawy, które mogą świadczyć o tym, że gdzieś tam się przegrzewamy. No i oczywiście po prostu zadbajmy o tych najmłodszych i tych nieco starszych, którzy gdzieś tam te temperatury mogą odczuwać nieco bardziej. Warto zrezygnować z używek i alkoholu, zwłaszcza, że to także oszukuje nasz organizm w celu wykrycia wszelkich objawów związanych z takim złym samopoczuciem. No i oczywiście nawadniajmy się regularnie, pijmy wodę, jedzmy owoce i warzywa, bo to także dostarcza i przemyca trochę płynów do naszego organizmu.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
0: A już za moment w Radiu Sochaczew. Wiadomości, 8 minut do godziny 11 pozostało.

0: autopromocja.
1: Halo, halo, nasi młodsi słuchacze, jesteście tu? Zapraszamy do kącika najpiękniejszych historii. Razem z Radiem Sochaczew wybierzecie się po krainie pełnej przygód i magii. Radio czyta dzieciom w każdą niedzielę po 18:00.
2: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
3: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej numer 2. Telefon 698 694 974.
6: Spałem PSS w Sochaczewie. Zaprasza na zakupy. Ser Gouda Hajnówka 18,99 za kilogram. Mleko łaciate 2%, 1 litr 3,59 za sztukę. Ser topiony Plastry 130 gramów Lactima 4,19 za sztukę. Jogurt Skyr 150 gramów Piątnica 3,29 za sztukę. Promocja obowiązuje do 29 czerwca lub do wyczerpania zapasów.
7: Słyszysz? Tak, do ciebie mówię. Odpowiedz sobie na jedno pytanie. Czy chcesz kostkę? Czy gwarantowany uśmiech, gdy widzisz swój ogród, spoglądając codziennie przez okno? W lakostka.pl nie kupujesz kostki czy tarasu. Kupujesz gotową wizję swojej posesji. Fotorealistyczny projekt, nowoczesne aranżacje, produkty klasy premium od marki Brookbed i to wszystko w najlepszych cenach. Przyjedź, sprawdź i daj się zainspirować. Kożuszki Parcel 45. Do zobaczenia!
8: Klimatyzacja samochodowa, napełnianie, stary i nowy czynnik, naprawa sprężarek, przewodów, weryfikacja nieszczelnych układów, Felixów 1, telefon 602-499-487.
9: Radio Sochaczew na dzień dobry.
5: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
4: Reklama.
12: Na zegarach 11:00 zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
13: Środki w ramach Działaj Lokalnie Podzielone. 11 lokalnych organizacji i grup nieformalnych podpisało umowy na dotacje. Proboszcz parafii w Kamionie świętuje ważny jubileusz. Szczegóły już za chwilę. W tym serwisie mamy też zaproszenie na piknik rodzinny sochaczewskich kibiców Legii Warszawa. To już w tę niedzielę. Monika Figut, czas na wiadomości lokalne. 11 organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z naszego powiatu otrzymało dotacje w ramach programu Działaj Lokalnie. Uroczyste podpisanie umów miało miejsce w Kramicach Miejskich. Program od ponad 10 lat realizuje na naszym terenie porozumienie organizacji pozarządowych powiatu sochaczewskiego.
14: Jest to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowany przez Akademię Rozwoju i Filantropii i ośrodki Działaj Lokalnie. Takim ośrodkiem Działaj Lokalnie jest właśnie nasza organizacja POPS. Pozyskujemy środki od samorządów, z naszych składek, z 1%. Jesteśmy organizacją pożytku publicznego i zgromadzone fundusze przekazujemy na granty dla organizacji i grup nieformalnych. Jest to doskonały sposób na zdobycie doświadczenia przez właśnie grupy nieformalne, które mają możliwość pozyskania dotacji i realizowania bardzo ciekawych inicjatyw na swoich terenach.
13: Mówi Agnieszka Ptaszkiewicz z POPS-u. W tym roku jest się czym pochwalić.
14: Powstały ciekawe projekty i będą realizowane fajne rzeczy. I też chcę się pochwalić, bo w tym roku mamy wnioski ze wszystkich gmin powiatu sochaczewskiego, jak również z gminy Kampinos, która jest objęta obszarem naszego działania. I będzie się działo. Serdecznie zapraszamy do śledzenia na mediach społecznościowych naszej strony. Tam będą informacje o inicjatywach, które będą realizowane.
13: W ramach programu podzielono między nasze organizacje prawie 50 tysięcy złotych.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
13: Ksiądz Waldemar Majchrowski, proboszcz parafii w Kamionie, obchodzi jubileusz 25-lecia kapłaństwa. Z tej okazji miała miejsce specjalna uroczystość z udziałem lokalnych władz samorządowych. Podziękowano proboszczowi za jego posługę duszpasterską, a także obecność w ważnych momentach życia mieszkańców. Po zakończeniu uroczystej mszy świętej zebrani wzięli udział w pikniku parafialnym.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
13: A teraz ciekawe zaproszenie od sochaczewskich legionistów. Najbliższą niedzielę na stadionie przy Warszawskiej odbędzie się piknik rodzinny kibiców Legii Warszawa. Początek wydarzenia o godzinie 11, zakończenie o 15. A co w programie wyjaśnia Daniel Basiński.
4: Będziemy mieli dmuchańce, watę cukrową, gry i zabawy, animacje i oczywiście wiele więcej konkursów i różnych gier. A co do misia, jak najbardziej jest już przyklepane, że miś pojawi się tego dnia razem z nami na stadionie przy ulicy Warszawskiej. I mało tego, w tym roku dodatkowo będzie jeszcze jeden miś, Legio Miś. To jest miś taki kibiców Legii. Z tego miejsca też chciałbym bardzo serdecznie podziękować burmistrzowi miasta Sochaczew Danielowi Janiakowi, który podjął się tego i piknik jest pod honorowym patronatem burmistrza naszego miasta oraz Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji za możliwość skorzystania z obiektów przy ulicy Warszawskiej.
13: Na wydarzenie zaproszone są całe rodziny. Piknik ma charakter otwarty.
15: Przed nami kilka bardzo upalnych dni. Wysoka temperatura jest groźna nie tylko dla ludzi, ale też dla naszych zwierzaków. Przypomina Adrianna Szczerba z Grupy Ratownictwa Medycznego Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy.
16: Ja w ogóle polecam, żeby sprawdzić sobie, jak jest taki upał, przyłożyć rękę do betonu i zobaczyć, jaka to jest temperatura. Bo wszyscy się śmieją, jak pies chodzi w butach, ale często te buty właśnie chronią przed tym, żeby się nie wygrzało. My sprawdzaliśmy, ćwicząc z psami na gruzowisku, to potrafi się rozgrzać beton, jak jest ciemny, nawet do 45 stopni, więc chodzenie po tym wcale nie jest przyjemne dla takiego zwierzaka.
15: W większości kraju dziś ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałami. Już teraz w Słubicach i Zielonej Górze jest ponad 30 stopni. We Francji wciąż ponad 51 milionów mieszkańców pozostaje w strefie najwyższego czerwonego alertu pogodowego związanego właśnie z upałami. Obowiązuje on w 72 departamentach. Od jutra stopniowo od zachodu ma się ochładzać.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
15: Ponad 200 strażaków bierze udział w dogaszaniu pożaru składowiska odpadów w Chorzowie. Na miejsce dotarł ciężki sprzęt budowlany, który umożliwia przerzucanie pryzmy śmieci i przelewanie zarzewi ognia. Akcja może potrwać nawet kilka dni. Pożar wybuchł wczoraj po południu. Na razie nie wiadomo, jak do niego doszło. Będzie to wyjaśniała policja. Senat rozpoczął posiedzenie. Będzie dziś głosował nad ustawą o jawności zarobków lekarzy. Ta umożliwia zbieranie danych o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia za pomocą numeru PESEL albo prawa do wykonywania zawodu danego medyka. Przeciwko ustawie protestuje lekarski samorząd, który apeluje już o prezydenckie weto.
17: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
18: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
17: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
12: No dziś to będzie gorąco. Już jest od samego rana bardzo, bardzo ciepło, a będzie jeszcze cieplej. 28 stopni pokazują termometry w Sochaczewie i okolicach, a będzie nawet 31. Ciśnienie zaczyna iść w dół, a wiatr wieje z północnego zachodu, ale w sposób taki delikatny, że nie za bardzo będzie się nam tutaj ochładzało, a szkoda, bo gdyby był mocniejszy ten wiaterek, to na pewno byłoby przyjemniej. Ostrzegamy przed tym, żeby chować się przed słońcem w tych najcieplejszych godzinach, jakie właśnie teraz przed nami, pić dużo wody i nie przebywać w tym gorącym czasie.
17: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
18: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
17: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
12: 7 po 11, tu Radio Sochaczew. Na dzień dobry, polecamy się od samego rana, 25 czerwca. A dziś imieniny u Doroty, Łucji, Prospera. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Najlepsze życzenia również dla dzisiejszych jubilatów. W przysłowiach czytamy, jak w czerwcu pogoda służy. Rolnik tylko oczy mruży. Dziś dzień marynarza. Pozdrawiamy wszystkich. Tomek Marciniak, witam.

0: 11:20. Słuchacie Radia Sochaczew na 94,9 FM o tym, że warto pomagać, nie trzeba chyba nikogo przekonywać. I kolejna taka właśnie pomoc będzie potrzebna. Zwracamy się do wszystkich słuchaczy Radia Sochaczew, aby w najbliższą sobotę 27 czerwca przybyli do Szkoły Podstawowej w Żukowie, gdzie odbędzie się piknik charytatywny dla Iwony Kamińskiej. Zbieramy na jej leczenie onkologiczne w Niemczech, a potrzebna kwota to bagatela 400 000 zł. Będzie to naprawdę coś fantastycznego, specjalnie akcja, w której każda złotówka będzie się liczyła. Moc atrakcji przygotowanych dla wszystkich, no i oczywiście loterie. Loterie, w których pieniądze będą, z których pieniądze będą przeznaczane na leczenie Iwony. Loteria z gadżetami, stoiska z przekąskami, napojami, atrakcje dla dzieci, między innymi dmuchańce, czy różnego rodzaju licytacje. Start o 14:00, Szkoła Podstawowa w Żukowie imienia Kazimierza Wielkiego. Zapraszamy, warto pomagać. A już za chwilę w Radiu Sochaczew audycja na zlecenie Urzędu Miejskiego w Sochaczewie. Naszym gościem będzie zastępca burmistrza miasta Sochaczewa Kamila Gołaszewska-Kodlarz.
1: Autopromocja. Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14:25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą, i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
2: Sponsorem programu jest JR Optima, zakuwanie przewodów hydraulicznych, Wiejca 88A, koło Campinosu.
3: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek, kosmetologia i medycyna estetyczna, Sochaczew, Olimpijska 10.
4: Sponsorem programu jest Investput DA, kostka brukowa, ogrodzenia oraz wykonawstwo, Janów 82 przy rondzie w Różkach.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Nowo otwarty salon quadów i crossów Motobuzia w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 zaprasza. Sprzedaż i autoryzowany serwis quadów marki CF Moto, Goes i Beretta oraz crossów Beretta. W ofercie także szeroki wybór części i akcesoriów oraz kaski, gogle i rękawice. Quady i crossy w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 czekają właśnie na Ciebie.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
8: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502 370 202.
9: Radio Sochaczew na dzień dobry.
4: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.
12: Audycja przygotowana na zlecenie Urzędu Miejskiego w Sochaczewie. Puls miasta.
13: Gościem audycji jest zastępca burmistrza miasta Sochaczew, Kamila Gołaszewska-Kotlarz. Dzień dobry.
14: Dzień dobry.
13: Same dobre informacje dzisiaj. Zaczynamy od dofinansowania z programu Erasmus+, dla dwóch szkół podstawowych w mieście.
14: Tak, ja staram się przychodzić zawsze z dobrymi informacjami. Dokładnie tak, jak pani redaktor powiedziała, Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności ogłosiła wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach akcji Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej. Na liście placówek, które uzyskają dofinansowanie, znalazły się dwie szkoły z Sochaczewa, których organem prowadzącym jest miasto Sochaczew, czyli Szkoła Podstawowa nr 6 z oddziałami integracyjnymi imienia Króla Władysława Jagieły oraz Szkoła Podstawowa nr 7 imienia Fryderyka Chopina. Projekt Szkoły Podstawowej nr 6 pod tytułem Mapa Odwagi Cyfrowej koncentruje się na rozwijaniu kompetencji cyfrowych, językowych i społecznych uczniów oraz na odpowiedzialnym korzystaniu z nowych technologii, w tym narzędzi sztucznej inteligencji. Uczestnicy nauczą się rozpoznawania dezinformacji, fałszywych treści i deepfake'ów, a także zasad cyberbezpieczeństwa, ochrony danych i higieny cyfrowej. W projekcie tym weźmie udział 26 uczniów z klas 6-8, w tym uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz znajdujący się w trudniejszej sytuacji rodzinnej, społecznej lub ekonomicznej. Równolegle czterech nauczycieli skorzysta z takich szkoleń dotyczących AI, projektowania graficznego, edukacji włączającej i indywidualizacji nauczania. Efektem działań będą m.in. opracowanie internetowego magazynu Cyfrowa Odpowiedzialność, podręcznika AI i grafika dla inkluzji oraz szkolny standard etyki cyfrowej. Natomiast jeśli chodzi o projekt Szkoły Podstawowej nr 7, zakłada on grupową mobilność uczniów także z klas 6-8, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży o mniejszych szansach, która mierzy się z trudnościami emocjonalnymi, niską samooceną i ograniczonym dostępem do rozwijających doświadczeń edukacyjnych. Celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie dobrostanu uczniów i kadry oraz stworzenie bezpiecznego środowiska uczenia się. W ramach projektu 27 uczniów o mniejszych szansach rozwinie kompetencje kluczowe i cyfrowe, a ich efekty zostaną ujęte w europejskim e-przewodniku. Dodatkowo trzech nauczycieli weźmie udział w kursach, które pozwolą na wdrożenie modułu sprawczości do planu wychowawczo-profilaktycznego oraz na wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy dydaktycznej. Nauczyciele poznają praktyczne strategie radzenia sobie z przeciążeniem emocjonalnym uczniów i poznają europejskie modele tworzenia bezpiecznego środowiska uczenia się. Ja tutaj chciałabym bardzo serdecznie podziękować pani radnej Urszuli Opasiak za wsparcie w opracowaniu wniosków. No to jest ogromny sukces naszych szkół, bo pierwszy raz szkoły znalazły się w tym programie. Więc gratuluję też wszystkim, którzy mieli wpływ na wpisanie tych wniosków i oczywiście dyrektorom tych szkół.
15: My również gratulujemy, trzymamy za powodzenie tego projektu i jego owoce. I przechodzimy do kolejnej dobrej wiadomości. To bardzo świeża informacja. Miasto nasze, Sochaczew, znalazło się w gronie laureatów rankingu Gmina na 5.
14: Dokładnie tak. Nasze miasto znalazło się w krajowej czołówce właśnie samorządów, które najlepiej obsługują przedsiębiorców i inwestorów. Była to 16. edycja prestiżowego rankingu Gmina na 5, przygotowanego przez Instytut Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Sochaczew zdobył 34 punkty, co dało mu wspólne 5. miejsce w Polsce ex aequo z Płockiem. To jednak nie jest jedyny sukces, bo Sochaczew też otrzymał również prestiżowy tytuł Złotej Gminy na 5, przyznawany jednostkom samorządu terytorialnego, które od lat utrzymują najwyższe standardy w zakresie komunikacji z przedsiębiorcami i inwestorami. W całej Polsce takim wyróżnieniem uhonorowano zaledwie 17 samorządów. Znalazły się w tym gronie m.in. Kraków, Łomża, Rybnik, Stalowa Wola, Świnoujście, Tychy oraz Sochaczew. Jedynie 7% spośród tych 707 ocenianych miast i gmin uzyskało właśnie tytuł Gmina na 5. Sochaczew nie tylko znalazł się w tym gronie, ale dodatkowo otrzymał tytuł Złotej Gminy na 5 i to jest kolejny wyraz uznania dla konsekwentnie prowadzonej polityki otwartości urzędu. Tu bardzo staramy się, żeby ten standard i jakość obsługi przedsiębiorców oraz w ogóle wszystkich interesantów był wysoki. Mam nadzieję, że to widać. Natomiast celem jest tego w ogóle, tej całej idei jest promowanie właśnie dobrych praktyk w zakresie obsługi przedsiębiorców i tutaj jakby na to zwracano uwagę. W tegorocznej edycji przebadano, tak jak mówiłam, 707 jednostek samorządu, a ten tytuł Gmina na 5 otrzymało zaledwie 55 z nich, więc średni wynik badania wyniósł 13,01 punktów, co jeszcze wyraźniej pokazuje skalę sukcesu Sochaczewa, który zdobył 34 punkty. Mogę tutaj dla porównania podać, że Mszczonów 8 punktów, Skierniewice 8,5, Grodzisk Mazowiecki 13 punktów, Płońsk 14, a Błonie 16,5. Więc bardzo wysoko jesteśmy ocenieni, więc jest to mega duży sukces i tutaj chciałabym przy tej okazji bardzo podziękować pani naczelnik Małgorzacie Przybylskiej i całemu zespołowi Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych za ciężką pracę, ale też za taką otwartość na drugiego człowieka. Na tym nam bardzo zależy.
15: I te relacje owocują. I jeszcze już króciutko poproszę, też wspomnijmy o tym, że burmistrz niedawno został uhonorowany w innym rankingu.
14: Dokładnie tak. Burmistrz Sochaczewa został uhonorowany 7 miejscem w Polsce w kategorii włodarz miasta do 100 tysięcy mieszkańców. To ogólnopolskie wyróżnienie w ramach rankingu liderów rozwoju lokalnego obejmującego kompleksową ocenę samorządów od finansów i gospodarki przez usługi społeczne, środowisko i klimat, aż po cyfryzację i jakość zarządzania. Więc bardzo serdecznie gratulujemy i naszemu włodarzowi, panu burmistrzowi Danielowi Janiakowi, a oraz wszystkim w ogóle, którzy tak naprawdę przysłużyli się, bo on sam nie jest w stanie zrobić wszystkiego, więc po to mamy naprawdę świetny zespół w Urzędzie Miasta i w jednostkach naszych, żeby właśnie takie otrzymywać laury.
15: Dokładnie. Laury. Dziękuję pięknie za tę rozmowę.
14: Bardzo dziękuję i życzę miłego dnia.
15: Przypomnę, tylko naszym gościem była Kamila Gołaszewska-Kotlarz, zastępca burmistrza miasta Sochaczew.
14: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
16: Puls Miasta. Była to audycja przygotowana na zlecenie Urzędu Miejskiego w Sochaczewie.
9: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Autopromocja.
1: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
2: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
3: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
1: Miłego słuchania życzy sponsor programu Solar Innova. Fotowoltaika z magazynami energii. Lubiejew 3D przy obwodnicy.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
6: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
7: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
8: Bielsko-Biała, polska stolica kultury. Zbigniew Preissner i wyjątkowy koncert My Life, Preissner's Music. 27 czerwca o godzinie 19:00, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Niezwykłe emocje i poruszające kompozycje jednego z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej na świecie. Na koncert Zbigniewa Preissnera zapraszają Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej oraz Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej. Bilety dostępne na stronie biletserwis.pl. 27 czerwca, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej.
9: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
10: Radio Sochaczew na dzień dobry.
11: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
1: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
4: Reklama.

0: Sanahije i Marcepan na antenie Radia Sochaczew. Ja wiem, że jest gorąco i jeść się za bardzo nie chce, ale coś tam na ruszt trzeba wrzucić.
1: Wrzuć na ruszt z Radiem Sochaczew. Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Gregory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.
0: No to wrzucamy dziś zupę szczawiową z jajkiem, taka lekka, idealna na takie pogody jak dziś. Na drugie mamy karkówkę pieczoną, do tego są ziemniaczki i oczywiście bukiet surówek. Dodatkowo możecie nabyć rybę smażoną, na przykład mirunę lub pierogi ręcznie robione, takie domowe, na przykład z mięsem. Polecamy i życzymy smacznego.
1: Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Gregory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B. Gra dla Was Radio Sochaczew 94,9 FM.

0: Autopromocja.
1: Jaki jest Twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla Ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13. Dzień dobry w sobotę.
2: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacji, oczyszczenie filtrów DPF. Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
3: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew Warszawska 80. Klub partnerski Legii Warszawa.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Z Połem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Polędwiczki wieprzowe 21,59 za kilogram. Karkówka wieprzowa 20,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 27 czerwca lub do wyczerpania zapasów.
7: Poznaj Kia EV2. Twój pierwszy krok w kierunku elektromobilności. Kompaktowa z zewnątrz, wszechstronna w środku. Zaskoczy Cię przestrzenią i pojemnym bagażnikiem. Idealna do miasta, gotowa na dalsze podróże. Z baterią o pojemności 61 kWh oferuje do 453 km zasięgu. Kia EV2. Więcej na kia.pl i w Twoim salonie Kia.
8: MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Wszystko, czego potrzebujesz do budowy i ogrzewania domu, znajdziesz w jednym miejscu. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. W ofercie cegła Winnenberger, owczary, plecewice, beton komórkowy, bloczki betonowe, systemy kominowe, cegła klinkierowa, styropian, wełna mineralna, kleje, tarcica, płyty gipsowe i ogrodzenia panelowe. A na sezon grzewczy? Ekogroszek Sobianek, lew i diament, Bartex Gold, pelet olczyk, barlinek i lawa. Sprawdzone paliwa w świetnej cenie. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. Zadzwoń 609 507 907. Budomat Dachy. Budujemy razem.
11: Co tak się u ciebie dymi, sąsiedzie?
12: Nie wiem, ale chyba mam zapchane przewody kominowe albo brak nich ciągu.
11: Lepiej wezwij Pawła Kominiarza, nie się męczysz na tym dachu, jeszcze spadniesz i narobisz bigosu.
12: Może i masz rację, sąsiedzie, ale od razu bym zainstalował nasadę wiatrochronną i zabezpieczył przewód kominowy wkładem kwasoodpornym.
11: No tym bardziej wezwij Pawła Kominiarza. Sam i tak sobie z tym nie poradzisz. Ja to, sąsiedzie, twierdzę, że lepiej zaufać zawodowcowi.
12: Chyba tak zrobię.
11: Sąsiedzie, nawet jeśli chcesz dokonać przeglądu instalacji wentylacyjnej, czy też odbioru przewodów kominowych do nadzoru budowlanego, lub przyłączasz się do sieci instalacji gazowej, bądź chcesz sprawdzić szczelność instalacji gazowych i wykonać pomiary wentylacji mechanicznej również, co? Wezwij Pawła Kominiarza. Paweł Kominiarz. Nie zwlekaj, zadzwoń i wezwij dobrego, taniego i doświadczonego mistrza kominiarskiego. Telefon 502 142 122.
12: Możesz powtórzyć, sąsiedzie?
11: Oczywiście. Paweł Kominiarz. 502 142 122.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
3: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
14: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
5: Reklama.
15: Jest samo południe. Zapraszam na wiadomości w Radio Sochaczew.
16: Sochaczewskie podstawówki po raz pierwszy z dofinansowaniem z programu Erasmus+. Od tego zaczynamy. W najbliższy weekend święto lnu. Żyrardów zaprasza także naszych mieszkańców. Z kolei Urząd Gminy Sochaczew zaprasza dzieci na wakacyjne aktywności w świetlicach wiejskich. Wiadomości lokalne, Monika Figut. Szkoły podstawowe numer 6 i 7 w Sochaczewie po raz pierwszy pozyskały dofinansowanie z programu Erasmus+. Dzięki zdobytym środkom obie placówki zrealizują ciekawe projekty. O szczegółach zastępca burmistrza Kamila Gołaszewska-Kotlarz.
17: Projekt Szkoły Podstawowej nr 6 pod tytułem Mapa Odwagi Cyfrowej koncentruje się na rozwijaniu kompetencji cyfrowych, językowych i społecznych uczniów oraz na odpowiedzialnym korzystaniu z nowych technologii, w tym narzędzi sztucznej inteligencji.
16: W projekcie tym weźmie udział 26 uczniów z klas 6-8 oraz czworo nauczycieli, którzy zdobędą wiedzę z zakresu AI, projektowania graficznego, edukacji włączającej i indywidualizacji nauczania.
17: Natomiast jeśli chodzi o projekt Szkoły Podstawowej nr 7, zakłada on grupowym celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie dobrostanu uczniów i kadry oraz stworzenie bezpiecznego środowiska uczenia się.
16: W najbliższy weekend żyrardowskie święto lnu. Przez 3 dni na scenie wystąpi prawdziwa plejada gwiazd.
5: Tak, to 3-dniowe święto muzyczne również. Usłyszymy kilkanaście artystów sceny polskiej i europejskiej w Żyrardowie. Na pewno postawiliśmy też na lokalsów, bo jakby tradycją święta lnu jest to, że na święcie lnu pojawiają się lokalni artyści. Z gwiazd takich, że tak powiem, największych możemy wymienić Kubę Szmajkowskiego, Wilki, Jongle Osie, Tedę, Landberry, Grzegorz Chyży i zakończymy tanecznie w niedzielę Velvet, czyli europejskim disco, więc myślę, że dla każdego coś muzycznego na pewno przygotowaliśmy, więc będzie i rockowo, i dyskotekowo, i młodzieżowo.
16: Mówił dyrektor Centrum Kultury w Żyrardowie Łukasz Kasperczyk. Święto lnu odbędzie się w zmienionej lokalizacji, nie na placu Jana Pawła II, lecz w pobliżu ekoparku na osiedlu Wschód. Nasi mieszkańcy są mile widziani.
5: Serdecznie zapraszamy do Żyrardowa, zapraszamy wszystkich naszych sąsiadów. Zawsze odwiedzamy Sochaczew, żeby zaprosić mieszkańców Sochaczewa do Żyrardowa, bo wiem, że wymieniamy się tymi wydarzeniami, wiem, że mieszkańcy Żyrardowa jeżdżą na Państwa wydarzenia. My zapraszamy do siebie, nie może Was zabraknąć, odwiedzajcie nas, to jest rzut beretem. Święto lnu w Żyrardowie, ostatni weekend czerwca, 26, 27, 28 czerwca.
16: I jeszcze komunikat. Urząd Gminy Sochaczew prowadzi zapisy na wakacyjne aktywności dla dzieci w wieku od 5 do 11 lat, jakie będą odbywały się w tutejszych świetlicach wiejskich. Jako pierwsza startuje świetlica w Czystem. Następnie zapraszają Kuznocin, Żdżarów, Andrzejów, Duranowski i Żuków. Zajęcia odbywać się będą w sumie przez 3 tygodnie od 10 do 14.
18: Premier Ukrainy Julia Swyrydenko podziękowała Polakom za pomoc i chęć budowania wspólnej przyszłości w ramach Unii Europejskiej. Jej słowa padły w Gdańsku podczas otwarcia 2-dniowej konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. Szefowa ukraińskiego rządu zastępuje prezydenta Ukrainy, który do Polski na wydarzenie nie przyjechał z powodu napiętych ostatnio relacji między Kijowem a Warszawą, które to wywołał sam Zełański, nadając ukraińskiej wojskowej jednostce imię bohaterów UPA, co spotkało się z krytyką w Polsce, w konsekwencji z odebraniem mu przez polskiego prezydenta orderu Orła Białego. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie podrobienia w prosektorium warszawskiego szpitala południowego kart zgonu 20 osób, informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie prokurator Piotr Skiba. Śledztwo dotyczy okresu od 22 sierpnia do 9 września zeszłego roku.
19: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
20: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
19: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
15: Jest coraz cieplej, 29 stopni już na termometrach. Mówimy o temperaturze w cieniu, oczywiście odczuwalna to nawet 32 stopnie, a będzie jeszcze cieplej, do 31 w cieniu. Dziś pokażą termometry w Sochaczewie i okolicach. Apelujemy o to, żeby się nawadniać i już teraz nie wychodzić, zwłaszcza jeżeli chodzi o osoby starsze, także dzieci. Teraz mamy ten już najcieplejszy moment dzisiejszego dnia, także pamiętajcie o tym, żeby jak najwięcej przebywać w cieniu, a nie na słońcu. Jeżeli już musimy wyjść na dwór, to miejcie ze sobą butelkę wody, a także okrycie na głowę.
19: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
20: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
19: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
15: 6 po 12, jeszcze więcej muzyki, startujemy. Fun Factory, na dobre.

0: 13 po 12 na zegarach, czyli w Radiu Słuchacze w czas i pora na dzisiejszy
1: hit dnia.
2: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą-pór, styrobeton zamiast styropianu.
3: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
2: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianopór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: Odkochać się to jest trudno. Marisa już za nami, 19 po 12 też za nami, a muzycznie przed nami między innymi coś na włoską nutę, czyli Mauro i Buena Sera, ciao, ciao. Ale to teraz o upałach sobie porozmawiamy, bowiem Jowita Leszczyńska, moja redakcyjna koleżanka, sprawdzała wśród mieszkańców naszego miasta, jak sobie radzić w te gorące dni.
1: Siedzę w klimatyzowanym pomieszczeniu w biurze.
2: Jak się jeszcze można ochłodzić?
3: Wykąpać się w wodzie. No chyba tutaj u nas nie ma takiej czystej wody do kąpania. No chyba najbliżej koło Płocka.
4: Dużo piję wody, tak jak lekarze nakazują. No i jakoś sobie radzę. Dużo arbuza jem. No teraz jest sezon na czereśnie, kompot gotuję. Także no radzę sobie.
0: No już kąpać się można. Wczoraj było świętego Jana, woda poświęcona, także można do wody. Jak najbardziej, nawet trzeba.
5: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM. Reklama. Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
6: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
7: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
8: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
9: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
10: Ach, ta drżąca powieka.
11: I ten nocny skurczełydek.
10: Biorę magnez i nie czuję efektu.
12: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
13: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730 531 531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
14: Marek, szefowa cię prosi.
15: Potem.
14: A teraz co robisz?
15: Walczę z potem.
14: Zrób to skutecznie.
15: Ale jak?
14: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
16: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
14: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
17: Castorama!
18: Teoria
17: i praktyka.
18: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
17: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
18: Tak?
17: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A Raffaello 150 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 19,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl. To się opłaca.
5: Jeszcze więcej muzyki.
8: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5. sobmyślnikcar.com.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie. Części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
5: Reklama.

0: Za 21 minut 13. Powoli opada kurz związany ze zdobyciem brązowego medalu Mistrzostw Polski Ekstraligi Rugby sezonu 2025-2026 przez rugbystów Orlen Orkan Sochaczew. Przypomnijmy, dokonali tego w minioną sobotę. Wczoraj w magazynie sportowym Bartek Staniaszek gościł trenerów naszych rugbystów, czyli Macieja Brażuka i Tomasza Malesę. Ten drugi opowiedział o 16 zawodniku, który był obecny na każdym spotkaniu, czyli o naszych kibicach.
1: Praktycznie na przestrzeni całego sezonu mogliśmy liczyć na wsparcie kibiców na naszym stadionie przy ulicy Warszawskiej 80, ale również na stadionach całej Polski, we wszystkich miastach, czy to Gdańsk, Kraków. Kibice zawsze za nami licznie jeździli, dopingowali nas i tutaj śmiało możemy powiedzieć, że ten sukces, czyli 6 medal z rzędu, to też jest ogromna zasługa właśnie kibiców. Ja myślę, że kibice dostrzegają to, ile energii wkładają zawodnicy w każde spotkanie. To jest sport kontaktowy, bardzo wymagający, zmusza zawodników do ogromnego wysiłku. To uważam za najważniejszy klucz, ale także klimat wokół drużyny, że ta moda na rugby jest w Polsce, w Sochaczewie. My ją mocno odczuwamy i myślę, że to jest ogromny magnes dla kibiców.
0: Nowy sezon startuje pod koniec sierpnia.
2: Autopromocja.
3: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajerani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
4: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
5: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew, 1 maja 15.
6: Sponsorem programu jest serwis klimatyzacji samochodowej. Naprawa sprężarek, przewodów, chłodnic. Napełnianie gazem, odgrzybianie. Felixów 1.
2: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Bud DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Bud DA. Kompleksowo i solidnie. Janów 82. Telefon 503 325 234.
9: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości. Miesiąc po pogrzebie bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
10: Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Nawilżane chusteczki, tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie. Dbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tylko papier toaletowy. Zwik Sochaczew. Wspólnie dbamy o środowisko.
11: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
12: Jeszcze więcej muzyki.
8: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
14: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie. Części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
7: Reklama.

0: Za chwilę 13, za chwilę kolejna porcja wiadomości, a w nich zajrzymy do gminy Sochaczew, bo wiemy, pan wójt Dariusz Krupa jest na razie bez udzielonego absolutorium. Dlaczego? O tym już za chwilę Monika Figut.
1: Gra dla was Radio Sochaczew. 94,9 FM. Reklama.
2: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
3: Spałem PSS w Sochaczewie. Zaprasza na zakupy. Ser Gouda Hajnówka 18,99 za kilogram. Mleko łaciate 2%, 1 litr 3,59 za sztukę. Ser topiony Plastry 130 gramów Lactima 4,19 za sztukę. Jogurt Skyr 150 gramów Piątnica 3,29 za sztukę. Promocja obowiązuje do 29 czerwca lub do wyczerpania zapasów.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie Luzem, cena przed obniżką 24,99, a teraz 12,99 za kilogram. A polskie pomidory jedyne malinowe Luzem, cena przed obniżką 14,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej, 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: 3 dni i jedna wyjątkowa impreza. Od 26 do 28 czerwca Żyrardów świętuje. Czekają koncerty gwiazd, barwna parada i food trucki na łące przy ekoparku. Święto lnu. Kultura, tradycja, dziedzictwo. Zapraszamy!
1: Jeszcze więcej muzyki.
2: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie, części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
1: Reklama.
0: Zbliża się 13. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew, a po nich informacje ekonomiczne.
9: Wójt gminy Sochaczew Dariusz Krupa bez rozstrzygniętego absolutorium. Od tego zaczynamy. Parking podziemny w Sochaczewie coraz bliżej. Jego przeznaczenie będzie podwójne. Szczegóły już za chwilę. Takiego wydarzenia jeszcze nie było. Błonie zaprasza na pierwszy ogólnopolski turniej środowisk uzależnionych i bezdomnych. Wiadomości lokalne, Monika Figut. Wójt gminy Sochaczew Dariusz Krupa bez wotum zaufania. Absolutorium jest natomiast nierozstrzygnięte. Co istotne, Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię na temat realizacji budżetu w minionym roku. To w oparciu o nią udzielane jest włodarzom absolutorium.
10: Myślę, że jak na rok, to naprawdę nie ma wstydu, jeżeli chodzi o pracę wykonaną i z podniesioną głową mogę stać przed mieszkańcami, ażeby właśnie pokazać, co zostało wykonane.
9: Mówił wójt Dariusz Krupa. Dochody zrealizowane na poziomie ponad 100 milionów złotych, wydatki na poziomie 97 milionów. Budżet zamknął się nadwyżką w kwocie blisko 4 milionów złotych. Nie był to wystarczający argument dla radnych. 6 z nich było za udzieleniem absolutorium i tylu samo przeciw. Jedna osoba wstrzymała się od głosu, a dwie były nieobecne.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
9: Starosta Jolanta Gonta podpisała umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-budowlanej podziemnego parkingu z miejscem ukrycia przy siedzibie starostwa. Zajmie się tym firma Pelter z Poznania. Umowa opiewa na ponad 375 tysięcy złotych. Środki pochodzą z programu ochrony ludności i obrony cywilnej.
11: No cieszymy się bardzo, że będziemy brać udział w tym przedsięwzięciu. Wydaje mi się, że to jest jednych pierwszych projektów realizowanych w tej chwili w Polsce w związku z tą ustawą o ochronie ludności i obronie cywilnej, która weszła. Mamy nadzieję, że starostwo będzie zadowolone z naszej pracy. Jesteśmy zadowoleni, też zachwyceni tym, że wybrali akuratnie ukrycie U3. To jest takie najwyższe jak gdyby stopień ukrycia zaraz przed schronami.
9: Mówił podczas podpisania umowy prezes firmy Pelter Radosław Żegadło. W sumie powiat pozyskał 2,5 miliona złotych na przygotowanie dokumentacji projektowo-budowlanej dla 5 podobnych inwestycji.
1: To są wiadomości Radia Sochaczew.
9: Takiego wydarzenia jeszcze w naszej okolicy nie było. 28 czerwca w Błoniu odbędzie się pierwszy ogólnopolski turniej środowisk uzależnionych i bezdomnych. Będzie to turniej piłki nożnej, mówi burmistrz Błonia Zenon Reszka.
12: No jest to pomysł osób ze środowiska osób uzależnionych, którzy postanowili taki turniej zrealizować w Błoniu ogólnopolski. Cieszę się bardzo. Jest taka potrzeba, żeby promować zdrowy styl życia, żeby walczyć z uzależnieniami. Ten turniej ma właśnie zwrócić na to uwagę, zwłaszcza zwrócić uwagę ludzi młodych, młodzieży, ale także w każdym wieku, bo uzależnienia dotyczą osób właściwie w każdym wieku.
9: Ważna jest też integracja środowisk, dlatego kibice są bardzo mile widziani. Organizację wspiera Fundacja Świadome Wybory, Edukacja i Wsparcie. Jej prezesem jest Łukasz Ochocki, mieszkaniec Błonia, który w 2023 roku brał udział w Mistrzostwach Świata Bezdomnych w piłce nożnej jako kapitan drużyny.
1: Wiadomości ekonomiczne.
13: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
14: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
15: Sponsorem programu jest Emilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
16: Bartek Staniaszek, Wiadomości ekonomiczne. Dziś na stacjach tańsza benzyna, olej napędowy bez zmian. Mowa o cenach maksymalnych opublikowanych przez ministra energii. Benzyna 95 nie może kosztować więcej niż 5,96 za litr. To spadek o 1 grosz w porównaniu do wczoraj. O 1 grosz tańsza też benzyna 98, czyli 6,67. Koszt litru oleju napędowego to z kolei maksymalnie 6,11 zł. Od 24 czerwca weszła w życie kluczowa zmiana dotycząca kursów reedukacyjnych, często określanych jako doszkalające dla kierowców, którzy stracili uprawnienia za jazdę pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia cena tego dwudniowego szkolenia w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego wzrosła pięciokrotnie z 5 z alkoholu lub środków odurzających. Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia cena tego dwudniowego szkolenia w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego wzrosła pięciokrotnie z 500 zł do 2500. Polska w ostatnim czasie złożyła 8 wniosek o płatność z Krajowego Planu Odbudowy w wysokości prawie 34 miliardów złotych. Wynika z

0: PiSu na rządowej stronie poświęconej KPO. Wcześniej nie podano kwoty wniosku, ale według zapowiedzi ministra funduszy i polityki regionalnej miało to być około 8 miliardów euro. Polska ma w sumie do wykorzystania z KPO około 55 miliardów euro, w tym ponad 25 miliardów w postaci dotacji i prawie 30 miliardów euro w formie preferencyjnych pożyczek po zmniejszeniu tej kwoty z 34,5 miliarda euro w ramach jednej z rewizji. Termin na realizację KPO minie w tym roku. Najlepszym ślubnym prezentem jest gotówka, tak uważa 3/4 ankietowanych. Autorzy polskiego badania zwrócili uwagę, że tradycyjne prezenty rzeczowe, jak sprzęt domowy, odchodzą w zapomnienie.
1: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
2: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest Temilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
4: 5 po 13, tu Radio Sochaczew i program Jeszcze Więcej Muzyki. Tomek Marciniak, popołudniowe, dzień dobry dla Was. A w tej godzinie na pewno powiemy o trwających piłkarskich mistrzostwach świata, ale nie pod kątem tego, co dzieje się w Ameryce, a o tym, co było kiedyś. Pozostańcie z nami.

0: Ja wiem, że piłkarskie mistrzostwa świata, które odbywają się w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i Meksyku, nie do końca fascynują tak, jak by to było, kiedy grali biało-czerwoni. Do 1/16 awansowali już m.in. piłkarze Brazylii, Szwajcarii czy Bośni i Hercegowiny. A dlaczego o tym mówię? Bowiem dziś dokładnie, 25 czerwca, mija 10 lat, odkąd reprezentacja Polski w meczu 1/8 finału turnieju finałowego Mistrzostw Europy rozegranym w Saint-Étienne we Francji zremisowała ze Szwajcarią 1-1, a następnie zwyciężyła w serii rzutów karnych. Ależ to było emocje, to były emocje, przypomnijmy sobie.
1: Wracają teraz Szwajcarzy, ale czterech naszych piłkarzy w tej kontrze. Grosicki. Grosicki sam. Grosicki. Jeszcze przepuszczenie. Błaszczykowski. Tak! Jest! Tak! Jest! Tak! Jest! Tak! Jest! 1-0! Kuba Błaszczykowski! Ależ to się nam tutaj ułożyło! Na stadionie w Saint-Étienne! Dziesiątka na plecach. Ruszył. Krychowiak! Mamy to! Mamy to! Mamy to! Jesteśmy w ćwierćfinale Euro 2016! Tak! Tak! Tak! To jest prawda!
0: No może za 2 lata będzie powtórka z rozrywki, ale szczerze to na razie póki co trochę w to wątpię.
2: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM. Autopromocja. Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Podaw się z nami na Prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
3: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
4: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
5: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
7: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
8: Słyszysz?
9: Tak,
8: do ciebie mówię. Odpowiedz sobie na jedno pytanie. Czy chcesz kostkę? Czy gwarantowany uśmiech, gdy widzisz swój ogród, spoglądając codziennie przez okno? W lakostka.pl nie kupujesz kostki czy tarasu. Kupujesz gotową wizję swojej posesji. Fotorealistyczny projekt, nowoczesne aranżacje, produkty klasy premium od marki Brookbed i to wszystko w najlepszych cenach. Przyjedź, sprawdź i daj się zainspirować. Korzuszki Parcel 45. Do zobaczenia.
10: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
11: Została nam już tylko apteczka.
10: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
11: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
10: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
12: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
10: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
12: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
13: Adamet. Z pasji do rozwoju.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
15: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
16: Gastorama.
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii miał być nowy grill,
16: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
18: Nie wszystko zależy od nas.
19: Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
18: Co się zmieniło?
19: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
20: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
9: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
21: Jeszcze więcej muzyki.
22: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
23: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
24: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie, części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
25: Reklama. Materiał opłacony przez grupę referendalną Głos Mieszkańców Gminy Sochaczew.
26: W studiu Radia Sochaczew Sebastian Figot, pełnomocnik grupy referendalnej Głos Mieszkańców Gminy Sochaczew. Dzień dobry.
27: Dzień dobry.
26: A także Zbigniew Grabowski, inicjator referendum. Dzień dobry.
28: Dzień dobry.
26: Będziemy rozmawiać o tym, co najbardziej aktualne. No i zaczynamy od podziękowań. Chcieliście podziękować wolontariuszom, mieszkańcom zaangażowanym właśnie w proces zbierania podpisów. Co takiego w tym temacie się stało? No bo już ten proces się zakończył.
27: Bardzo serdecznie chcieliśmy podziękować wszystkim wolontariuszom, którzy zaangażowali się w proces zbierania podpisów pod wnioskiem o referendum lokalne w sprawie odwołania wójta gminy Sochaczew przed upływem kadencji pana Dariusza Krupy. Podpisy zbierało ponad 20 wolontariuszy. 22 czerwca udaliśmy się do Płocka na godzinę 10, gdzie przekazaliśmy podpisy komisarzowi wyborczemu w Płocku.
26: Powiedzcie, na jakim etapie jest obecnie cała akcja referendalna?
27: Aktualnie trwa przeliczanie głosów. I proces polega na tym, że przekazane karty są sprawdzane. Jest weryfikowany adres oraz PESEL. Podpisy są weryfikowane do liczby 916 prawidłowo wypełnionych kart, co spowoduje, że komisarz wyborczy po 30 dniach wyda postanowienie o przeprowadzeniu referendum.
26: To przed nami ten kolejny proces, tak? Na który teraz będziecie czekać.
27: Tak, musimy poczekać 30 dni, proces weryfikacji. Komisarz ma po prostu na to 30 dni. Po 30 dniach ogłosi termin referendum oraz ten termin referendum będzie maksymalnie 50 dni od terminu wydania tego postanowienia.
26: Czyli teraz okaże się, kiedy dokładnie i czy to referendum zostanie zwołane, tak? Jak dobrze rozumiem?
27: Tak.
26: Czyli tej daty jeszcze nie mamy, czekamy cały czas na te informacje.
27: Musimy po prostu cierpliwie poczekać. Taki jest proces weryfikacji, sprawdzania podpisów. Komisarz wyborczy musi mieć te 30 dni na wydanie tego postanowienia, po czym daje maksymalnie 50 dni od wydania tego postanowienia na kampanię referendalną. Tak to się nazywa.
26: To może, panie Zbigniewie, proszę opowiedzieć trochę o waszej grupie, o grupie referendalnej, coś więcej. Jak działacie, kim jesteście?
28: Grupa liczyła 5 osób. Zbieraliśmy dziennie. Nie wiem, ile tych głosów żeśmy zbierali dziennie, ale dosyć sporo. No, mamy za sobą grupę taką, która nam pomagała. To mogę powiedzieć. Ja to tylko chcę podziękować wszystkim, którzy po prostu nam pomagali. Bardzo dużo podziękować.
27: Chciałem powiedzieć, że głosy były zbierane na terenie całej gminy i przekrój wszystkich głosów. Ci wolontariusze zbierali po prostu głosy na terenie całej naszej gminy. Wszystkie praktycznie miejscowości oddały głosy za wnioskiem, tak? Dalej trzeba pamiętać, że kiedy komisarz ogłosi, to zakończymy, jeżeli ogłosi postanowienie o referendum, to zakończymy pierwszy etap, będzie drugi etap i wtedy będziemy musieli iść już do samego referendum i tu powinna iść odpowiednia liczba osób uprawnionych do głosowania.
26: Tak, jeszcze wrócę do tej grupy, bo też to, co się dzieje aktualnie, z tego co wiem, też informujecie mieszkańców za pośrednictwem na przykład Facebooka, też tak. W ten sposób.
27: Tak, mamy Facebooka, Głos Mieszkańców Gminy Sochaczew. Tam umieszczamy różne wpisy na temat działań, które się odbywają za pośrednictwem grupy, odpowiednie komunikaty, pokazujemy mieszkańcom pewne nieprawidłowości, ale dzisiaj wolałbym mówić o tych pozytywnych aspektach, właśnie o tym, że udało nam się zebrać, że mieszkańcy stanęli na wysokości zadania. Jeśli weryfikacja wypadnie pozytywnie, to będziemy mieli po prostu referendum w sprawie odwołania wójta w gminie Sochaczew.
26: Czyli teraz oczekiwanie przed wami na komisarza wyborczego.
27: To jest okres, który musimy wykorzystać na przygotowania.
26: I jak będziecie działać teraz w tym czasie?
27: Będziemy się przygotowywać na spotkania z mieszkańcami. Musimy ruszyć w teren, spotykać się z mieszkańcami, przekonywać ich do tego, żeby te 2050, co najmniej te 2050 osób poszło na referendum, żeby po prostu mieszkańcy wstali od telewizora, poszli w niedzielę na referendum, że wykorzystali tą wielką szansę, którą po prostu sami doprowadzili do tej szansy, tak? Żebyśmy nie stracili tej szansy.
26: Panie Zbigniewie, coś pan chce dodać do tego tematu?
28: No ja tylko mogę dodać to, że będziemy drukować ulotki. Będziemy te ulotki wkładać każdemu po prostu w bramę, tak żeby ludzie przeczytali, żeby przyszli na te wybory. No myślę, że z ludźmi z gminy damy radę.
26: Czyli teraz przed wami akcja, żeby z mieszkańcami porozmawiać, spotkać się
27: tak,
26: i...
27: Ale ruszymy po prostu dopiero wtedy, kiedy zostanie wydanie postanowienie komisarza, tak? Wyborczego o referendum. I wtedy po prostu zaplanujemy cykl spotkań z mieszkańcami, żeby dotrzeć po prostu do każdej miejscowości. Mamy przekrój głosów, jak zostało odgrane, gdzie było więcej, gdzie było mniej. Specjalnie weryfikowaliśmy to, żebyśmy wiedzieli, gdzie po prostu powinniśmy się udać i przekonywać tych mieszkańców, żeby poszli na referendum.
26: A więc to, co już możemy podsumować, to ten pierwszy proces zbierania podpisów pod wnioskiem o referendum i to jest, to się udało, ten wniosek został złożony do komisarza wyborczego.
27: Drodzy Państwo, jeszcze taki może krótki ten. Wasze podpisy są bezpieczne. Nikt, tak jak wcześniej mówiłem, oprócz komisarza, nie będzie wiedział, kto oddał i dbaliśmy o to, żeby nikt po prostu nie wiedział, kto się podpisał pod kartą. Karty były oddzielne. Są bezpiecznie złożone u komisarza i nikt oprócz komisarza wyborczego po prostu nie będzie miał wgląd do tych kart.
26: Ja za dzisiejsze spotkanie bardzo dziękuję. W studiu Radia Sochaczew był pełnomocnik grupy referendalnej Głos Mieszkańców Gminy Sochaczew Sebastian Figat. Dziękuję.
27: Dziękuję bardzo.
26: A także Zbigniew Grabowski, inicjator referendum. Dziękuję.
28: Dziękuję.
0: Był to materiał opłacony przez grupę referendalną Głos Mieszkańców Gminy Sochaczew.

0: Radio Sochaczew 94,9 FM.
1: I
0: jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Kate Ryan za 18 minut 14 wiadomości. Tymczasem jutro odbędzie się powitanie lata w gminie Brochów, o którym piszemy na tusochaczew.pl. Będziemy też oczywiście mówić o tym na antenie Radia Sochaczew. Więcej szczegółów już niedługo.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
2: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu. Tomarbit.pl.
3: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
6: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
7: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie, Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
8: Kia. Movement that inspires.
9: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
9: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Tak.
9: Brawo!
11: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730 531 531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
14: Awatar, ogień i popiół w Disney Plus.
15: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
14: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
16: Sali się nie poddają!
17: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
14: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
18: Ogień zszedł z boczem góry.
14: Awatar, ogień i popiół.
17: Stajemy do walki!
14: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
19: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A Raffaello 150 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 19,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl. To się opłaca.
1: Jeszcze więcej muzyki.
21: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5. sobmyślnikcar.com.
22: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
23: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie. Części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
12: Reklama.

0: Mamy Zoe Sacrum. Tak kończymy 13 muzycznie. Oczywiście za chwilę wiadomości, a w nich zajrzymy do Wólki Smolonej, bo tam niestety doszło do aktów wandalizmu.
1: Autopromocja.
2: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: Sponsorem audycji jest mechanika samochodowa, naprawa i diagnostyka busów i samochodów osobowych. Sochaczew, Żyrardowska 49.
5: Sponsorem programu jest Centrum Stomatologiczne Eldent. Twój piękny uśmiech. Sochaczew, ulica Traugutta 27.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
6: Oddział Boryszew ERG w Sochaczewie zatrudni do nowo otwartego Wydziału Produkcji Kompozytów oraz do Produkcji Budowlanej. Praca w systemie zmianowym. Oferujemy umowę o pracę, premię uznaniową oraz pakiet benefitów. Kontakt rekrutacja@boryszewerg.com.pl lub w siedzibie firmy Sochaczew, ulica 15 Sierpnia 106.
7: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
2: Jeszcze więcej muzyki.
3: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie, części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.
2: Reklama.
0: Jest punktualnie 14. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
10: Gminne boisko sportowe w Wólce Smolanej zniszczone, jest to oświadczenie wójta. Od tej przykrej informacji zaczynamy. Najbliższą sobotę kolejny bieg cichociemnych. Trasa nad Bzurą już wytyczona. W tym serwisie mamy też ostrzeżenie IMGW. Przed nami fala upałów. W weekend szykuje się pogoda tropikalna. Monika Figut, zapraszam na wiadomości lokalne. Zaczynamy od przykrej informacji. Boisko sportowe w Wólce Smolanej na terenie gminy Brochów zostało zniszczone. Jak donosi wójt Piotr Szymański, nieznani sprawcy dosłownie rozjechali i zryli znaczną część murawy. W specjalnym oświadczeniu włodarz informuje o zgłoszeniu sprawy odpowiednim służbom. Apeluje też do mieszkańców, by reagowali na wszelkie takie sytuacje. Zniszczona płyta boiska oznacza nie tylko straty materialne, ale też ograniczenie dostępu do obiektu, na czym ucierpią zwłaszcza dzieci i młodzież.
2: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
10: Najbliższą sobotę kolejny bieg cichociemnych w Sochaczewie. Trasa z przeszkodami nad Bzurą została już wytyczona. To wydarzenie to prawdziwa okazja do zmierzenia się z własnymi możliwościami i słabościami. Sprostanie przygotowanym przez organizatorów wyzwaniom przynosi jednak ogromną satysfakcję. Co ważne, od jakiegoś czasu w zawodach mogą wziąć udział dzieci.
11: Bieg dedykowany jest właśnie kategorii 8, 10, 11, 12. Zaczyna on się o godzinie 9, a dla nas starszaków o 9.30. Ci, którzy mają powyżej 15 roku życia, już biegną na dystans 5 km. Ja się chyba najlepiej bawię właśnie przy tych żuczkach małych, no bo 8-latek nieraz musi być, jak jest niezbyt dużego wzrostu, to musi być pod kuratelą rodzica, no bo jak wpadnie w to błoto nasze nadbzurzańskie, no to i zdarzały się przypadki skutecznego utknięcia.
10: Mówił organizator wydarzenia Sławomir Cypel z Dragon Fight Club. Jeśli chodzi o dzieci, jest też nowa, dobra informacja.
11: Te dzieci, które się zgłosiły w tych biegach, są z Sochaczewa, mają ogromną przyjemność uczestniczenia za darmo dzięki dofinansowaniu pana Daniela Kamila Janiaka. Notabene będąc przy tej osobie, chciałem bardzo uprzejmie podziękować za patronat honorowy, który burmistrz miasta Sochaczewa objął nasze zawody. Ponadto mamy też patronat pana posła na Sejm Macieja Małeckiego, który wspiera nas od samego początku, oraz marszałka województwa mazowieckiego pana Adama Struzika.
10: IMGW ostrzega przed kilkudniową falą upałów. Według synoptyków aż do wtorku temperatura w naszym powiecie przekraczać będzie 30 stopni Celsjusza. W niedzielę w cieniu ma wynosić aż 39 stopni. I to wszystko w pełnym słońcu, prawie bez chmur i bez deszczu. To warunki iście afrykańskie. Jak sobie z nimi radzić? Zapytaliśmy mieszkańców.
1: Lade.
12: Zimne napoje.
13: Mrożona kawa.
1: Nie ruszać się.
14: Myślę, że jak każdy próbuje je przetrwać. Po prostu nie wychodzimy z domu do wieczora, bo z dwójką dzieci to byłoby nieodpowiedzialne.
15: Woda. Ciepła i spacer.
16: Nawadnianie i cień.
17: Jakieś chłodne napoje?
16: Woda, głównie woda.
17: A wyjeżdża może pani nad wodę, na wakacje gdzieś?
16: Zdecydowanie tak, nad wodę.
18: No już byłam i jadę teraz do Włoch.
19: Jak jest taki upał, to staram się jednak nie wychodzić w ogóle z domu.
10: Na wysokie temperatury szczególnie narażone są małe dzieci i osoby starsze.
20: Na początek jednak informacja z ostatniej chwili. Na warszawskim lotnisku na Bemowie rozbiła się awionetka. Na miejscu jest straż pożarna, która gasi wrak. Póki co nie ma informacji o liczbie osób poszkodowanych. Pomoc po trzęsieniu ziemi w Wenezueli zadeklarowały europejskie państwa oraz Unia Europejska. W wyniku wstrząsów zginęły co najmniej 164 osoby, a ponad 970 jest rannych. Władze w Caracas podkreślają, że liczba ofiar wciąż rośnie. Wsparcie dla Wenezueli proponują również państwa azjatyckie, Indie, a także Chiny. Do trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,5 doszło o północy czasu polskiego. Najbardziej ucierpiał nadmorski stan La Guaira.
21: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
22: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
21: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Najcieplejszy moment dzisiejszego dnia? Chyba tak. 31 stopni, odczuwalna 32. Wiatr przybiera trochę na sile, z północnego zachodu nam wieje, ale to dobrze, bo wiem, no taki powiew wiaterków, taką gorącą porę dnia na pewno się przyda. I przypominamy, nawadniamy się cały czas i nakładamy nakrycie na głowę, a osoby starsze i dzieci lepiej niech teraz nie wychodzą na zewnątrz.
21: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
22: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
21: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 5 po 14 to Radio Sochaczew. Doktor Alban Kissing, halleluja, i tak zaczynamy. A w tej godzinie dobre informacje, jakie będę miał do przekazania dla Was, płynące z Wólki Smolanej. Tomek Marciniak, witam.

13 po 14. Mówiłem, że wrócimy do Wólki Smolanej, ale z samymi dobrymi informacjami, bowiem jutro odbędzie się po raz kolejny powitanie lata w gminie Brochów, właśnie na boisku w Wólce Smolanej. Na to wydarzenie zaprasza wójt gminy Brochów Piotr Szymański i Stowarzyszenie Aktywni dla Brochowa, a na scenie będzie się działo. Najpierw tradycyjnie wystąpią dzieci, a później o 18.30 formacja Toledo, o 20.00 występ pana Janusza Laskowskiego, znanego przede wszystkim z takiego oto przeboju, który napisał w 1965 roku, kiedy to spędzał wakacje w Augustowie i spotkał tam pewną kobietę w restauracji Albatros.

Tak, tak, tak. Beata z Albatrosa będzie na pewno jutro grana w Wólce Smolanej. O 21.00 kolejny nasz zespół lokalny, czyli formacja Classic, a na koniec o 22.00 wystąpi zespół Boys. Zapraszamy serdecznie o 17.30. Rozpoczęcie powitania lata w gminie Brochów. Zapraszamy.

0: Reklama.
1: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
2: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit, Piorunów 9B, koło Błonia.
3: Interesujesz się lokalną historią? Chcesz wiedzieć więcej? Przeczytasz o tym m.in. w wybranych publikacjach książkowych autorstwa Bogusława Kwiatkowskiego dotyczących dziejów Sochaczewa i nie tylko. Więcej informacji o możliwościach zakupu książek na stronie www.bkwiatkowski.pl. Dostępne tytuły poświęcone są m.in. dziejom średniowiecznym, okresowi zaborów września 1939 roku czy okresowi II wojny światowej. Więcej informacji na www.bkwiatkowski.pl.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: 3 dni i jedna wyjątkowa impreza. Od 26 do 28 czerwca Żyrardów świętuje. Czekają koncerty gwiazd, barwna parada i food trucki na łące przy ekoparku. Święto lnu. Kultura, tradycja, dziedzictwo. Zapraszamy.
7: Zatrudnię wykładowcę i instruktora nauki jazdy w każdym wymiarze czasu pracy. Bardzo atrakcyjne wynagrodzenie. Telefon 602 498 126.
8: Jeszcze więcej muzyki.
9: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie, części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
0: Reklama.
12: Jak gadać, żeby się dogadać? Audycja o porozumieniu bez przemocy. Zapraszają Monika Figut i Agnieszka Ryczkowska-Przywoźny.
13: Dzień dobry Agnieszko, dzień dobry słuchaczom.
14: Dzień dobry.
13: My dziś takie specjalne dzień dobry, bo też takie specjalne do usłyszenia będzie. Nie ukrywamy, że dziś ostatnia audycja z cyklu Jak gadać, żeby się dogadać, właściwie ostatni odcinek tej audycji. Myślę, że o tym, jak gadać, żeby się dogadać, wiemy już wszystko.
14: Ktokolwiek. Ojej, chciałabym.
13: Ile trwała nasza audycja, liczyłaś?
14: Oj, nie wiem, ale to już ze 3 lata to chyba będzie.
13: Tak mi się wydaje, że około 3 lat.
14: Będzie, więc już starczy, trzeba zmienić temat.
13: Zmienimy temat, mam nadzieję. Zobaczymy. A dzisiaj porozmawiamy, no tak specjalnie, na zakończenie, trochę inaczej. I tak. Co ty dla nas przygotowałaś?
14: No mówiliśmy dużo o porozumieniu bez przemocy, ale też o różnych innych kwestiach takich, no de facto rozwojowych, nie? I dzisiaj przyszłam z taką myślą, że warto by było się przyjrzeć temu właśnie, jak to wygląda, kiedy w naszych systemach rodzinnych, no tu akurat dam taki układ osób, ale jedna osoba właśnie, na przykład kobieta, zaczyna się interesować, więcej uczyć, chodzić na warsztaty, czytać poradniki, słuchać podcastów, no i zaczyna tą nowo zdobytą wiedzę wdrażać w swoje życie, w swoją relację, swój wiązek, ale też wychowywać dzieci. No a druga strona nie.
13: Mówi nie i robi nie.
14: Tak. I bardzo często ta kobieta bardzo by chciała, żeby ta druga strona, no idź też na ten warsztat, co ja, to będzie tak cudownie i tak pięknie. A tymczasem okazuje się, że po drugiej stronie jest bardzo duży opór, że wręcz to, z czym ta osoba, która no, się uczy, przychodzi, u drugiej wywołuje wręcz taki bunt. Sprzeciw, taki bunt, że ja właśnie, że to w ogóle to co ty mówisz, to się do niczego nie nadaje, nie? I myślę, że żeby się temu przyjrzeć, to warto jest sobie powiedzieć o takich czterech etapach nabywania kompetencji. Że mamy coś takiego jak, możemy mieć coś takiego w takim pierwszym, no powiedzmy, przedetapie, czyli nieświadomą niekompetencję. Czyli tak naprawdę żyjemy sobie, nie wiemy, że coś źle robimy, uważamy, że to, co robimy, jest okej, że jak biorą we mnie górę emocje i się, że tak powiem, wydrę na moją rodzinę i moje dzieci, no to matka tak robi, ojciec tak robią, wszyscy tak robią i jesteśmy nieświadomi tego, że brakuje nam pewnych kompetencji, czy właśnie obsługiwania naszych emocji, czy jakichś kompetencji komunikacyjnych. I w tej fazie możemy dosyć długo nieświadomie sobie żyć. Druga faza nabywania tych kompetencji to jest świadoma niekompetencja, czyli my już zaczynamy dostrzegać, że w niektórych obszarach na przykład nam czegoś brakuje, że brakuje mi na przykład tych kompetencji komunikacyjnych, czy właśnie mam problem z moimi emocjami, czy obserwuję u innych, że inni to sobie jakoś inaczej radzą. No i tu zapala się ta lampka, kiedy coś zaczynamy z tym robić, tak? Czyli właśnie, nie wiem, idziemy na jakieś warsztaty, albo zaczynamy słuchać jakichś podcastów, idziemy na terapię i tak dalej i zaczyna się ta nasza ścieżka rozwoju, nabywamy wiedzy i trzecim etapem jest świadoma kompetencja, czyli ja już wiem, co można zmienić, jak można to zmienić, mam narzędzia, znam metody, no i zaczynam je stosować. I ta faza dla naszych najbliższych jest najtrudniejsza, bo oto żyją sobie z nami, my jesteśmy jacyś przez jakiś czas, a za chwilę przychodzi do nich jakiś inny produkt, który na dodatek ma różne inne oczekiwania. Więc ja od razu pozdrawiam moich najbliższych, dziękując im za tę wyrozumiałość, którą się wykazywali, ale to naprawdę może być męczące, kiedy, bo my w tej fazie, kiedy sprawdzamy tego, czego się nauczyliśmy, no to siłą rzeczy tych naszych najbliższych traktujemy jak takie pole ćwiczeń, no tak? W związku z tym to im się, że tak powiem, w pierwszej kolejności w cudzysłowie obrywa. Tak. W związku z tym, no, tu może się pojawić takie trochę pole minowe i dla nich, i dla nas, tak? Bo my w tej fazie bardzo często już coś wiemy, więc chcemy się tą wiedzą podzielić, więc zdarza nam się w rozmowach analizować czyjeś zachowanie z punktu tej nowo nabytej wiedzy, czy nawet pouczać kogoś, tak? Jeśli na przykład jesteśmy, nie wiem, w porozumieniu bez przemocy i ja się dopiero co nauczyłam i już wiem, że są uczucia i uczucia rzekome i ktoś mówi, wiesz, ale ja się czuję lekceważona, ja mówię, nie możesz się tak czuć, bo to nie jest prawdziwe uczucie, no to trochę posługuje się tą nowo zdobytą wiedzą, ale jeszcze mam problem z taką formą, jak ją użyć. I forma, w jakiej używam, no jeszcze nie zawsze jest
13: skuteczna,
14: odpowiednia, czy no, nie zawsze ma wiele wspólnego z tą, że tak powiem, ogólną metodą, której się uczymy. Więc tak, dla naszego otoczenia może być to dosyć trudne i tu bardzo często właśnie pojawia się w tej stronie, która się rozwija, takie, no ale ja bym chciała, żebyś ty też to znał. Ale ja bym chciała, żebyś ty też to stosował, więc jest też taka myśl, że jak ja stosuję taki sposób wychowania dzieci, podejścia do dzieci, a ty nie, no to nic z tego nie będzie, nie? I ja myślę, że będzie, tylko bez takiego przymusu w kierunku, żeby druga strona miała się jakoś zmieniać, bo wyobraźmy sobie, że nawet takiej relacji romantycznej, ktoś nas sobie mówi, no chętnie, jesteś fajna, pobierzmy się, ale wiesz, ja całe życie później będę cię zmieniał tak według mojej modły, na moją modłę, no i pytanie...
13: Czy mam na to ochotę?
14: Czy mamy o to ochotę? Podejrzewam, że większość z nas powiedziałaby, no to dziękuję, bardzo postoję. Nie? I tak samo ci nasi partnerzy, mówię tutaj o relacji damsko-męskiej, że bardzo często oni są właśnie w takim miejscu, dlaczego ty mnie chcesz w ogóle zmieniać, tak? Mm-hmm. I to jest to źródło tego oporu, że nikt z nas nie lubi być w taki sposób pouczany czy pchany do zmiany, ale w tym, jeśli żyjemy w jakimkolwiek relacji, w jakimkolwiek systemie rodzinnym, to siłą rzeczy oddziałujemy na siebie. I tu bardzo pomocna jest ta czwarta faza rozwoju naszych kompetencji, czyli nieświadoma kompetencja. To jest już taki stan, w którym to, czego się nauczyliśmy...
13: Jak rutyna.
14: Jeszcze raz?
13: Rutyna.
14: Tak, kiedy to się staje rutyną, czyli to, czego się nauczyliśmy, staje się takim...
13: Naturalną zupełnie czynnością.
14: Dokładnie,
13: czy zachowaniem.
14: Taką integralną częścią nas. To jest też ta sytuacja, kiedy my już nie mówimy o narzędziach, nie mówimy o metodach, one są bardzo ważne, bo kiedy zostawiamy stare schematy, to mamy coś nowego, co możemy zacząć wdrożyć. Jak chcemy zostawić stare schematy, a nie za bardzo wiemy, co nowego wziąć, no to te schematy będą wracać. No i tak wracają, ale te narzędzia i metody, których się uczymy, one nam pozwalają coś zmienić i pozbyć się starych schematów. Natomiast w tej właśnie nieświadomej kompetencji ważne jest to, żeby się też nie bać dołożyć odrobinę, czy po prostu dołożyć siebie do tych narzędzi, po to, żeby one się stały naprawdę nasze. Oczywiście nie chodzi o to, żeby je wypaczyć, żeby one przestały być istotą, którą w sobie zawierają, ale myślę sobie, że tak jak jest w porozumieniu bez przemocy, to każdy, kto się tego uczy, później sam sobie jak gdyby wykształca, jak chce empatycznie słuchać, czy jak chce się wyrażać autentycznie za pomocą czterech kroków, i te cztery kroki, które na początku wydają się takie sztuczne, potem stają się coraz bardziej naturalne, a ta metoda staje się bardziej, bym powiedziała, filozofią w ogóle życia niż jakimś zbiorem przepisów. Narzędzi. Tak. Mm-hmm. I tak naprawdę w momencie, kiedy dopiero jesteśmy w tej fazie, to te osoby, które są nas najbliżej, są w stanie się od nas czegoś nauczyć. Ale nie dlatego, że my ich pouczamy, nie dlatego, że my im to mówimy, tylko dlatego, że po prostu nas obserwują. W związku z tym, jak czasem dostaję takie pytanie, no ale co zrobić? Ja tutaj wszystko robię, a on ciągle po staremu i to potem nie działa. Ja mam zawsze taką myśl, że warto zobaczyć, co tam jest dobrego. I ja pamiętam, jak ładnych parę lat temu byłam świeżym adeptem porozumienia bez przemocy i pojechaliśmy z mężem, z córką na rowery i ona się na tym rowerze przewróciła. I ja oczywiście miałam taki, że ja będę teraz ją tu empatycznie wspierać, że ojejku, jest ci smutno, czy tam się wystraszyłaś i tak dalej. Natomiast mój mąż powiedział, dobra Ulka, wstawaj, nic się nie stało, jedziemy dalej. I ja mogłam sobie tą moją empatię, że tak powiem, schować. Tak. I to pięknie zadziałało. To naprawdę rozwiązało cały problem, bo ona wsiadła, pojechała dalej. Więc to nie jest tak, że tu trzeba na gwałt urety coś zmieniać. Trzeba pozwolić, żeby te zmiany, że tak powiem, same przyszły. Natomiast ta osoba, która nad sobą pracuje, która te osoby wdraża, która te sposoby, metody nowe wdraża, jest jak gdyby wtedy taką inspiracją, tak? W momencie, kiedy to już jest jak gdyby imantną częścią niej. A nawiązując do tego, że mieliśmy niedawno Dzień Ojca, to nie mogę przyjąć taką myślą, że to jest chyba też fajna inspiracja dla tych wszystkich mam, które tak patrzą na tych ojców i tak by chciały, żeby oni byli inni i tak dalej, i tak dalej. I rzeczywiście panowie mają podgórkę, dlatego że panowie nie mają dobrych wzorców ojcostwa. W poprzednich pokoleniach ojcowie albo byli, po prostu ich nie było, albo byli nieobecni, albo z powodu, nie wiem, pracoholizmu, albo alkoholizmu, albo po prostu byli niedostępni emocjonalnie. I tak naprawdę znaleźć te źródło wiedzy, jak być dobrym ojcem, jest bardzo trudne i ojcowie w dzisiejszych czasach tak naprawdę trochę muszą sami szukać odpowiedzi na te pytania. I tu zawsze mi przychodzi na myśl zdanie Jaspera Jula, który właśnie w tym kontekście mówił do kobiet głównie, że no niestety musi je bardzo rozczarować, ale kobiety nie mają zielonego pojęcia, jak być dobrym ojcem. Mhm. I tak patrząc na ten Dzień Ojca, to myślę, że życzymy wszystkim ojcom radości z odkrywania takiej swojej drogi bycia dobrym ojcem, a ich partnerką takiego ciepłego i czułego towarzyszenia w tych poszukiwaniach.
0: Bardzo ładnie to wymyśliłaś, zakończyłaś jeszcze życzeniami z okazji Dnia Ojca. To, co zdradzamy, z czym się kiedyś spotkamy.
14: Nie, otrzymamy trochę napięcia.
0: Musimy to przegadać. Też. Tak, ale dziękuję ci.
14: Dziękuję
0: Agnieszko,
14: również
0: za ten rozdział. Jak gadać, żeby się dogadać.
14: Dziękuję również.
0: Do usłyszenia.
15: Jak gadać, żeby się dogadać. Audycja o porozumieniu bez przemocy.

0: Reklama.
1: Nie masz gdzie mieszkać? Chcesz kupić dom w cenie mieszkania, a może wybudować na swojej działce? Kasbud. Budujemy wyłącznie z najlepszych materiałów. Stany surowe pod klucz. Załatwiamy wszystkie formalności. Świadczymy usługi koparko-ładowarką. Kasbud. Przyjedź, zobacz nasze osiedle, doradzimy, wycenimy. Zapraszamy. Karolków Szwarocki 20. Telefon 606 379 346. 606 379 346.
2: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
3: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
4: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Jeszcze więcej muzyki.
9: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie. Części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
0: Reklama.

Za 13.15 na zegarach i kolejne porcje wiadomości, tymczasem jutro zakończenie roku szkolnego, no i upragnione, wyczekane wakacje, a okazuje się, że statystyczny Polak wyda na wakacje w tym roku 2042 zł. To niemal 300 zł więcej niż rok wcześniej, wynika z badania Wakacyjny Portfel Polaków 2026. Większość Polaków odpoczywać będzie za zarobione pieniądze. Bez kredytu na wakacje jedzie aż 80% pytanych respondentów.

0: Pamiętaj mnie.
1: Radio Sochaczew 94,9 FM.
2: I
1: jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Płytny Houston kończy muzycznie 14. W radiu zahaczam za chwilę wiadomości, a w nich o planach dotyczących zalewów w Boryszewie. Zmienią się nie do poznania. Więcej szczegółów już za chwilę. Monika Figut.
1: Radio Sochaczew.

0: Autopromocja.
1: Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej numer 2. Telefon 698 694 974.
4: Bezpieczeństwo to nie tylko obowiązek, to priorytet. Nie zwlekaj i odwiedź hurtownię Klusz Garden. Kupisz wszystko, co niezbędne przy pracy na działce, budowie czy w ogrodzie. Odzież robocza, komplety przeciwdeszczowe, buty, kaski, rękawiczki, okulary ochronne. Rozszerzamy asortyment. Sprawdź już dziś. Hurtownia Klusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
5: Bielsko-Biała, polska stolica kultury. Zbigniew Preissner i wyjątkowy koncert My Life, Preissner's Music. 27 czerwca o godzinie 19:00, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Niezwykłe emocje i poruszające kompozycje jednego z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej na świecie. Na koncert Zbigniewa Preissnera zapraszają Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej oraz Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej. Bilety dostępne na stronie biletserwis.pl. 27 czerwca, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502-370-202.
9: Jeszcze więcej muzyki.
10: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie, części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.
2: Reklama.
13: Jest 15:00. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
14: Koncepcja zagospodarowania terenów nad zalewem w Boryszewie gotowa. Miejsce czeka prawdziwa metamorfoza, w planach nawet basen. Szczegóły już za chwilę. 5 rodzinnych ogrodów działkowych z Sochaczewa z dofinansowaniem marszałka. W tym serwisie mamy też zaproszenie na wakacyjne warsztaty z SCK. Monika Figut, czas na wiadomości lokalne. Na zlecenie starostwa powiatowego powstała koncepcja zagospodarowania terenów nad zalewem w Boryszewie. Przedstawiono ją na ostatniej sesji Rady Powiatu. Koncepcja zakłada nie tylko stworzenie przestrzeni do odpoczynku nad samym zbiornikiem wodnym. Jej najważniejszym założeniem jest częściowa odbudowa i przebudowa budynku sąsiedniej cegielni, który stanie się ośrodkiem życia kulturalnego i integracyjnego.
15: W głównej nawie powstanie wielofunkcyjna przestrzeń umożliwiająca organizację koncertów, wystaw, targów. Przewidziano częściowe zadaszenie nawy głównej, które pozwoli na organizację wydarzeń niezależnie od warunków atmosferycznych. Przewidziano również zaplecze gastronomiczne, techniczne, sanitarne. Charakterystyczne kominy cegielni pozostaną symbolem miejsca. W bezpośrednim sąsiedztwie cegielni powstanie scena oraz ogólnodostępne place zewnętrzne, przeznaczone do organizacji wydarzeń plenerowych, spotkań i integracji mieszkańców. Układ kilku placów umożliwi jednoczesne prowadzenie aktywności i wydarzeń.
14: Mówiła naczelnik Wydziału Mienia Anna Skóra. Jak dodała starosta Jolanta Gonta, problemem pozostaje możliwość kąpieli w zalewie, który jako stosunkowo niewielki zbiornik wody stojącej do tego się nie nadaje. Chodzi oczywiście o jakość wody i bezpieczeństwo kąpiących.
16: Mieliśmy taki zamiar pierwotnie, żeby był zasilany z rzeki Bzury i odprowadzana woda do rzeki Pisi. Oczywiście byłoby to bardzo kosztowne, wymagałoby to dużych nakładów, ale zwiększyłoby nakłady jeszcze to, że różnica poziomów jest taka, że zalew jest wyżej.
14: Z tych powodów w koncepcji zaproponowano budowę odkrytego basenu kąpielowego.
17: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
14: 5 rodzinnych ogrodów działkowych z terenu Sochaczewa skorzysta z pieniędzy pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego, a także z budżetu miasta. Dotacja została przyznana w ramach programu Mazowszy dla działkowców. Dzięki niej nasi mieszkańcy będą mogli utwardzić alejki swoich ogrodów czy wyremontować infrastrukturę.
18: To też bardzo, bardzo dobra wiadomość, ponieważ w zeszłym roku nie było takiej sytuacji, a w tym roku udało się pozyskać kwotę 50 tysięcy złotych z Urzędu Marszałkowskiego dla 5 rodzinnych ogródków działkowych. Taką samą kwotę przeznaczy również jako wsparcie naszych działkowców z Sochaczewa miasto Sochaczew, więc 100 tysięcy złotych łącznie na bazie działań dwóch samorządów miasta Sochaczew i Urzędu Marszałkowskiego trafi do naszych działkowców i też za to wsparcie serdecznie dziękuję całemu zarządowi na czele z panem marszałkiem Adamem Struzikiem.
14: Mówił burmistrz Sochaczewa Daniel Janiak. Urząd Miasta oraz Sochaczewskie Centrum Kultury zapraszają najmłodszych mieszkańców na wakacyjne warsztaty artystyczne pod hasłem Dookoła Świata. To 5 dni pełnych kreatywnej zabawy, podróży przez różne kultury i ekologicznych inspiracji. Pierwszy turnus odbędzie się od 29 czerwca do 3 lipca w SCK w Boryszewie, a drugi od 6 do 10 lipca w SCK w Chodakowie. Zapisy trwają.
19: Dwie osoby zginęły w wypadku awionetki na warszawskim Bemowie. Maszyna próbowała lądować, ale runęła na ziemię obok ośrodka szkolenia kierowców, mówi nadkomisarz Marta Sulowska z bemowskiej policji.
20: Policjanci przez cały czas zabezpieczają ten teren. Na miejscu również są strażacy, którzy prowadzą swoje działania. Te działania przez cały czas trwają.
19: Ranna prawdopodobnie została także postronna osoba. Rośnie bilans ofiar śmiertelnych podwójnego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Wstrząsy o magnitudzie ponad 7 nastąpiły zaraz po sobie i doprowadziły do zawalenia się wielu budynków. Tomasz Orchowski o szczegółach.
21: Co najmniej 164 ofiary śmiertelne i więcej niż 970 osób rannych. To najnowsze dane z Wenezueli, ale bilans może być znacznie bardziej tragiczny. Amerykanie szacują, że w czasie trzęsienia zginąć mogło nawet ponad 10 tysięcy ludzi. Do Wenezueli pomoc wysyłają kolejne kraje bardzo szybko. Gotowość wsparcia zadeklarował prezydent USA Donald Trump. Meksyk skieruje tam wyspecjalizowany personel ratowniczy i medyczny. Wesprzeć Wenezuelę zamierzają też Dominikana, Salwador czy Ekwador. Swoje ekipy wysyłają Francuzi czy Hiszpanie.
19: Do trzęsienia ziemi w Wenezueli doszło o północy czasu polskiego.
22: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
23: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
22: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
13: Dobra informacja jest taka, że cieplej już dziś nie będzie. Jest upalnie, 31 stopni w cieniu. I powoli, powoli ta temperatura będzie spadała. W nocy spadnie niebagatela do 17 stopni, a jutro od samego rana słonecznie i gorąco do 35 stopni. W sobotę jest ten moment już taki bardzo, bardzo wysoki, a w niedzielę najwyższy do 40 stopni. Mówimy cały czas o temperaturze w cieniu. W poniedziałek 38 stopni, w tym najcieplejszym momencie dnia, ale zaczną pojawiać się chmury, a w nocy ma już też trochę popadać według synoptyków. Chłodniej ma być we wtorek i pochmurno już bez takiego słońca. Uważajmy na siebie.
22: Sponsorem pogody była firma Wega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
23: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
22: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
13: 6 po 15, tu Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki, 25 dzień czerwca. Dorota, Łucja i Prosper obchodzą imieniny. Im składamy najlepsze życzenia, wszystkiego dobrego również dla jubilatów. Tu Radio Sochaczew, Tomek Marciniak. Witam popołudniowo.

0: Ignacji, to co mamy, no my mamy bardzo wysoką temperaturę, a w weekend będzie jeszcze większa. Tymczasem w niedzielę 28 czerwca na stadionie Mosiru przy Warszawskiej 80 od 11 piknik rodzinny kibiców Legii Warszawa dla najmłodszych adeptów futbolu. Na to wydarzenie zaprasza Daniel Basiński.
1: Jako grupa słuchaczewskich legionistów chcielibyśmy zaprosić całe rodziny na piknik rodzinny kibiców Legii Warszawa, który odbędzie się 28 czerwca 2026 roku na stadionie Mosir w Sochaczewie przy ulicy Warszawskiej. Piknik zaczyna się o godzinie 11, będzie się kończył o godzinie 15. Z atrakcji to będziemy mieli dmuchańce, watę cukrową, gry i zabawy, animacje i oczywiście wiele więcej konkursów i różnych gier. A co do misia, jak najbardziej jest już przyklepane, że miś pojawi się tego dnia razem z nami na stadionie przy ulicy Warszawskiej. I mało tego, w tym roku dodatkowo będzie jeszcze jeden miś, Legio-miś. To jest miś taki kibiców Legii. Może też dlatego, że to będzie już nasz drugi piknik, bo w tamtym roku też się odbył. Z tego miejsca też chciałbym bardzo serdecznie podziękować burmistrzowi miasta Sochaczew Danielowi Janiakowi, który podjął się tego i piknik jest pod honorowym patronatem burmistrza naszego miasta oraz Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji za możliwość skorzystania z obiektów przy ulicy Warszawskiej.
2: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
3: Nowo otwarty salon quadów i crossów Motobuzia w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 zaprasza. Sprzedaż i autoryzowany serwis quadów marki CF Moto, Goes i Beretta oraz crossów Beretta. W ofercie także szeroki wybór części i akcesoriów oraz kaski, gogle i rękawice. Quady i crossy w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 czekają właśnie na Ciebie.
4: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki parcel 99 vis-a-vis MFO.
5: Słyszysz? Tak, do Ciebie mówię. Odpowiedz sobie na jedno pytanie. Czy chcesz kostkę? Czy gwarantowany uśmiech, gdy widzisz swój ogród, spoglądając codziennie przez okno? W lakostka.pl nie kupujesz kostki czy tarasu. Kupujesz gotową wizję swojej posesji. Fotorealistyczny projekt, nowoczesne aranżacje, produkty klasy premium od marki Brookbed i to wszystko w najlepszych cenach. Przyjedź, sprawdź i daj się zainspirować. Korzuszki parcel 45. Do zobaczenia.
2: Jeszcze więcej muzyki.
6: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie, części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
2: Reklama.

0: Kuba i Kuba stygnie lato. No chyba właśnie rozpala się to lato. Za 23.16 w Radiu Słuchacze wczas na informacje dla kierujących.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest Centrum Elektryczne z Konieczni. Warszawska 2. Oświetlenie, automatyka, przewody z dowozem na budowę.
0: Współczujemy tym, którzy teraz stoją w korkach i mają samochody bez klimatyzacji. Naprawdę, naprawdę szczerze wam współczuję, coś o tym wiem. Tymczasem, no gdzie jest najgorzej? Najgorzej jest na Łowickiej, Gawłowskiej moście w kierunku centrum oraz na Traugut. Tutaj już zaczyna się korkować. Podobnie więcej samochodów na Alei 600-lecia, skrzyżowanie z Warszawską i na Piłsudskiego. Postoicie na moście na Młynarskiej, tam ruch wahadłowy. Na obwodnicy w miarę to wszystko idzie na bieżąco. Utrudnienia na 50, bo tam, przypomnę, są prace drogowe, także uważajcie. Rondo w Janowie na 50 też delikatnie już oblegane, ale idzie to w miarę sprawnie. Jedna zmiana świateł czeka was w Paprotnie na 92 w Błoniu. Od Piorunowa do Błonia już stoicie. Podobnie utrudnienia na wysokości Ołtarzowa i Ożarowa Mazowieckiego. Na autostradzie A2 czysto w kierunku Łodzi i w kierunku Warszawy.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest Centrum Elektryczne z Konieczni. Warszawska 2. Oświetlenie, automatyka, przewody z dowozem na budowę.
4: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
6: Marek, szefowa cię prosi.
7: Potem.
6: A teraz co robisz?
7: Walczę z potem.
6: Zrób to skutecznie.
7: Ale jak?
6: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
8: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
9: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
10: Jeszcze więcej muzyki.
11: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie. Części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
4: Reklama.

0: 6 do 16 na zegarach Gypsy Kings i Bolare, to jest za nami, a przed nami jeszcze Kamil Bednarek oraz Mateo ich talizman. Tymczasem w wiadomościach o 16 Monika Figut opowie między innymi o pięknym jubileuszu księdza proboszcza z Kamiona. Pozostańcie z nami.
1: 94,9 FM. Radio słuchaczy. Jeszcze więcej muzyki.

0: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515-515-352 lub 661-861-201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
1: Klimatyzacja samochodowa, napełnianie, stary i nowy czynnik, naprawa sprężarek, przewodów, weryfikacja nieszczelnych układów, Felixów 1, telefon 602-499-487.
2: Jeszcze więcej muzyki. Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
3: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
4: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie, części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
0: Reklama.
5: Zbliża się 16. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
6: Środki w ramach Działaj Lokalnie Podzielone. 11 lokalnych organizacji i grup nieformalnych podpisało umowy na dotacje. Proboszcz parafii w Kamionie świętuje ważny jubileusz. Szczegóły już za chwilę. W tym serwisie mamy też zaproszenie na piknik rodzinny sochaczewskich kibiców Legii Warszawa. To już w tę niedzielę. Monika Figut, czas na wiadomości lokalne. 11 organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z naszego powiatu otrzymało dotacje w ramach programu Działaj Lokalnie. Uroczyste podpisanie umów miało miejsce w Kramnicach Miejskich. Program od ponad 10 lat realizuje na naszym terenie porozumienie organizacji pozarządowych powiatu sochaczewskiego.
7: Jest to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii i ośrodki Działaj Lokalnie. Takim ośrodkiem Działaj Lokalnie jest właśnie nasza organizacja POPS. Pozyskujemy środki od samorządów, z naszych składek, z 1%. Jesteśmy organizacją pożytku publicznego i zgromadzone fundusze przekazujemy na granty dla organizacji grup nieformalnych. Jest to doskonały sposób na zdobycie doświadczenia przez właśnie grupy nieformalne, które mają możliwość pozyskania dotacji i realizowania bardzo ciekawych inicjatyw na swoich terenach.
6: Mówi Agnieszka Ptaszkiewicz z POPS-u. W tym roku jest się czym pochwalić.
7: Powstały ciekawe projekty i będą realizowane fajne rzeczy. I też chcę się pochwalić, bo w tym roku mamy wnioski ze wszystkich gmin powiatu sochaczewskiego, jak również z gminy Campinos, która jest objęta obszarem naszego działania. I będzie się działo. Serdecznie zapraszamy do śledzenia na mediach społecznościowych naszej strony. Tam będą informacje o inicjatywach, które będą realizowane.
6: W ramach programu podzielono między nasze organizacje prawie 50 tysięcy złotych.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
6: Ksiądz Waldemar Majchrowski, proboszcz parafii w Kamionie, obchodzi jubileusz 25-lecia kapłaństwa. Z tej okazji miała miejsce specjalna uroczystość z udziałem lokalnych władz samorządowych. Podziękowano proboszczowi za jego posługę duszpasterską, a także obecność w ważnych momentach życia mieszkańców. Po zakończeniu uroczystej mszy świętej zebrani wzięli udział w pikniku parafialnym.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
6: A teraz ciekawe zaproszenie od sochaczewskich legionistów. Najbliższą niedzielę na stadionie przy Warszawskiej odbędzie się piknik rodzinny kibiców Legii Warszawa. Początek wydarzenia o godzinie 11, zakończenie o 15. A co w programie, wyjaśnia Daniel Basiński.
8: Będziemy mieli dmuchańce, watę cukrową, gry i zabawy, animacje i oczywiście wiele więcej konkursów i różnych gier. A co do Misia, jak najbardziej jest już przyklepane, że Miś pojawi się tego dnia razem z nami na stadionie przy ulicy Warszawskiej. I mało tego, w tym roku dodatkowo będzie jeszcze jeden Miś, Legio Miś. To jest Miś taki kibiców Legii. Z tego miejsca też chciałbym bardzo serdecznie podziękować burmistrzowi miasta Sochaczew Danielowi Janiakowi, który podjął się tego i piknik jest pod honorowym patronatem burmistrza naszego miasta oraz Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji za możliwość skorzystania z obiektów przy ulicy Warszawskiej.
6: Na wydarzenie zaproszone są całe rodziny. Piknik ma charakter otwarty.
2: Wiadomości ekonomiczne.
9: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
10: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
11: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolację pianą pór, usługi koparkami.
12: Bartek Staniaszek, wiadomości ekonomiczne. Dziś na stacjach tańsza benzyna, olej napędowy bez zmian. Mowa o cenach maksymalnych opublikowanych przez ministra energii. Benzyna 95 nie może kosztować więcej niż 5,96 za litr. To spadek o 1 grosz w porównaniu do wczoraj. O 1 grosz tańsza też benzyna 98, czyli 6,67. Koszt litru oleju napędowego to z kolei maksymalnie 6,11 zł. Od 24 czerwca weszła w życie kluczowa zmiana dotycząca kursów reedukacyjnych, często określanych jako doszkalające dla kierowców, którzy stracili uprawnienia za jazdę pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia cena tego dwudniowego szkolenia w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego wzrosła pięciokrotnie z 500 zł do 2500. Polska w ostatnim czasie złożyła 8 wniosek o płatność z Krajowego Planu Odbudowy w wysokości prawie 34 miliardów złotych. Wynika z wpisu na rządowej stronie poświęconej KPO. Wcześniej nie podano kwoty wniosku, ale według zapowiedzi ministra funduszy i polityki regionalnej miało to być około 8 miliardów euro. Polska ma w sumie do wykorzystania z KPO około 55 miliardów euro, w tym ponad 25 miliardów w postaci dotacji i prawie 30 miliardów euro w formie preferencyjnych pożyczek po zmniejszeniu tej kwoty z 34,5 miliarda euro w ramach jednej z rewizji. Termin na realizację KPO minie w tym roku. Najlepszym ślubnym prezentem jest gotówka, tak uważa 3/4 ankietowanych. Autorzy polskiego badania zwrócili uwagę, że tradycyjne prezenty rzeczowe, jak sprzęt domowy, odchodzą w zapomnienie.
9: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
10: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
11: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolację pianą pór, usługi koparkami.
5: 16:05, New Order na początek kolejnej godziny audycji w Radiu Sochaczew Blue Monday. Nie jesteśmy jedyni, którzy narzekają na upały, tak, ponad 30 stopni, 30 na termometrze, a odczuwalna temperatura ponad 30 stopni. Na takie upały narzeka ponad 100 milionów mieszkańców Europy. Ponad 35 stopni Celsjusza. To jest goręcej niż w części Afryki, tak mówią eksperci. Ale nie my jesteśmy na szczycie. Hiszpania i Francja. Tam jest zdecydowanie cieplej.

0: podróży Omnibus Travel, wycieczki indywidualne i szkolne, wynajem autokarów. Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros, Sochaczew, ulica Wąska 13B.
1: A kogo dzisiaj mamy? Sylwia Grzeszczak. Och i ach. To taki wakacyjny przebój. Sylwia Grzeszczak ma już na swoim koncie sporo przebojów. Małe rzeczy to jeden chyba z najbardziej znanych, Księżniczka, Sen o przyszłości. A Och i ach to taka propozycja na wakacje. Cieszmy się każdym dniem i korzystajmy z każdej chwili. Taneczna melodia.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą-pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.
3: W Radiu Sochaczew jeszcze więcej letnich przebojów. Jeszcze więcej letnich przebojów.
4: Radio Sochaczew 94,9 FM.

0: Duckman John na 94,9 FM. Zadzwonił przed chwilą słuchacz, ale połączenie było bardzo kiepskie. Zdołałam tylko zrozumieć, że na rondzie braci Garczyńskich w kierunku Żyrardowa droga jest całkowicie zablokowana. Nie wiemy jeszcze z jakiego powodu, ale jeżeli będziemy mieli więcej informacji, to podamy. Jeżeli wy jesteście w tamtym miejscu i wiecie, co się dzieje, to też dzwońcie do Radia Sochaczew 46 863 22 22.
1: Reklama. Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
2: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
3: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Moja i Twoja muzyka.
6: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
7: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
6: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.

0: asfaltowe łąki i demon. Na te asfaltowe łąki my wyruszymy, ale jeszcze nie teraz. Sprawdzimy, co się dzieje. Teraz tylko informacja z naszego kalendarza historycznego. Dzisiaj ważna data, czerwiec 1976 roku. Dzień po zapowiedzi podwyżek cen, między innymi mięsa o 69% i cukru o 100%. W Radomiu, Ursusie i Płocku rozpoczęły się strajki robotnicze, a strajki na mniejszą skalę odbyły się w Łodzi, Starachowicach, Grudziądzu i Nowym Targu. Dziś uroczystości patriotyczne z okazji 50. rocznicy radomskiego protestu robotniczego. Czerwiec 76. Punktem takim głównym obchodów będzie msza, która rozpocznie się o 18 na skrzyżowaniu ulic 25 czerwca i Żeromskiego przy pomniku upamiętniającym wydarzenia z czerwca 1976 roku.
1: Radio Słuchaczy. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest Centrum Elektryczne z Konieczni. Warszawska 2. Oświetlenie, automatyka, przewody z dowozem na budowę.
3: A my sprawdzamy, co dzieje się na sochaczewskich ulicach. To jest późne popołudnie, 16:38. Spory ruch w centrum miasta, ulica Warszawska przejezdna, ale bardzo powoli będziemy się poruszać od świateł do świateł. Trzeba uzbroić się w cierpliwość. Ulice dojazdowe do Warszawskiej, 600-lecia, Staszica, Piłsudskiego, 1 maja, też wypełnione autami powracających ludzi, powracających z pracy. Mamy skrzyżowanie Łowicka, Płocka i Gawłowska. Tu też poczekacie chwilę na światłach. Jeśli chodzi o obwodnicę, to dzisiaj spory ruch na obwodnicy. Bardzo powoli będziecie poruszać się od ronda do ronda. W Kuznocinie, żeby wjechać na rondo, trzeba poczekać. Potem na całej długości obwodnicy bardzo powoli będziecie się poruszali. Rondo braci Garczyńskich też sporo aut, zwłaszcza na 50-kę, na 50-ce. Zjazd z 50-ki na rondo wymaga czasu i cierpliwości. Jeśli chodzi o 92-kę, kierunek Warszawa, to są tu takie punkty trudniejsze, gdzie trzeba zwolnić Topołowa, Wojtówka, Korzuszki, a potem już mamy Błonie, Ożarów, Ołtarzew. Też na światłach musicie trochę poczekać. Jeżeli chodzi o kierunek Nowa Sucha, bo przypominam, że tam jest remont drogi, więc również musicie chwilę dać sobie więcej czasu na przejazd. Roboty drogowe trwają. I to na razie tyle szerokiej drogi. Mam nadzieję, że zachowacie szczególną ostrożność, zwłaszcza, że jest bardzo gorąco i można rozproszyć się w jednym momencie i spowodować kolizję drogową w najlepszym wypadku.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest Centrum Elektryczne z Konieczni. Warszawska 2. Oświetlenie, automatyka, przewody z dowozem na budowę.
4: Reklama.
5: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730 531 531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
8: Moja i Twoja muzyka.
9: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
10: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
9: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
4: Reklama.

Robert Gawliński, nie stało się nic. Jeśli chcecie posłuchać grupy Wilki Roberta Gawlińskiego na żywo, to zapraszam na Święto Lnu do Żyrardowa. To święto od 26 do 28 czerwca. I co przewidziano podczas tego święta? Jakie atrakcje? Strefa mieszkańca, strefa food trucków, strefa rękodzielników, a na scenie Wilki oczywiście, Grzegorz Chyży, Jak Leosia, Velvet, a także lokalni artyści. Oczywiście wstęp na wszystkie wydarzenia wolny. No to zapraszamy, Żyrardów czeka, Święto Lnu celebruje.

0: Margaret, you wasted za 2:17 i wiadomości, a w wiadomościach temat kontroli w szpitalach prowadzonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Szczegóły już za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Co słychać na Mazowszu?
3: W każdy piątek o godzinie 9:15.
2: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Bud DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Bud DA. Kompleksowo i solidnie. Janów 82. Telefon 503 325 234.
6: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502 370 202.
7: Moja i twoja muzyka.
8: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
9: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
8: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
4: Reklama.
0: Minęła 17, zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
10: Setki kolejnych kontroli w szpitalach prowadzi Narodowy Fundusz Zdrowia. Śmiertelny wypadek awionetki przejmie Komisja Badania Wypadków Lotniczych. 59 lat to jeszcze nie wiek na emeryturę, uznał japoński piłkarz. Agnieszka Trojanowska-Bis, szef Narodowego Funduszu Zdrowia, przekazał, że trwa 450 kolejnych kontroli i postępowań sprawdzających w szpitalach. Filip Nowak podkreślił, że NFZ przeprowadza kontrole w placówkach po wszelkich skargach i doniesieniach, również medialnych. Chodzi m.in. o informacje portalu Zero.pl, według których lekarz Dawid Kasprzyk, były już koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym, a także były radny KO warszawskiej dzielnicy Ursus, miał w trakcie specjalizacji zarobić w ubiegłym roku 1 600 000 zł. Na prowadzonym przez niego oddziale politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być przyjmowani bez kolejki. Komisja Badania Wypadków Lotniczych jest w drodze na lotnisko na warszawskim Bemowie, gdzie rozbił się niewielki samolot. Zginęły dwie osoby, a jedna została ranna. Według nieoficjalnych informacji samolot leciał z Wrocławia, należał do prywatnej firmy zajmującej się handlem nieruchomościami. Spadł na teren automobil klubu tuż przed pasem lotniska.
4: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
10: Koniec roku szkolnego już jutro, a Związek Nauczycielstwa Polskiego nie wyklucza zaostrzenia protestów w sprawie podwyżek. To skutek wczorajszego spotkania z resortem edukacji, bo zdaniem ZNP rządowa propozycja, żeby w przyszłym roku pensje nauczycieli wzrosły jedynie o 3%, jest nie do zaakceptowania, mówi szef łódzkiego oddziału Związku Marek Ćwiek.
11: To nie jest podwyżka, to jest tylko wyrównanie inflacyjne.
10: Początkujący nauczyciel zarabia około 4000, a dyplomowany około 5000 na rękę. Decyzję w sprawie protestu ZNP ma podjąć do 30 czerwca. Ukraińskie drony dalekiego zasięgu zaatakowały bazę paliwową w Rosji w odległości 300 km od linii frontu w kraju krasnodarskim i dwie rafinerie położone około 1500 km od linii frontu w Ulfie w Rosji, poinformował prezydent Ukrainy. To zakłady należące do kluczowych dla rosyjskiego sektora paliwowo-energetycznego. Zaglądamy teraz na mundial. Amerykanie i Niemcy powalczą o trzecie z rzędu zwycięstwa na mundialu, a Turcja i Tunezja spróbują godnie pożegnać się z turniejem. Przed nami decydujące starcia w kolejnych trzech grupach, o czym Michał Waszkiewicz.
12: Amerykanie grają świetnie. Po dwóch efektownych zwycięstwach zapewnili sobie pierwsze miejsce w grupie. Trudno jednak zakładać, że przed własnymi kibicami odpuszczą mecz z żegnającą się z turniejem Turcją, mówi selekcjoner Mauricio Pochettino. Nie mam wątpliwości, że Turcja się nam postawi. My oczywiście mamy już awans, ale w tym ostatnim meczu chcemy wygrać. O awans z tej grupy zagrają dziś Australia i Paragwaj. W grupie E Niemcy zmierzą się z Ekwadorem, a Wybrzeże Kości Słoniowej z Curaçao. Debiutanci wciąż mają szansę na awans, a kciuki trzymają za nich Holendrzy, mówi pomocnik Ryan Grafenberg. To świetna sprawa. Uważam, że Curaçao dobrze zaprezentowało się w swoim ostatnim meczu. Zdobyli punkt, więc mam nadzieję, że w tym ostatnim spotkaniu zdobędą 3. Holendrzy też dziś wyjdą na boisko, zagrają z żegnającą się z turniejem. turniejem Tunezją. W drugim meczu w tej grupie Japonia zmierzy się ze Szwecją.
10: W reprezentacji nie gra już od 26 lat, ale 59-letni japoński piłkarz postanowił kontynuować karierę. Kazuyoshi Miura, były reprezentant Japonii, przedłużył właśnie o rok kontrakt z trzecioligowym klubem Fukushima United. Obiecał, że będzie trenował z pasją i dawał z siebie wszystko każdego dnia, by pomóc drużynie awansować do drugiej ligi.
13: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
14: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
13: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Wczoraj w Paryżu termometry pokazały 40 stopni i 3 kreski, co wcale nie znaczy, że u nas jest zdecydowanie chłodniej. Teraz 32 stopnie na termometrze i z każdym dniem będzie coraz cieplej. Jutro piątek, podobne temperatury, ale taką kulminację upałów będziemy mieli w sobotę i w niedzielę. W niedzielę około nawet 39 stopni. Wiele wskazuje na to, że ten nadchodzący weekend na stałe zapisze się w historii polskiej meteorologii. Ze sprawą właśnie tej gigantycznej fali upałów. Być może termometry wskażą 40 stopni albo ponad 40 stopni. Ja przypomnę, rekord wynosi 40 stopni i dwie kreski, został ustanowiony 105 lat temu, więc pobicie tego rekordu jest całkiem możliwe.
13: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
14: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
13: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Skoro tak wysokie temperatury, to proponuję, by w weekend relaksować się, a może niektórzy już za chwilę zaczynają weekend. Na pewno od jutra wielu z Was. Grażyna Bońmowska-Gajda, dzień dobry. I Jennifer Lopez na początek tej godziny.

0: Sunday Night, 19 minut po godzinie 17, tak, po 17, to mam zaproszenie do gminy Rybno. Po raz czwarty mieszkańcy gminy Rybno i nie tylko spotkają się, żeby przywitać lato. Wielka wakacyjna potańcówka. To wszystko zaplanowano na sobotę 27 czerwca. Zapraszamy na teren Ochotniczej Straży Pożarnej w Matyldowie. Początek imprezy o 17, zakończenie o 23. Wstęp bezpłatny. A co w programie? Na scenie pojawią się zespoły Apasionata i Hicior, a także Just Blondie, zabawa na dechach z DJ-em Piotrem na finał i liczne atrakcje dla dzieci, dla rodzin, konkursy, przeciąganie liny, ognisko z kiełbaskami, dmuchane zjeżdżalnie, atrakcji nie zabraknie. Ale to nie wszystko, co zaplanowali organizatorzy. Będzie też zbiórka charytatywna na leczenie Iwony Kamińskiej z gminy Sochaczew. I pamiętajcie o tym, więc impreza, a organizatorzy chcą połączyć przyjemne z pożytecznym. I was tam w Rybnie nie powinno oczywiście zabraknąć.
1: Reklama.
2: Salon łazienek Lexanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Lexanit, Piorunów 9B, koło Błonia.
3: 3 dni i jedna wyjątkowa impreza. Od 26 do 28 czerwca Żyrardów świętuje. Czekają koncerty gwiazd, barwna parada i food trucki na łące przy ekoparku. Święto lnu. Kultura, tradycja, dziedzictwo. Zapraszamy.
4: Moja i twoja muzyka.
5: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
6: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
5: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.

Ace of Base na 94.9 FM, 25 minut po 17. A skoro to audycja moja i twoja muzyka, to takiej muzycznej informacji nie możemy przemilczeć, przeoczyć. Jest rok 1967. Grupa The Beatles wykonała wtedy na żywo utwór All You Need Is Love w programie telewizyjnym Our World, stając się pierwszym zespołem transmitowanym jednocześnie drogą satelitarną na cały świat. I tak to dzięki temu brytyjskiemu programowi dzień dzisiejszy, czyli 25 czerwca, jest Światowym Dniem Beatlesów. Tak oni u nas są nazywani. No to posłuchajmy tego wielkiego przeboju All You Need Is Love.

0: No to mamy dzisiaj dzień Beatlesów i podobno kiedy ta transmisja satelitarna się odbyła przed odbiornikami telewizorów pojawiło się 400 milionów widzów.
1: Radio Sokaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: To już wiemy, że dzisiaj jest Światowy Dzień Beatlesów, ale my mamy teraz nie muzyczne zaproszenie, tylko raczej sportowe. 27 czerwca bieg cichociemnych. Bieg cichociemnych jest biegiem przełajowym. Takie informacje znajduje na stronie organizatora. Jest to bieg, o którego trudności stanowią liczne naturalne utrudnienia stworzone przez przyrodę. Organizatorzy tak definiują ten bieg, więc jeśli chcecie sprawdzić swoje umiejętności i mieć przy tym sporo frajdy, to podejmijcie takie wyzwanie. To po pierwsze, ale najlepiej, jak sądzę, na ten bieg zaprosi Was organizator, czyli Sławek Cypel.
1: 13. edycja 27 czerwca, jak zwykle nad rzeką Bzurą. To już jest 13. edycja biegu cichociemnych, na który chciałbym wszystkich zaprosić.
2: Brodzenie w Bzurze, przeszkody plenerowe, co czeka na uczestników?
1: No oczywiście moc błota, wody, pogoda się zapowiada świetna. Oczywiście straż, oczywiście piana, przeszkody tak terenowe, naturalne, jak i te, które zrobimy. Już od 8 lat mogą dzieci startować, więc uprzejmie zapraszam. Dzięki dofinansowaniu z Urzędu Miasta mamy uczestnictwo naszych nieletnich Socha Czewian za darmo. Wszyscy starsi mogą pobiec biegu na 5, 10 oraz 15 kilometrów.
0: No to do biegu start.
3: Autopromocja. Halo, halo, nasi młodsi słuchacze, jesteście tu? Zapraszamy do kącika najpiękniejszych historii. Razem z Radiem Sochaczew wybierzecie się po krainie pełnej przygód i magii. Radio czyta dzieciom. W każdą niedzielę po 18:00.
4: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
5: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
3: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości. Miesiąc po pogrzebie bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochacze. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
8: Bielsko-Biała, polska stolica kultury. Zbigniew Preissner i wyjątkowy koncert My Life Preissner's Music. 27 czerwca o godzinie 19:00, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Niezwykłe emocje i poruszające kompozycje jednego z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej na świecie. Na koncert Zbigniewa Preissnera zapraszają Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej oraz Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej. Bilety dostępne na stronie biletserwis.pl. 27 czerwca, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej.
9: Moja i Twoja muzyka.
10: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
11: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
10: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
6: Reklama.

Dawid Podsiadło i Mało Miasteczkowy. 9 minut do 18, 9 minut do wiadomości. Czy macie dzisiaj jakieś powody do świętowania? Jeżeli urodziny, to jak najbardziej. Imieniny też, chociaż no właśnie, u nas teraz chyba częściej świętuje się urodziny niż imieniny. W przeszłości było odwrotnie. A kto jeszcze mógłby mieć dzisiaj powody do świętowania? Na pewno powody do świętowania mają fani grupy The Beatles, bo dziś Global Beatles Days, coroczne święto upamiętniające twórczość legendarnego zespołu i w związku z tym jego fani świętują. W 83 roku, 25 czerwca urodziła się Cleo. No to ona też ma powody do świętowania, urodziny. George Michael mógłby świętować, on już nie, ale jego fani z całą pewnością, brytyjski wokalista, kompozytor, autor tekstu i wspaniałych przebojów Carly's Whisper czy Fate, urodził się w 63 roku. No więc wszyscy, którzy mają dzisiaj powody do świętowania, duże i małe, to świętujcie po prostu.

0: Ricky Martin, La Copa de la Vida, za niespełna minutę 18 i kolejne wiadomości. Będzie o wypadku awionetki, więcej szczegółów na ten temat i temat ciągle aktualny, czyli problemy służby zdrowia.
1: Reklama.
2: Czy wiesz, że woda z sochaczewskich wodociągów jest regularnie badana i spełnia wszystkie normy jakości? To woda bezpieczna, świeża i gotowa do picia prosto z kranu. Zachęcamy do korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
1: Moja i twoja muzyka.
3: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
4: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
3: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.
0: Minęła 18, zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
5: Po wypadku awionetki służby pracują na warszawskim lotnisku. Organizacje pacjentów apelują do premiera o zmiany w systemie. Zajrzymy też do Puszczy Solskiej. Leśnicy próbują odbudować tam przyrodę po wielkim pożarze. Paulina Nawrocka. Na warszawskim lotnisku Bemowo nadal pracują służby. To po wypadku awionetki, w wyniku którego co najmniej dwie osoby zginęły, a dwie zostały poszkodowane. Uderzenie samolotu wywołało pożar, a maszyna doszczętnie spłonęła, powiedziała nadkomisarz Marta Sulowska z Komendy Policji Bemowo-Wola.
6: Policjanci przez cały czas są na tym miejscu, wykonują czynności. Te czynności przede wszystkim polegają na zabezpieczeniu tego terenu. Na miejscu również pracowali strażacy, którzy prowadzili swoje działania. Te czynności przez cały czas trwają.
5: Według nieoficjalnych informacji samolot leciał z Wrocławia i należał do prywatnej firmy zajmującej się handlem nieruchomościami. Szczegóły zdarzenia ustali Komisja Badania Wypadków Lotniczych.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
5: Ponad 150 organizacji pacjenckich apeluje do premiera o pilne działania na rzecz stabilizacji systemu ochrony zdrowia. W apelu znalazły się postulaty przygotowania wieloletniego planu finansowania NFZ, zwiększania nakładów na zdrowie i profilaktykę oraz włączania organizacji pacjenckich do prac nad reformami. Autorzy podkreślają, że zdrowie powinno być traktowane jako jeden z filarów bezpieczeństwa państwa, mówi Joanna Forontczak-Kazana, członkini Prezydium Rady Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta.
7: W tej chwili nie mówimy o rozwoju, nie mówimy o tym, jakie nowe terapie wprowadzać, tylko żyjemy w takim trochę strachu, co wydarzy się za chwilę i jakie kolejne świadczenia będą cięte.
5: Organizacje pacjenckie domagają się działań na poziomie rządu, a nie tylko Ministerstwa Zdrowia. Maja Nowak, dotychczasowa wiceministra rodziny oraz pełnomocniczka rządu do spraw osób niepełnosprawnych, złożyła rezygnację z funkcji. Posłanka Polski 2050 wyjaśniła, że powodem rezygnacji są sprawy rodzinne. Nawet 500 lat może zająć odbudowywanie się przyrody w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. W maju ogromny pożar objął tam ponad 1100 hektarów powierzchni lasów. Po naradach m.in. z naukowcami leśnicy zdecydowali, że większość objętego pożarem terenu pozostawią i dadzą przyrodzie czas, by sama spróbowała się odbudować, mówi wicedyrektor Lubelskich Lasów Państwowych Mariusz Kiczyński.
8: W pierwszych wypowiedziach mówiłem, że przez 100 lat tam życie nie wróci. Naukowcy mówią, że ta ziemia jest degradowana i wróciła do mniej więcej 500 lat wstecz. Tak jest uboga. Spaliło się tam wszystko, całe życie został tylko kwarc, czysta gleba mineralna. Może to 500 lat to taka abstrakcja, ale na pewno to nie będzie kilkadziesiąt lat, tylko to będą już grube setki lat.
5: Jak dodaje zastępca nadleśniczego z Józefowa, Adam Kraczek, na pogorzelisku widać już oznaki życia.
9: Co dzisiaj widziałem? Widziałem dwie sarny na pożarzysku. Troszeczkę jesteśmy nawet pozytywnie mocno zaskoczeni tym, że odbija dosyć intensywnie borówka czernica. Tutaj już widać takie przyrosty kilkucentymetrowe tej borówki czernicy. Ptaki słychać na okrągło. To nie jest tak, że ich tam nie ma. Także tutaj myślę, że powoli, jak w jakimś aspekcie ta przyroda wraca.
5: Na razie leśnicy zaczęli wycinanie i wywożenie z puszczy nadpalonych drzew. Twierdzą, że ich stan jest dobry i że będą mogły być wykorzystane, na przykład w meblarstwie.
1: Pogoda.
10: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
4: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
10: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: To już wiemy, rekordowa fala upałów coraz bliżej. Na razie 31 stopni na termometrze. W nocy temperatura spadnie do 18 stopni, więc gorąco. Może paść rekord wszechczasów. Takie są zapowiedzi synoptyków. Czekają nas nie tylko najcieplejsze dni od początku roku, ale też najwyższe temperatury od ponad 100 lat. Pamiętacie, ten rekord ciepła dla Polski wynosi 40 stopni i dwie kreski. Został ustanowiony w 1921 roku. A tak wysokie temperatury to zagrożenie dla naszego zdrowia i życia, zwłaszcza dla zdrowia osób starszych i dzieci, a więc unikajmy słońca i szukajmy cienia.
10: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
4: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
10: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 5 minut po 18:00 Grażyna Bolimowska, Gajda Moja i Twoja Muzyka. Dzień dobry, no to oszczędzajmy się. A jeśli pracujecie, to mam nadzieję, że gdzieś na powietrzu, to macie gdzie się schronić. Za chwilę audycja Oskara Tomczyka Zajarani, czyli ludzie o niezwykłych pasjach i zainteresowaniach będą gościć u Oskara. Zapraszam i zachęcam do słuchania.

0: 99FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
1: Zajarani. Program o ludziach, których jara muzyka, sport, sztuka, nietypowe hobby. W każdy czwartek po 18 w Radiu Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
3: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew 1 maja 15.
4: Sponsorem programu jest serwis klimatyzacji samochodowej. Naprawa sprężarek, przewodów, chłodnic. Napełnianie gazem, odgrzybianie. Felixów 1.
5: Audycja Zajarani w Radiu Sochaczew. Audycja, w której rozmawiamy z ludźmi pełnymi pasji. Dzisiaj z nami Michał Wrocławski. Cześć, dzień dobry.
6: Cześć, dzień dobry.
5: Od razu cię zapowiem jako harcerz, ale też przewodnik po Puszczy Kampinowskiej, no i prezes PTTK w Sochaczewie. Wszystko się zgadza.
6: Tak jest.
5: Będziemy rozmawiać o twoich pasjach, no i ta Puszcza Kampinowska to mnie szczególnie interesuje. Pasjonujesz się tym, żeby wędrować po tej puszczy. Zresztą jesteś przewodnikiem, tak jak powiedziałem, a więc również innych w to wkręcasz, innym te puszcze pokazujesz. Jak to się zaczęło?
6: No to się zaczęło, pamiętam, troszkę zimową porą, gdzieś na mediach społecznościowych dotarła do mnie przypadkowo taka informacja, że mój znajomy, też zresztą harcerz, prowadzi taki, no właśnie, klub turystyki, jest przewodnikiem PTTK. Wtedy też zacząłem interesować się zdobyciem takich uprawnień na tutaj okolicę naszą sochaczewską i też, no może już teraz nie przypadkiem, ale wyszukałem właśnie informacji o takim kursie. Kiedyś pamiętam, że przewijały mi się w internecie takie oferty takiego kursu, ale nigdy to nie składało się czasowo, żeby poświęcić na to czas. Bo jednak ten kurs trwa 2 miesiące i to praktycznie wszystkie weekendy i jeszcze między weekendami w tygodniu są zajęcia, więc to wymaga troszkę organizacji swojego życia. No i zapisałem się na taki kurs, pamiętam, od lutego do kwietnia, mocno właśnie intensywny, wszystkie weekendy, tam jeden chyba wypadł przy świętach. Ale wymagało to bycia praktycznie na każdej wycieczce. To był kurs taki pieszo-rowerowy, więc część była wycieczek po puszczy pieszo, część rowerowo, była nawet jedna autokarowa, a w tygodniu zdobywaliśmy wiedzę teoretyczną.
5: To od razu przejdźmy do tego, bo tak mnie fascynuje. To jest oczywiście duża nasza zaleta mieszkańców Sochaczewa, okolicy, że ta puszcza jest tak blisko nas. Ale jak ty to widzisz, to znaczy dlaczego ona jest taka fajna? Dlaczego Puszcza Kampinowska? Czym się wyróżnia twoim zdaniem?
6: No jest taka specyficzna. Jeśli chodzi o statystykę samą, to jest drugi pod względem wielkości park narodowy w Polsce. A jeśli chodzi o teren zalesienia, czyli terenów takich stricte leśnych, jest na pierwszym miejscu. Dlaczego jest wyjątkowy? Z kilku powodów. Jednym powodem jest to, że jest praktycznie w granicach, przy granicy ze stolicą Polski. Żaden park narodowy w Polsce nie ma takiej lokalizacji. To są takie zielone płuca dla Warszawy i okolic. Podobnym parkiem, to już tak trochę odbiegam od tematu, ale podobnym parkiem jest park narodowy w okolicy Chicago.

0: z terenami bagiennymi, czyli takimi no, podmokłymi, zalewowymi terenami. I jest to w skali tu parków narodowych no, coś unikalnego. To też była jeden z argumentów, jedna z przyczyn, żeby w ogóle teren puszczy, który kiedyś nie był parkiem narodowym, właśnie objąć tą ochroną, najwyższą ochroną przyrody w Polsce i ustanowić tam park narodowy.
1: Z perspektywy przewodnika po Puszczy Kampinowskiej, jeśli prowadzisz grupy, jeśli opowiadasz o tej puszczy, jeśli wędrujecie, to jakie miejsca wybieracie?
0: No miejsc wędrówek po puszczy wzdłuż szlaków wytyczonych, turystycznych jest dość sporo. Można puszczę przejść i wzdłuż i wszerz. Tych szlaków jest no na tyle dużo, żeby zobaczyć wszystko, co w puszczy można zobaczyć, ale na tyle tak są umiejscowione, żeby nie przeszkadzać przyrodzie w jakiejś tam egzystencji, zarówno przyrodzie takiej zwierzęcej, jak i roślinnej. Miejsca wybierane przez grupy są różne. Ja proponuję zawsze kilka wariantów takiego przejścia, załóżmy pieszego, żeby pokazać właśnie tą różnorodność przyrody, żeby trochę podejść pod jakąś wydmę, wejść na jakąś niezbyt wysoką górę, ale jednak zobaczyć trochę terenów podmokłych. Te tereny podmokłe niestety są jakby mocno eksponowane, widoczne tylko wczesną wiosną, jak już roztopy zimowe ustąpią, a jeszcze nie zacznie się letnia susza, więc no, ta woda, ciągle mamy ten problem z tą wodą, ona jest gdzieś tam kanałami odprowadzana z terenów puszczy, więc ciągle jej brakuje, ale my przewodnicy, przyrodnicy, pracownicy Kampinowskiego Parku wierzymy w to, że sobie przyroda sama poradzi. Oczywiście są prowadzone projekty, na przykład Kampinowskie Bagna 1 czy Kampinowskie Bagna 2, które wspomagają przyrodę, żeby tą wodę gdzieś tam na terenie parku zatrzymać, spiętrzyć i pozwolić jej trochę wolniej opuszczać glebę. Natomiast przyroda na pewno jest tak mądra, że prędzej czy później nastąpi taki rok, że no, my jako ludzie zaczniemy narzekać na ten nadmiar wody. Ale to myślę, że puszczy wyjdzie na dobre.
2: Zajarani, bo pasja to energia, motywacja i sposób na siebie.
3: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
4: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew 1 maja 15.
5: Sponsorem programu jest serwis klimatyzacji samochodowej. Naprawa sprężarek, przewodów, chłodnic. Napełnianie gazem, odgrzybianie. Felixów 1. Billboard.

0: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
1: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
2: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
3: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Bielsko-Biała, polska stolica kultury. Zbigniew Preissner i wyjątkowy koncert My Life, Preissner's Music. 27 czerwca o godzinie 19:00, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Niezwykłe emocje i poruszające kompozycje jednego z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej na świecie. Na koncert Zbigniewa Preissnera zapraszają Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej oraz Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej. Bilety dostępne na stronie biletserwis.pl. 27 czerwca, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej.
6: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
7: Została nam już tylko apteczka.
6: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
7: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
6: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
8: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
6: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
8: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
9: Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
11: Buongiorno!
12: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Znak. Kup salami znak lub chorizo znak tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starciński Salami Znak. Ciao!
13: Castorama.
14: Teoria
15: i praktyka.
14: W teorii miał być nowy grill,
15: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Moja i twoja muzyka.
17: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
18: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
17: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
4: Reklama.

0: Zajarani. Program o ludziach, których jara muzyka, sport, sztuka, nietypowe hobby. W każdy czwartek po 18 w Radiu Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
2: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew 1 maja 15.
3: Sponsorem programu jest serwis klimatyzacji samochodowej. Naprawa sprężarek, przewodów, chłodnic. Napełnianie gazem, odgrzybianie. Feliksów 1.
4: Mówisz o tej przyrodzie, to pytanie, co najbardziej ciebie fascynuje? Czy to są zwierzęta, czy to jest jednak flora? Co też fascynuje osoby, które po puszczy oprowadzasz? Jak to wygląda zazwyczaj?
5: To też jest różnie. Zależy od wieku, zależy od doświadczenia takiego uczestnika wędrówki, dlatego że no trzeba to jednak jasno powiedzieć, że dzisiejsza młodzież, dzisiejsze dzieci uczestnicząc w pieszej wędrówce, nawet jeśli to jest najbliższa okolica Sochaczewa, czyli powiedzmy granica Famułki, Brochowskie, Królewskie, tutaj Zamczysko, ta zachodnia część puszczy, bliżej rzeki Bzury, fascynuje praktycznie wszystko. Fascynują i zarówno drzewa, jak i te stojące, te martwe drzewa leżące, już powoli się rozkładające, ale też i zwierzęta. Dzisiejsza młodzież i dzieciaki w porównaniu z nami, pokoleniem powiedzmy średnim, mocno dorosłym, rzadko kiedy bywają na wsi, mają taką możliwość, nie wiem, u dziadków, u jakiejś tam rodziny, rzadko bywają na wsi i widzą chociażby na żywo takie zwierzęta wiejskie, domowe. Więc dla nich zobaczenie dzikiego zwierzęcia, czy to łosia, czy małej sarenki, czy koziołka, czy dzięcioła zwykłego na drzewie, wiewiórki, to jest jakby ogromna radość, fascynacja. Oni bardzo często się nie umieją zachować w takiej sytuacji i no niestety podnoszą larum, płosząc te zwierzęta, ale z biegiem wieku, z biegiem lat, im starsza jakby publiczność uczestników w parku, tym no potrafią się też zachować, potrafią całkowicie poświęcić się ciszy, spokojowi w puszczy i im mniej przeszkadzają, tym więcej zobaczą, tak? Bo te zwierzęta jednak są płochliwe, więc no, niektóre wręcz nie lubią towarzystwa ludzi.
4: Jesteś przewodnikiem po puszczy, czy to znaczy, że tą puszczę znasz wzdłuż i wszerz, czy są takie miejsca, które cię dalej zaskakują, albo jakieś takie momenty, które potrafią zaskoczyć?
5: Moja droga bycia przewodnikiem zaczęła się w lutym 2024 roku, więc jest to jeszcze taki młody etap, moim zdaniem, poznawania puszczy i oprowadzania wycieczek. Wiadomo, podczas kursu staraliśmy się być w różnych miejscach i w jak najwięcej ilości miejsc zobaczyć, doświadczyć. Więc nie, absolutnie nie znam jeszcze puszczy aż tak bardzo jak własną kieszeń, zwłaszcza, że puszcza bardzo się zmienia w zależności od pory roku. Te same miejsca zupełnie inaczej wyglądają na jesieni, wiosną, latem, a tym bardziej zimą, jak trafi się jeszcze śnieżna zima.
4: Jesteś prezesem PTTK w Sochaczewie, no i właśnie też do tego tematu przejdźmy, bo rozwijacie się, działacie już rok tutaj w Sochaczewie, już tak formalnie. Jakie plany i wyzwania teraz przed wami?
5: No tak, rozwijamy się, mamy w swoich strukturach około 60 członków, planujemy w najbliższym czasie wycieczki, kolejną edycję rajdu śladami żołnierzy września. To jest taka druga część już rajdu, który był w kwietniu poświęcona Hubalowi. Teraz w czerwcu, za chwilę, będziemy znowu uczestniczyć w rajdzie od juniora do seniora, rajdzie rowerowym. W międzyczasie planujemy też i wycieczki po Campinosie, spływ kajakowy na pewno będzie, jakieś takie mniejsze wyprawy, nawet dla samych członków, żeby to nie była duża ekipa ludzi, ale żeby się też między sobą zintegrować, bo wiadomo, czasami są nowi ludzie, którzy siebie nawzajem nie znają, więc chcemy stworzyć taką rodzinę petetekowską, która będzie się bardzo dobrze czuła w swoim gronie.
0: Zajarani, bo pasja to energia, motywacja i sposób na siebie.
1: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
2: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew 1 maja 15.
3: Sponsorem programu jest serwis klimatyzacji samochodowej. Naprawa sprężarek, przewodów, chłodnic. Napełnianie gazem, odgrzybianie. Felixów 1.
6: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: of you.
1: Reklama.
2: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
3: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro.
4: 3 dni i jedna wyjątkowa impreza. Od 26 do 28 czerwca Żyrardów świętuje. Czekają koncerty gwiazd, barwna parada i food trucki na łące przy ekoparku. Święto lnu. Kultura, tradycja, dziedzictwo. Zapraszamy.
1: Moja i twoja muzyka.
5: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
2: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
5: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.

0: Zajarani. Program o ludziach, których jara muzyka, sport, sztuka, nietypowe hobby. W każdy czwartek po 18 w Radiu Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
2: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew 1 maja 15.
3: Sponsorem programu jest serwis klimatyzacji samochodowej. Naprawa sprężarek, przewodów, chłodnic. Napełnianie gazem, odgrzybianie. Feliksów 1.
4: Plany powakacyjne? Myślę, że będzie to taka, może niespodzianka, ale mamy taki plan, żeby wyjść trochę właśnie w środowisko młodzieży, dzieci po wakacjach do szkół i zaproponować tworzenie czegoś takiego jak młodzieżowe koła turystyczno-krajoznawcze.
5: Na jakiej zasadzie by to wyglądało, jakby funkcjonowały takie koła?
4: To jest taki twór wewnątrz, może nie każdego oddziału, ale wiele oddziałów posiada takie koła czy kluby. Skupiają przede wszystkim w swoich szeregach nieletnich uczestników, nieletnich członków PTTK. Żeby taki klub czy koło młodzieżowe zaistniało, załóżmy w szkole, potrzebny jest opiekun takiego koła, osoba oczywiście pełnoletnia. My będziemy wychodzić z taką propozycją, z taką ofertą do szkół, do nauczycieli, jeśli ktoś chciałby się podjąć takiej opieki nad młodzieżą i współorganizować z nami dla nich wycieczki. Nie tylko po puszczy, mogą być to też i krajoznawcze wycieczki po całej Polsce. No ale jednak trzeba trochę czasu poświęcić, tak? Bo wiadomo, część wycieczek, przedsięwzięć jest planowanych na weekendy, część w ciągu roku szkolnego. I takie koło czy klub młodzieżowy jest w strukturach oddziału. Mogę na przykład podać taką sytuację. Ostatnio byłem na regionalnej konferencji oddziałów PTTK w województwa mazowieckiego w Kozienicach i oni mają tam oddział, który obchodził właśnie jubileusz 60-lecia istnienia i mają na terenie dużo mniejszym niż Sochaczew pod względem liczby mieszkańców 8 kół młodzieżowych. W każdej szkole gdzieś jakieś koło istnieje. Jedne działa bardziej aktywnie, drugie trochę mniej, to jest różnie. Młodzież świadomo się wymienia, bo nowe roczniki przychodzą do szkoły, starsze odchodzą. Część z tych osób, które kończą edukację szkolną, zostaje w PTTK-u. Są nawet takie osoby u nich, które później przejmują jakby rolę tych opiekunów. Są przewodnikami terenowymi, miejskimi, także rozwijają się turystycznie i krajoznawczo dalej.
5: To tak na zakończenie naszej rozmowy jeszcze pytania a propos twoich marzeń turystycznych czy związanych z twoją pasją. Masz jakieś takie?
4: Na przykład
5: miejsca, które chcesz odwiedzić albo jakieś... No właśnie, jakie marzenia?
4: No marzenie jest jedno takie, żeby tutaj właśnie w rejonie Sochaczewa powstała ta ścieżka rowerowa, o której ostatnio dosyć jest głośno i sprawa jest cały czas w realizacji, w toku. Ścieżka rowerowa wzdłuż torów, wąskotorówki, przez miasto i dalej za miasto w stronę Tułowic, nawet Wyszogrodu, żeby była taka alternatywa do spędzania czasu. Kolejnym marzeniem to są właśnie te młodzieżowe koła turystyczno-krajoznawcze, żeby wymiana pokoleń w tym środowisku PTTK-owskim była płynna. A jeszcze jednym marzeniem, to już takim bardziej prywatnym, to jest zabrać syna i córkę na rysy.
5: O proszę. No to...
4: Na rysy. Bieszczady mają już trochę schodzone podczas obozów harcerskich i prywatnych wyjazdów. Ale sam byłem kilka lat temu na rysach jako pewny element próby takiej harcerskiej, jako opiekun tej próby, więc ja bardzo lubię chodzić po górach, zwłaszcza tych wysokich. Trochę jest to dziwne marzenie, dziwna pasja, dlatego że mam lęk wysokości.
5: Tak, oczywiście nietypowo. To takie wyzwanie po prostu.
4: Takie wyzwanie, tak? Ja sobie lubię bardzo stawiać takie wyzwania, żeby pokonywać swoje słabości. I to jest taka walka trochę właśnie ze słabością. Powiem szczerze, że jak schodziłem ze szczytu, z rys, to osoba, która ze mną wtedy była, mówi: zaraz, halo, gdzie ten twój lęk wysokości? Bo po tych łańcuchach skaczesz trochę jak kozica.
5: Czyli da się.
4: Więc da się to pokonać i im więcej będziemy próbować jakby z tym walczyć, czy oswajać ten jakiś swój lęk, tym będzie łatwiej.
5: To piękna puenta naszego spotkania. Bardzo dziękuję.
4: Dziękuję bardzo.
5: Michał Wrocławski, prezes PTTK w Sochaczewie, przewodnik po Puszczy Kampinowskiej, również harcerz, był gościem audycji Zajarani w Radiu Sochaczew.
4: Dziękuję bardzo.
0: Był to program Zajarani, bo pasja to energia, motywacja i sposób na siebie.
1: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
2: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew 1 maja 15.
3: Sponsorem programu jest serwis klimatyzacji samochodowej. Naprawa sprężarek, przewodów, chłodnic. Napełnianie gazem, odgrzybianie. Felixów 1.

0: Cyndi Lauper, Time After Time, 2:59. O 19:00 kolejne wydanie wiadomości. 25 czerwca to dzisiaj, a jutro 26 czerwca, czyli takie oficjalne zakończenie roku szkolnego, ponieważ w ostatnich tygodniach nauki lekcje często mają taki mniej formalny charakter, to rodzice nie czekają do takiego oficjalnego niektórzy rodzice nie czekają i uczniowie też do oficjalnego zakończenia roku szkolnego i planują wyjazdy już w czerwcu, no więc trochę pustoszeją szkoły, a te wyjazdy, wyjeżdżając w czerwcu czy przed oficjalnym zakończeniem roku szkolnego, rodzice myślą, że może unikną tłumów na wakacjach i może skorzystają z bardziej atrakcyjnych form wypoczynku poza szczytem sezonu. Ale to zakończenie to jutro i jutro lecą uczniowie na świadectwach. A my wracamy do rzeczywistości, czyli do trudnych tematów związanych ze zdrowiem. Za chwilę wiadomości.
1: Reklama. Moja i twoja muzyka.
2: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
3: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
2: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.
0: Jest 19:00, zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
4: Wyniki audytu w Szpitalu Południowym do końca lipca. Woda w Chorzowie zdatna do picia, nie ma zanieczyszczeń po pożarze. I pożegnanie kopalni w Rudzie Śląskiej zakończyła wydobycie po 122 latach. Paulina Nawrocka. Wyniki miejskiego audytu w Szpitalu Południowym w Warszawie powinny być gotowe pod koniec lipca, mówi Magdalena Soszyńska-Kamieniecka z Biura Audytu Wewnętrznego Miasta Warszawy. To ta miejska jednostka bada nieprawidłowości w SOR-ach.
5: Pojawiają się też dodatkowe wątki i o ile będą one wymagały szczegółowego zbadania, ta informacja czy ten zakres czynności będzie musiał być rozszerzony. Wówczas może to trwać dłużej, ale zakładamy ten koniec lipca jako taką wiarygodną datę.
4: W lipcu mają być też znane wyniki kontroli NIK-u w Szpitalu Południowym. Władze Chorzowa przekazały, że po pożarze składowiska odpadów jakość wody pitnej jest bezpieczna. Nie stwierdzono w niej skażenia bakteriologicznego. W rejonie pogorzeliska występuje jednak wciąż podwyższone stężenie pyłu PM10. Dlatego władze Chorzowa apelują do mieszkańców przebywających w pobliskiej odległości o nieotwieranie okien. Dogaszanie składowiska odpadów może potrwać kilka dni.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
4: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiadomił, że rozmawiał dzisiaj z obecną na konferencji odbudowy Ukrainy w Gdańsku przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. To ważny sygnał wsparcia i jestem za niego wdzięczny, napisał Zełenski w serwisach społecznościowych. Poinformował, że rozmawiał z szefową Komisji o współpracy w obronności i wzmocnieniu odporności Ukrainy przed rosyjskimi atakami. Omówione zostały także dostawy dla ukraińskiej armii. Upał w weekend może być rekordowy w historii pomiarów. Tak wysokie temperatury w Polsce to efekt napływającego nad Europę powietrza z nad Afryki. Dzisiejsze aktualizacje modeli matematycznych przenoszą nowe, niepokojące dane dla zachodniej, centralnej i południowej Polski, mówi Piotr Szuster z IMGW.
6: Wczorajsze realizacje modeli numerycznej prognozy pogody określały te przeciętne temperatury na około 37 stopni. Natomiast dzisiaj przeciętnej maksymalnej temperatury powietrza wynoszą powyżej 40 stopni. To jeszcze może podlegać zmianom, te wyliczenia, natomiast jakichś bardzo gwałtownych modyfikacji tych scenariuszy bym się już nie spodziewał.
4: Lekarze przypominają, że upał jest groźny, zwłaszcza dla dzieci, seniorów i osób cierpiących na choroby układu krążenia. Należy unikać przebywania na słońcu i dużo pić, żeby zmniejszyć ryzyko odwodnienia. Po 122 latach kopalnia Bielszowice w Rudzie Śląskiej zakończyła wydobycie. Na powierzchnię wyjechała dziś ostatnia tona węgla, a uroczystość odbyła się przy dźwiękach orkiestry górniczej.
7: No, co, smutek nam pozostaje, nic więcej. No. Kopalnia Bielszowice nie powinna być zamknięta, no i tyle. No. To są decyzje polityczne moim zdaniem i tyle. No.
8: Łukasz Deja, prezes zarządu Polskiej Grupy Górniczej. Jest to wynik umowy społecznej, która 5 lat temu została podpisana pomiędzy rządem polskim a związkami zawodowymi, która w sposób pokojowy likwiduje największą polską branżę.
9: Nie ma żadnych perspektyw dla tych młodych ludzi. Jest wielki chaos. Ludzie nie wiedzą, na którą kopalnię stąd pójdą.
4: Część pracowników skorzysta z jednorazowych odpraw pieniężnych, a część wybierze się na świadczenie przedemerytalne, tak zwany urlop górniczy.
10: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
10: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: To na razie 30 stopni, a nie 40, chociaż IMGW rozszerza alerty przed tym historycznym upałem. Przypomnę, zapowiedzi są, że temperatura w niedzielę może przekroczyć nawet 40 stopni i padnie rekord. Cała Polska na czerwono wkrótce. Dziś wolno od alertów są tylko regiony północno-wschodnie, wschodnia część Wybrzeża, Zakopane i okolice. Poza tym wszędzie obowiązują żółta na zachodzie, południu i w centrum, czyli u nas, pomarańczowe ostrzeżenia przed upałem. Na termometrze teraz 30 stopni, w nocy temperatura spadnie do 18 stopni, jutro też bardzo, bardzo gorąco, bo jutro to piątek, ponad 30 stopni, a sobota i niedziela temperatury w okolicach 40 stopni.
10: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
10: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Czyli jutro tak, zakończenie roku szkolnego, uczniowie wyjeżdżają, rodzice też, czekają ich wycieczki, urlopy, podróże pociągiem. Myślę, że teraz wszystkie pociągi mają już klimatyzację, bo jeśli nie, no to taką podróż po prostu odradzamy. Podróże, żadnych wycieczek rowerowych nie proponujemy. Autobusem z klimatyzacją, ale generalnie jeśli ktoś właśnie jutro wyjeżdża, to w sobotę albo w niedzielę, to nie jest to korzystny układ. W tej godzinie między innymi o tym, co będzie się działo w ten weekend. Grażyna Bońmowska-Gajda, dzień dobry.

0: To już 19.20, tak, jutro koniec roku szkolnego, świadectwa, nagrody, wyróżnienia, podziękowania, a ja o miejskim żłobku integracyjnym, bo pewnie znajdą się tacy młodzi rodzice, którzy mają problem. Czy opiekunka, a może jednak żłobek. Najlepiej babcia, ale babcię nie każdy ma i nie każda babcia może albo chce zająć się opieką nad dzieckiem, wnukiem. Miejski Żłobek Integracyjny zrealizuje taki projekt, którego nazwa brzmi Aktywny Żłobek, sale sensoryczne 2026. Jest to projekt wspierający rozwój najmłodszych mieszkańców miasta i miejski żłobek otrzyma przeszło 66 tysięcy dofinansowania z resortowego programu Aktywny Żłobek i miasto dołoży do tego środki własne w wysokości ponad 7 tysięcy i zadanie zostanie zrealizowane. Zadanie o wartości 74 tysięcy, ponad 74 tysięcy. Dzięki tym środkom w żłobku powstanie nowoczesna sala sensoryczna. Przestrzeń zostanie, jak czytam, podzielona na 4 strefy funkcjonalne, odpowiadające za rozwój różnych obszarów percepcji i aktywności. Będą urządzenia rozwijające równowagę, koordynację ruchową, świadomość własnego ciała, huśtawki, trampolina, ścieżki sensoryczne, drabinki, elementy do wspinania, piłki terapeutyczne, tory sensoryczne, klocki pionkowe, podesty. Brzmi to naprawdę zachwycająco, więc jeżeli rodzice zastanawiają się wysłać dziecko do takiego żłobka, to myślę, że miejski żłobek integracyjny z taką salą sensoryczną jest wyjątkowo dobrym rozwiązaniem.
1: Reklama.
2: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C. Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
3: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
4: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: Moja i Twoja muzyka.
11: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
12: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
11: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.

0: 25 minut dzieli nas od 20. Sezon wakacyjny startuje, o czym świadczą między innymi zaproszenia, które dla Was mamy. To kolejne, tyle że to już nie będzie powitanie lata, to będzie piknik rodzinny kibiców Legii. Takie też są, posłuchajcie.
1: Jako grupa słuchaczewskich legionistów chcielibyśmy zaprosić całe rodziny na piknik rodzinny kibiców Legii Warszawa, który odbędzie się 28 czerwca 2026 roku na stadionie Mosir w Sochaczewie przy ulicy Warszawskiej. Piknik zaczyna się o godzinie 11, będzie się kończył o godzinie 15. Z atrakcji to będziemy mieli dmuchańce, watę cukrową, gry i zabawy, animacje i oczywiście wiele więcej konkursów i różnych gier. A co do misia, jak najbardziej jest już przyklepane, że miś pojawi się tego dnia razem z nami na stadionie przy ulicy Warszawskiej. I mało tego, w tym roku dodatkowo będzie jeszcze jeden miś, Legio Miś. To jest miś taki kibiców Legii. Może też dlatego, że to będzie już nasz drugi piknik, bo w tamtym roku też się odbył. Z tego miejsca też chciałbym bardzo serdecznie podziękować burmistrzowi miasta Sochaczew Danielowi Janiakowi, który podjął się tego i piknik jest pod honorowym patronatem burmistrza naszego miasta oraz Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji za możliwość skorzystania z obiektów przy ulicy Warszawskiej.
0: To oczywiście my przyłączamy się do tego zaproszenia, ale pamiętajcie, to jest niedziela, będzie bardzo gorąco, zabierzcie ze sobą parasole, ubierzcie się przewiewnie, dużo wody, no i odpoczywajmy. Ruch umiarkowany. Mysłowic i chłopcy.

0: Stanisławic, chłopcy wieczorami, chłopcy wychodzą na ulicę. No nie wiem, czy ci duzi chłopcy wychodzą, mali, to widziałam, wychodzą i siadają na chodnikach, a ci więksi chyba szukają innych miejsc, w których można spędzić trochę czasu. Moja i twoja muzyka na 94,9 FM, no to muzyczna informacja z naszego kalendarza muzycznego rok 1984. Na rynek trafiła ścieżka dźwiękowa do filmu Purple Rain w wykonaniu Prince'a. Dziś swoje urodziny obchodzi przełomowy dla kariery Prince'a krążek właśnie pod tytułem Purple Rain, który to krążek stanowił jednocześnie ścieżkę dźwiękową do filmu pod tym samym tytułem. A co do samej płyty, zawierała 9 utworów, każdy z nich został osobiście napisany przez Prince'a. Wśród nich znalazły się różne kompozycje. Purple Rain pokrył się w Stanach Zjednoczonych 13-krotnie platyną, sprzedał w 13 milionach egzemplarzy, zaś na całym świecie w ponad 25. W związku z tym, że płyta Prince'a została zekranizowana, nie mogło obyć się bez nagrody dla tytułowego utworu. Otrzymał Oscara w kategorii najlepsza piosenka, ale co też jest takim trochę szyderstwem losu. Pomimo dwóch nominacji do Złotych Malin zarobił ponad 70 milionów złotych.
1: Reklama.
2: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
3: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
1: Moja i twoja muzyka.
4: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
5: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
4: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.

I taka informacja z ostatniej chwili. Zderzyły się ze sobą dwa pociągi pasażerskie Poloregio relacji Piła Bydgoszcz i PKP Intercity relacji Białogard Warszawa. Do zdarzenia doszło po 18 w miejscowości Białośliwie w okolicy stacji kolejowej. Poszkodowana jedna osoba. Dwie są opatrywane i jeszcze bardzo ważna informacja. Ruch pociągów na linii Piła Bydgoszcz został wstrzymany. Wznowienie przejazdów będzie możliwe dopiero po sprawdzeniu, czy doszło do uszkodzenia infrastruktury. To tyle. Wakacje. Korzystamy z pociągów, oby takie przypadki zdarzały się jak najczęściej, a najlepiej wcale. Daria Zawiałow.

0: Niespełna dwie minuty do 20:00, za chwilę wiadomości, a w wiadomościach poza szczegółami dotyczącymi katastrofy kolejowej w Wielkopolsce temat numer jeden, czyli lekarze i ich zarobki, burzliwa sesja w Rady w Warszawie. Szczegóły już za moment, zapraszam.
1: Reklama.
2: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
1: Moja i twoja muzyka.
2: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
3: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
2: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.
0: Jest 20:00, zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
4: Katastrofa kolejowa w Wielkopolsce. Zderzyły się dwa pociągi. Polityczna burza na sesji Rady Warszawy. Prezydent się tłumaczy. I kurtyny wodne do wypożyczenia. Miasta próbują radzić sobie z falą upałów. Paulina Nawrocka. Katastrofa kolejowa w Wielkopolsce. W Białośliwiu w powiecie pilskim doszło do zderzenia dwóch pociągów, w tym składu PKP Intercity. Jak podaje Głos Wielkopolski, jest wielu poszkodowanych. Na miejsce skierowano 16 zastępów Straży Pożarnej. Polityczna burza na sesji Rady Warszawy. Władze miasta przez długie godziny tłumaczyły się z afery w Szpitalu Południowym. Prezydent Rafał Trzaskowski tłumaczył, że na SOR-ze nie było formalnego saloniku VIP. W pobliżu był jednak pokój, do którego dostęp miał Dawid Kacprzyk i wciąż jest wyjaśniane, jakie było jego przeznaczenie. Audyt wykazał też, że w szpitalu nie było wiarygodnego systemu ewidencji czasu pracy, mówi prezydent Warszawy.
5: Dotychczasowy przebieg kontroli potwierdza zatem, że odwołanie dotychczasowego zarządu było w pełni uzasadnione.
4: Prezydent Warszawy potwierdza też, że były ordynator oddziału chirurgii zgłaszał nieprawidłowości władzom szpitala, ale w jego zgłoszeniu nie było mowy o zgonach pacjentów. Śledztwo w sprawie nieprawidłowości w Szpitalu Południowym prowadzi też prokuratura.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
4: Międzynarodowa pomoc gospodarcza i obronna dla Ukrainy to główne tematy konferencji odbudowy Ukrainy, która do jutra będzie trwać w Gdańsku. Przez dwa dni władze Unii Europejskiej, delegacje z około 70 państw i przedstawiciele 30 organizacji międzynarodowych zastanawiają się, jak zapewnić Ukrainie bezpieczeństwo, rozwój i przyszłość. O tym, jaka jest teraźniejszość, przypominać ma ustawiony obok sceny specjalny artefakt, mówi minister Paweł Kowal.
6: To jest efekt ostatnich bombardowań, stary krzyż z Ławry Peczerskiej, który symbolizuje uderzenie Rosjan w cywilizację, w kulturę. Celowo go pokazujemy, żeby pamiętać, że pierwszym zadaniem zachodniego świata jest powstrzymać rosyjskie barbarzyństwo. To jest dzisiaj cel, na który jesteśmy wszyscy ukierunkowani.
4: W Gdańsku jest też dziś szczyt wschodniej flanki z udziałem m.in. prezydentów Litwy i Rumunii oraz premierów Finlandii i Szwecji. Z powodu fali upałów w Niemczech miasta Chociobusz i Erfurt zakazały zapalania zniczy na cmentarzach z obawy przed pożarami, a kilka związków piłkarskich odwołało weekendowe mecze. Niemcy od kilku dni mierzą się z falą upałów. Od piątku do niedzieli temperatura w ciągu dnia w wielu miejscach kraju ma oscylować wokół 40 stopni Celsjusza. Fala upałów nadciąga też nad Polskę. Najgorzej ma być w weekend. Przedstawiciele służb apelują do organizatorów imprez na świeżym powietrzu, by zapewnili wodę i miejsca zadaszone. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie oferuje do wypożyczenia kurtyny wodne, mówi rzeczniczka MPWiK Magdalena Bożko-Miedźwiecka.
7: O czym należy pamiętać? Wskazana lokalizacja musi spełniać określone warunki. To jest przede wszystkim dostęp do źródła wody, odpowiedni teren gwarantujący bezpieczeństwo osób korzystających z kurtyny, ale też swobodne przejście dla osób, które nie chcą z niej skorzystać, a także nadzór zapewniający bezpieczeństwo samej kurtynie.
4: W wielu miastach stoją już kurtyny wodne. W najbliższych dniach pojawiać się będą też beczkowozy z wodą pitną.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Amerykanie i Niemcy powalczą dziś o trzecie z rzędu zwycięstwa na mundialu, a Turcja i Tunezja spróbują godnie pożegnać się z turniejem. Przed nami decydujące starcia w kolejnych trzech grupach, a opowie o nich Michał Waszkiewicz.
9: Amerykanie grają świetnie. Po dwóch efektownych zwycięstwach zapewnili sobie pierwsze miejsce w grupie. Trudno jednak zakładać, że przed własnymi kibicami odpuszczą mecz z żegnającą się z turniejem Turcją, mówi selekcjoner Mauricio Pochettino. Nie mam wątpliwości, że Turcja się nam postawi. My oczywiście mamy już awans, ale w tym ostatnim meczu chcemy wygrać.
10: Of course, we are qualified, but we want to win.
9: O awans z tej grupy zagrają dziś Australia i Paragwaj. W grupie E Niemcy zmierzą się z Ekwadorem, a Wybrzeże Kości Słoniowej z Curaçao. Debiutanci wciąż mają szansę na awans, a kciuki trzymają za nich Holendrzy, mówi pomocnik Ryan Grafenberg. To świetna sprawa. Uważam, że Curaçao dobrze zaprezentowało się w swoim ostatnim meczu. Zdobyli punkt, więc mam nadzieję, że w tym ostatnim spotkaniu zdobędą 3. Holendrzy też dziś wyjdą na boisko, zagrają z żegnającą się z turniejem Tunezją. W drugim meczu w tej grupie Japonia zmierzy się ze Szwecją.
8: O czym mówił Michał Waszkiewicz? Jan Zieliński i Brytyjczyk Luke Johnson przegrali z Francuzem Eduardem Rogerem Vasselenem i Monakijczykiem Hugo Nyssem 4-6-2-6 w półfinale debla turnieju tenisowego Fistburn. Mecz trwał 1:15. Z kolei pogromczyni Igi Świątek pożegnała się już z turniejem tenisowym w Bad Homburg. Emma Navarro przegrała w trzeciej rundzie ze 105. na świecie Rumunką Ereną Gabrielę Ruzę 4-6-2-6. Wczoraj Amerykanka pokonała Świątek w trzech setach. Międzynarodowa Federacja Tenisowa, czyli International Tennis Federation, zmieniła nazwę na World Tennis. Organizacja przedstawiła też plany rozwoju na najbliższe lata, wśród których są m.in. zwiększenie frekwencji o 30%, podniesienie rangi oficjalnych zawodów krajowych oraz wspieranie przyszłych gwiazd dyscypliny. W związku z prognozowanymi upałami zmienione zostały godziny niedzielnych meczów żużlowej Ekstraligi i drugiej Ekstraligi. Spotkania zostaną rozegrane później niż planowano. W Ekstralidze mecz Falubazu z Motorem odbędzie się o 19:00, a Stal Gorzów podejmie Unię Leszną o 21:00.
0: Czerwcowy wieczór, bardzo ciepły, a przed nami również ciepła noc. Czy przyjemna, to się dopiero okaże. 18 stopni na termometrze, jutro jeszcze większy upał, ponad 30 stopni. W weekend też nie odpoczniemy od upałów, mają paść rekordy ciepła około 40 stopni. Kiedy trochę się ochłodzi? Z wyliczeń europejskiego modelu prognoz średnioterminowych wynika, że pierwsze dni nadchodzącego miesiąca przyniosą wytchnienie od wysokich temperatur, czyli chłodniejszy początek lipca. I tego się trzymajmy.

0: słuchaczy. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
1: To jest powtórka audycji.
2: Gośćmi w studiu Radia Sochaczew są wójt gminy Kampinos Piotr Grzelak. Dzień dobry.
3: Dzień dobry Państwu.
2: Oraz przewodnicząca Rady Gminy Kampinos Agnieszka Bożejewska. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
2: Spotykamy się, będziemy rozmawiać o tych najbardziej aktualnych informacjach właśnie z terenu gminy Kampinos. No i zaczynamy od informacji najbardziej aktualnej, czyli od sesji absolutoryjnej, od sesji, na której również wotum zaufania nad takimi uchwałami głosowali radni. No i to dobra wiadomość.
3: W życiu samorządowca to taka jedna z ważniejszych rzeczy, można powiedzieć. To jest uzyskanie wotum zaufania oraz absolutorium za wykonanie budżetu za 2025 rok. To dla mnie i całego samorządu bardzo istotny sygnał, że działania podejmowane na rzecz mieszkańców spotykają się z pozytywną oceną. Raport o stanie gminy oraz realizacja budżetu pokazały, że konsekwentnie realizujemy przyjęte cele, skutecznie pozyskujemy środki zewnętrzne i prowadzimy inwestycje, które poprawiają jakość życia mieszkańców.
2: Sesja absolutoryjna, wotum zaufania, to powiedzmy jeszcze krótko, jak właśnie przebiegła ta sesja ostatnio.
4: Wójt uzyskał jednogłośnie zarówno wotum zaufania, jak i absolutorium. Poparcie przede wszystkim to dowód na to, że budżet za poprzedni rok wykonaliśmy z pełną dyscypliną finansową. Choć pierwotnie planowany był deficyt, dzięki twardej dyscyplinie zamknęliśmy rok 2025 nadwyżką budżetową w kwocie aż ponad 464 tysięcy. Nasza gmina nie posiada żadnych zobowiązań ani długów. W tym miejscu chciałabym skorzystać z okazji w imieniu całej Rady Gminy. Składam jeszcze raz, gratuluję i chciałabym podziękować panu wójtowi i całemu zespołowi Urzędu Gminy Kampinos. Chcę również podziękować wszystkim radnym Gminy Kampinos, w tym moim zastępcom, wiceprzewodniczącym Rady, Oli Urbańskiej i Grzegorzowi Perkowskiemu. Przede wszystkim za ich merytoryczną postawę, za ich zaangażowanie i codzienną pracę. Jednogłośne absolutorium to jest nasz wspólny sukces. Dowód na to, że potrafimy ponad podziałami pracować wspólnie dla dobra mieszkańców naszej gminy. I również dziękuję tutaj samym mieszkańcom za ich codzienne wsparcie, no i zaufanie. Mhm.
2: Pani przewodnicząca dzisiaj debiutuje tutaj u nas w Radiu Sochaczew. To zapytam, jak się przewodniczy takiej radzie, no i jak się układają te relacje pomiędzy radnymi a wójtem?
4: Tak, jest to mój debiut, tak jak pan tutaj wspomniał. Bardzo się cieszę, że mogę z państwem tutaj być. Mogę powiedzieć, że po 2 latach pełnienia funkcji przewodniczącej Rady Gminy Kampinos. Powiem, że był to czas intensywnej pracy organizacyjnej, współpracy z radnymi, wójtem, pracownikami urzędu. Moim zadaniem było przede wszystkim sprawne organizowanie pracy Rady, prowadzenie sesji, dbanie przede wszystkim o to, aby były przestrzegane procedury podczas podejmowania uchwał, żeby wszystko przebiegało zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jeśli chodzi o relacje wśród radnych, to uważam, że są bardzo poprawne. Jako radni reprezentujemy interesy mieszkańców całej gminy, ale też konkretnych sołectw i zabiegamy o potrzeby naszych mieszkańców z danych okręgów. Dyskusje bywają różne, natomiast udaje nam się współpracować w taki sposób, aby dojść do porozumienia. Jednak przy budżecie wiejskiej gminy musimy bardzo ostrożnie i mądrze ważyć każdą decyzję materialną, majątkową.
2: I przechodzimy teraz do tego, co aktualnie w gminie Kampinos się dzieje i tego, co się będzie dziać w najbliższej przyszłości, a przed wami między innymi organizacja letnich półkolonii.
4: Tak, dokładnie. Organizujemy letnie półkolonie dla dzieci. Już od 15 czerwca rozpoczęły się zapisy na kolejną edycję półkolonii.

0: mogły aktywnie, bezpiecznie i ciekawie spędzić wakacje, rozwijając przy tym oczywiście swoje zainteresowania i jednocześnie poznając walory naszego regionu, tak?
1: Na pewno o tych półkoloniach będziemy mówić i na nie zapraszać. Panie wójcie, przechodzimy do kolejnych tematów aktualnych, tematów związanych z tym, co się dzieje na terenie gminy. I tutaj wiem, że cały czas zarówno staracie się pozyskiwać dotacje, jak i realizujecie różnego rodzaju programy.
2: Panie redaktorze, zanim przejdziemy do tego tematu, właśnie jeszcze wspomnę, że jest możliwość zapisywania się. Są jeszcze ostatnie miejsca na półkolonie i zachęcamy wszystkich chętnych, a widać, że warto do zapisywania, do kontaktu ze szkołą i tam zapisania się na te zajęcia zorganizowane wspólnie przez szkołę i gminę. Natomiast tak, działania też związane z ochroną środowiska i poprawą efektywności energetycznej są realizowane na terenie naszej gminy z ogromną satysfakcją. Chciałem poinformować, że gmina Campinos pozyskała 191 800 zł dofinansowania w ramach programu Mazowsze dla klimatu 2026. Środki te zostaną przeznaczone na realizację zadania pod nazwą oświetlenie energooszczędne na terenie gminy Campinos. Nasz projekt uzyskał bardzo wysoką ocenę i znalazł się wśród najlepiej ocenionych przedsięwzięć w tegorocznym naborze. Dzięki temu poprawimy bezpieczeństwo mieszkańców, ograniczymy zużycie energii oraz zmniejszymy koszty funkcjonowania infrastruktury oświetleniowej. To cieszy, wiemy, że tego typu inwestycji mieszkańcy oczekują.
1: Powiedział pan wójt o bezpieczeństwie, o tym bezpieczeństwie też musimy tutaj powiedzieć, bezpieczeństwie na drodze, bo nowe przepisy pojawiły się i w tym roku już obowiązują. Przypomnijmy także wszystkim tym, których dotyczą te przepisy.
2: Bezpieczeństwo jest jednym z priorytetów oczywiście również, dlatego przypominamy o nowych przepisach dotyczących obowiązku noszenia kasków przez osoby poniżej 16 roku życia podczas jazdy rowerem, hulajnogą elektryczną i innymi urządzeniami transportu osobistego. Zachęcam wszystkich rodziców i opiekunów do zwracania uwagi na przestrzeganie tych zasad. To niewielki element wyposażenia, który może uratować zdrowie, a nawet życie młodych użytkowników dróg.
1: Rozmawiamy o tym, co dzieje się w gminie Campinos. No i a propos tego, co dzieje się, to różnego rodzaju wydarzenia. Miały miejsce, mają miejsce i będą miały miejsce. Może zaczniemy od krótkiego podsumowania tego, co ostatnio się wydarzyło.
2: W ostatnim czasie odbyły się również wydarzenia kulturalne, które doskonale pokazują, jak silne są lokalne tradycje i jak wielu mieszkańców angażuje się w ich pielęgnowanie. 17. Powiatowy Przegląd Twórczości Ludowej oraz 19. Szukanie Kwiatu Paproci w chacie Campinoskiej zgromadziło licznych wystawców, twórców ludowych, artystów oraz mieszkańców. Było to wyjątkowe spotkanie pełne muzyki, rękodzieła, regionalnych smaków i rodzinnej atmosfery. Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim organizatorom, Stowarzyszenie Towarzystwo Campinoskie. Oni, nawiasem mówiąc, 30-lecie obchodzili i to też pokazuje, jak silne są więzi społeczne w naszej gminie. Uczestnikom oraz partnerom wydarzenia. I też Koło Gospodyń Wiejskich Rześkiej Babki w Strzyżewie swoją akcją społeczną ubogaciło też to wydarzenie. Dzięki takim inicjatywom budujemy lokalną tożsamość i pokazujemy nasze dziedzictwo kolejnym pokoleniom.
0: Nie sposób tutaj w tym momencie nie wspomnieć o działaniach naszych strażaków również. Między innymi odbył się Strażacki Dzień Dziecka w Strzyżewie. Było to wydarzenie przygotowane z ogromnym zaangażowaniem przez druhów ochotników oraz lokalne środowiska społeczne. Dzieci mogły korzystać z wielu atrakcji, poznawać sprzęt ratowniczy, aktywnie spędzić czas. Takie inicjatywy nie tylko integrują mieszkańców, ale również promują bezpieczeństwo i działalność ochotniczych straży pożarnych.
2: I przed nami kolejne integrujące wydarzenie. Już 27 czerwca odbędzie się Dzień Dziecka na rozpoczęcie wakacyjnej przygody, organizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich oraz Ochotniczą Straż Pożarną w Szczytnie. Organizatorzy przygotowali liczne warsztaty, gry, konkursy i atrakcje dla najmłodszych. Serdecznie zapraszamy w imieniu organizatorów wszystkich mieszkańców do udziału w tym wydarzeniu. Korzystając z okazji, chciałbym podziękować wszystkim mieszkańcom za aktywność, zaangażowanie społeczne i współpracę. Dziękuję radnym, sołtysom, pracownikom urzędu, jednostkom organizacyjnym, organizacjom pozarządowym, kołom gospodyń wiejskich, strażakom, ochotnikom oraz wszystkim osobom, które każdego dnia

0: przyczyniają się do rozwoju naszej gminy.
1: Zostając w temacie wydarzeń, które przed nami, to bardzo ważne wydarzenie dla mieszkańców gminy Campinos, a więc otwarcie ośrodka zdrowia w nowym miejscu, zupełnie nowy budynek. Kiedy to nastąpi?
0: Szczególnie cieszy nas zbliżające się otwarcie nowego ośrodka zdrowia, które nastąpi 1 lipca 2026 roku. To inwestycja długo oczekiwana przez mieszkańców. Dostęp do podstawowej, dobrej opieki zdrowotnej blisko miejsca zamieszkania ma ogromne znaczenie, zwłaszcza dla seniorów, rodzin z dziećmi oraz osób mających utrudniony dostęp do placówek medycznych poza terenem naszej gminy. Wierzę, że nowy ośrodek będzie ważnym elementem poprawy komfortu życia mieszkańców.
2: Tak jak pan wójt powiedział, przenosimy się do całkowicie nowo wybudowanego, nowoczesnego budynku, które spełnia najwyższe standardy opieki medycznej. Jest to taki duży krok dla naszej gminy. Pacjenci zyskają komfortowe warunki, nowoczesne gabinety, no i głównie lepszy dostęp do lekarzy na miejscu.
1: Czyli już od 1 lipca będzie można z tej oferty korzystać. A o aktualnościach z terenu gminy Campinos w Radiu Sochaczew mówił wójt Piotr Grzelak. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję za uwagę i serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Sochaczew.
1: A także Agnieszka Bożejewska, przewodnicząca Rady Gminy Campinos.
2: Dziękuję pięknie za rozmowę. Dziękuję.
3: Gość dnia w Radiu Sochaczew.
4: Była to powtórka audycji.

0: Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.

0: Co możemy zrobić dla swojego zdrowia? Oto propozycja. Wibracje zdrowia. Brzmi, przyznacie, fantastycznie i intrygująco, a jest to cykl bezpłatnych wykładów i warsztatów dla wszystkich mieszkańców Sochaczewa. Ma na celu promowanie zdrowego stylu życia i profilaktyki zdrowotnej w wymiarach fizycznym, umysłowym i duchowym. Spotkania będą odbywały się w Sochaczewskim Centrum Kultury w Boryszewie. Najbliższy termin to 5 lipca, godzina 17. A kolejne daty spotkań będą publikowane na profilu facebookowym projektu Wibracje Zdrowia. Można o nie także poprosić, pisząc na adres wibracje.zdrowia.sochaczew@gmail.com. Czyli jak zadbać o zdrowie, dopóki nie jest za późno? Lepiej zapobiegać. Moja babcia mówiła, lepiej wydać na piekarza niż lekarza. A tu nic nie trzeba wydawać ani na lekarza, ani na piekarza.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew.

Sochaczewskie Kino Letnie wkrótce startuje. W tym sezonie będziemy oglądać filmy na Placu Kościuszki, w Szkole Podstawowej nr 7, a także na Targowisku Miejskim. To świetna okazja, by wspólnie spędzić czas i poczuć wyjątkowy klimat letnich seansów. Tegoroczny repertuar został wybrany przez samych mieszkańców. Na ekranie pojawią się więc filmy, które cieszyły się największym zainteresowaniem i wygrały w głosowaniu. Wakacyjne seanse na Placu Kościuszki rozpoczynają się 27 czerwca o godzinie 21.30. Pierwszy seans to Pieprzyć Mickiewicza, część trzecia. 8 sierpnia też Plac Kościuszki, godzina 21. Jak stracić chłopaka w 10 dni. I 20 sierpnia, godzina 21, F1. To teraz przechodzimy do Szkoły Podstawowej nr 7, ulica Chopina 99, 18 lipca, godzina 21.30. Cudowny chłopak. I jeszcze wakacyjne seanse na Targowisku Miejskim, 11 lipca, godzina 21.30, Kogel Mogel, 29 sierpnia, godzina 21, Galimatias, czyli Kogel Mogel 2. I jeszcze dobra informacja jest taka, że na Placu Kościuszki czekają darmowy popcorn i 200 leżaków. Jeśli chcecie oglądać filmy pod gwiazdami, Sochaczewskie Kino Letnie czeka i pewnie będzie to okazja, żeby pogłębić stare znajomości i zawrzeć nowe.

Radio Sochaczew. 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

Jutro zakończenie roku szkolnego, uczniowie odbiorą świadectwa i zaczną wakacje tak oficjalnie. Niektórzy rozpoczęli te wakacje już po wystawieniu ocen i nawet wyjechali z rodzicami, a tym, którzy pozostali, proponujemy na przykład powitanie lata z koncertami gwiazd Disco Polo w Brochowie. Impreza rozpoczyna się o 17.30 występami dzieci, a potem 18.30 występ zespołu Toledo, 20 występ Janusza Laskowskiego, 21 występ zespołu Classic i na finał zespół Boys. Będzie zapewne gorąco i to nie tylko z powodu pogody i wysokiej temperatury.

0: Reklama.
1: Bielsko-Biała, polska stolica kultury. Zbigniew Preissner i wyjątkowy koncert My Life, Preissner's Music. 27 czerwca o godzinie 19:00 hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Niezwykłe emocje i poruszające kompozycje jednego z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej na świecie. Na koncert Zbigniewa Preissnera zapraszają Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej oraz Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej. Bilety dostępne na stronie biletserwis.pl. 27 czerwca, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.